0: co chcesz.
1: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
2: Witam Państwa serdecznie, Marcin Bąk w kolejnej odsłonie obrazów historii Kościoła. Pora się nad tą historią Kościoła znowu zadumać. Historia Kościoła to, jak Państwo doskonale wiedzą, w dużej mierze historia zgromadzeń zakonnych, historia zakonów. Mieliśmy tu już przeróżne zgromadzenia, przedstawicieli różnych zakonów, którzy prezentowali swoją historię. Pora przyszła na palotynów. Ja myślę, że dla wielu z Państwa słowo palotyni nie jest obce. Wiele książek o tematyce religijnej, które wpadły w Państwa ręce, jest sygnowane jakimś oznaczeniem, a to palotyni, a to wydawnictwo palotynów. Już większy problem może się pojawić, kiedy spotykają Państwo w prasie, czy właśnie w książce, nazwisko księdza, załóżmy, ksiądz Jan Kowalski, SAC. I tutaj już mogą się pojawiać jakieś wątpliwości, a to, proszę Państwa, właśnie jest przedstawiciel zgromadzenia palotynów. Dlaczego SAC u palotynów, a nie na przykład PAL czy coś takiego? O wielu innych sprawach opowie nam nie kto inny, a właśnie przedstawiciel tegoż zgromadzenia, ksiądz Zenon Hanas, rektor warszawskiego domu z ulicy Skaryszewskiej, którego serdecznie witam dzisiaj w studio. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, bardzo się cieszę i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
2: Może na początku wyjaśnijmy sobie, żeby zacząć od szczegółów i potem przejść do ogółów, to właśnie dziwne, dla niektórych dziwne oznaczenie SAC. Dlaczego przy palotynach jest to SAC?
3: Rzeczywiście każde zgromadzenie zakonne posiada taki tajemniczy skrót, który jest bardzo zwięzłym określeniem tego, czym

0: się to zgromadzenie zajmuje. W przypadku pallotynów ten skrót zmieniał się w historii, to trzeba będzie do tego wrócić, bo to jest bardzo istotne dla naszej tożsamości, dla naszej historii, a mianowicie od 1947 roku, czyli tuż po wojnie, 1947 rok, pallotyni ponownie zaczęli przy swoich nazwiskach używać określenia SAC, co z języka łacińskiego jest skrótem z nazwy Societas Apostolatus Catholici. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego to jest oficjalna nazwa naszego zgromadzenia, które święty Wincenty Pallotti wybrał i przez wiele lat bardzo bronił, dlatego że...
1: Tej nazwy.
0: W tej nazwie zawiera się, no istotne są te dwa słowa kluczowe. Apostolstwo Katolickie. Apostolstwo katolickie, przy czym Pallotti bardzo mocno i bardzo często dodawał w nawiasie, mówiąc to słowo katolickie, to znaczy powszechne, uniwersalne. Dlatego, że katolikos z języka greckiego oznacza powszechny, obejmujący cały świat, obejmujący całą zamieszkałą ziemię. Katolikos to znaczy powszechny dla wszystkich i dlatego Pallotti używał bardzo świadomie tego określenia jako apostolstwo katolickie, nie w sensie wyznaniowym, czyli nie w sensie takim, że ogranicza się
1: Kościół katolicki, tylko ten rzymski.
0: Tylko się odnosi do wszystkich chrześcijan, do apostolstwa powszechnego, uniwersalnego, czyli katolickiego. Więc to określenie, jeżeli państwo będą kiedykolwiek widzieć, bo czasami używamy też polskiego SAK, nie, jako Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego, ale najczęściej używamy tego łacińskiego skrótu, czyli Societas Apostolatus Catholici, jako skrót naszej oficjalnej nazwy księży i braci pallotynów.
1: No tutaj warto przypomnieć, że podobna sytuacja powtarza się przy wielu innych zgromadzeniach zakonnych, że mówimy Dominikanie, tak. Natomiast przy nazwisku przedstawiciela ojca Dominikana pojawia się OP, tak? Czyli Ordo Predicatorum, czy Ordo Predicantes.
0: Zakon kaznodziejski.
1: Także, że często ta nazwa potoczna, która nawet pojawia się w oficjalnych dokumentach, nie jest tą nazwą oficjalną. To są duże, duże różnice nieraz. Pojawiło się już tutaj nazwisko założyciela zakonu i akurat nazwisko założyciela zakonu w tej nazwie potocznej znajduje odbicie, co nie zawsze się zdarza. Mieliśmy jakiś czas temu przedstawicieli zakonu salezjańskiego, gdzie akurat tej zbieżności nie ma między patronem zakonu, nazwą, a założycielem. W przypadku pallotynów tak jest. Pora powiedzieć słów kilka właśnie o założycielu.
0: Święty Wincenty Pallotti był kapłanem rzymskim w takim bardzo dosłownym i konkretnym tego słowa znaczeniu, to znaczy urodził się w Rzymie. My bardzo często tak mówimy marketingowo troszkę, że urodził się najbliżej spośród wszystkich świętych, najbliżej grobu świętego Piotra, bo rzeczywiście ta mała uliczka, ten dom rodzinny świętego Wincentego Pallottiego znajduje się w odległości dosłownie 300 metrów, 400 metrów od placu świętego Piotra i to jest takie bardzo znamienne, że jest to jeden z takich rzeczywiście rzymskich świętych, którzy urodzili się w Rzymie i całe swoje życie spędzili w tym mieście.
1: To był koniec XVIII wieku.
0: Urodził się końcu XVIII wieku i żył do roku 1850. To porównując to do naszych czasów, będzie to czas Adama Mickiewicza i romantyzmu. To jest ta epoka, w której święty Wincenty Pallotti żył w Rzymie.
1: I tu warto chwilę się zastanowić, zatrzymać w ogóle nad tą epoką, bo to nie była epoka łatwa. Nie była epoka łatwa w ogóle dla Europy i dla Kościoła. Szczególnie we Włoszech, no ale nie tylko, no w całej Europie, ona w jakiś sposób była podobna do dzisiejszych czasów, kiedy Kościół, no, jest troszeczkę pod pręgierzem, prawda?
0: Kiedy czytamy biografię naszego założyciela, to te wątki, te podobieństwa naprawdę tak rzucają się w oczy, że aż zdumienie może ogarniać. Przypomnijmy sobie, że 1805 rok, no to jest czas, to są czasy napoleońskie. To jest czas, kiedy Napoleon dotarł też do wielu miejsc w Europie i do Rzymu. No i druga taka data graniczna, która często związana z życiem Pallottiego bardzo wyraźnie, to jest rok 1848, czyli to, co nazywamy wiosną ludów, a zatem taka fala oddolnego pragnienia wolności. wolności, swobody, wyzwolenia też pewnych nurtów nacjonalistycznych czy narodowych w Europie. Jest ta wiosna ludu też przetoczyła się przez Rzym, przez cały Półwysep Apeniński. No i to miało też odzwierciedlenie w działalności świętego Wincentego Pallottiego, w dziele, które zakładał, w pewnej wizji jego rzeczywistości, tego, kim jest człowiek. Więc rzeczywiście były to czasy bardzo, bardzo głębokich przemian, takich, które punktem wyjścia do tego wszystkiego oczywiście była rewolucja francuska.
1: A no właśnie, w krajach romańskich, jak to się mówi, czyli tam, gdzie kościół rzymskokatolicki był dość silnie związany z władzą, od jakiegoś czasu rodziły się silne ruchy, no co tu dużo mówić, antykatolickie czy wręcz antychrześcijańskie. Czasem one były związane z wolnomularstwem, czasem niekoniecznie, ale wszystkie miały ten rys taki, rozwalmy obecny porządek rzeczy. W ramach porządku rzeczy był kościół katolicki. I wiem, że i we Francji, i we Włoszech, czyli w tych krajach tradycyjnie katolickich, no Włochy jako kraj nie istniały, to był pewien obszar kulturowy i geograficzny. Rzym to było państwo kościelne, państwo tak papieskie. Jest. I tamte ruchy silnie uderzały właśnie w kościół katolicki, prawda? Więc Wincenty musiał spotykać się już w swojej młodości z takimi postawami sekularystycznymi, antykatolickimi.
0: Tak, ja jedna taka historyczna anegdota dotycząca właśnie tego kontekstu historycznego. Mianowicie w jego rodzinnym domu, w którym mieszkał, mieszkała też jego ciocia, siostra zakonna, która została usunięta, czy jakby musiała opuścić klasztor, rozwiązany właśnie dekretami napoleońskimi. Więc on na bieżąco, jako młody chłopak już, doświadczał tego, co to znaczy sekularyzacja, co to znaczy rozwiązywanie zgromadzeń zakonnych, ponieważ ta jego ciocia, zakonnica, no, na co dzień przebywała w jego domu. Rzeczywiście ten czas dużych przemian, takiego no, uderzania też w pewne zastałe struktury kościoła, próby też odnawiania ponownych tych struktur, nie? Czyli co działo się na Kongresie Wiedeńskim, 1815 rok, czyli próba jakby odwrócenia tego nurtu historycznego. Cała myśl tego, co dzisiaj nazywamy taką rozdziałem kościoła i państwa, to się wtedy rodziło. Te myśli i pewne też idee z tym związane, one istniały też i to nie tylko na zewnątrz kościoła, ale i wewnątrz kościoła. To znaczy wewnątrz kościoła, i to Pallotti był tego świadkiem, byli tacy, którzy uważali, że jest to dobrze, że kościół nie będzie już miał władzy państwowej, tylko zajmie się tylko i wyłącznie duchową stroną. Natomiast byli też tacy, którzy uważali, że państwo kościelne jako instytucja, papież był wtedy przez dłuższy czas życia Pallottiego głową kościoła, państwa, jak był oficjalnie.
1: Po prostu władcą, przypomnijmy może, państwo kościelne to był obszar mniej więcej połowy tego włoskiego buta. Centralna część, bo na północy były państwa takie Piemont, Ferrara, różne Republika Wenecka. Południe to było Królestwo Sycylii, Neapolu i Sycylii. Natomiast środek buta włoskiego to było państwo, zupełnie oficjalne państwo, mające swoją armię, swój skarb, prowadzące politykę międzynarodową, a głową tego państwa był po prostu papież, biskup Rzymu.
0: Był do momentu, kiedy papieżem został papież Pius IX, to był jeden z takich dobrych przyjaciół Pallottiego też. Trzeba powiedzieć, że Pallotti, ponieważ był kapłanem diecezji rzymskiej, no więc papież, biskup Rzymu, był jego papieżem. Był jego biskupem, był jego ordynariuszem. To on udzielał mu jurysdykcji. Pallotti nigdy nie był proboszczem żadnej parafii. On był rektorem kościołów takich małych i zajmował się sprawami, nie wprost duszpasterstwem parafialnym, tylko zajmował się formacją księży, spowiednictwem sióstr.
1: Tutaj na chwilę bym się zatrzymał przy tym tytule, rektorem małych kościołów, bo może nie dla wszystkich naszych słuchaczy jest to jasne, co to oznacza.

0: i zajmował się sprawami, nie wprost duszpasterstwem parafialnym, tylko zajmował się formacją księży, spowiednictwem sióstr.
1: Tutaj na chwilę bym się zatrzymał przy tym tytule, rektorem małych kościołów, bo może nie dla wszystkich naszych słuchaczy jest to jasne, co to oznacza. Aha.

0: W Afryce, w Azji czy w Ameryce Południowej. Pierwsze diecezje powstawały w Baltimore, Stanach Zjednoczonych, powstała właśnie w tym czasie. Więc studenci, którzy z tych krajów różnych chcieli być księżmi, przyjeżdżali wtedy do Rzymu i mieszkali w seminariach takich duchownych, przygotowując się do święceń. I Palotti między innymi był ich kierownikiem duchowym, spowiednikiem, zajmował się opieką nad nimi. Była taka instytucja bardzo ważna, kongregacja Propaganda Fide, czyli to, co nazywamy dzisiaj kongregacją do spraw rozszerzania wiary, czy ewangelizacji narodów. On był spowiednikiem w tej instytucji, gdzie spotykał kleryków z całego świata. I między innymi jemu powierzona zostały, na terenie Rzymu jest bardzo dużo kościołów, jest kilkaset kościołów.
1: No kto był, to mógł się z tym
0: zetknąć. Więc nie każdy kościół na terenie Rzymu jest parafią. I Palotti, nawet jeżeli miał propozycję, żeby być proboszczem, czy by objąć jakąś takie duszpasterskie stanowisko właśnie z tym związane, raczej nie chciał tego. Odmawiał i był rektorem zasadniczo dwóch małych kościołów, czyli odpowiedzialnym za taką pracę duszpasterską, za organizowanie wspólnot przy kościołach, które nie były kościołami parafialnymi. To był taki malutki kościół Świętego Ducha, tak dziwnie to zabrzmi po polsku, Neapolitańczyków. To był kościół Królestwa Neapolitańskiego na terenie Rzymu pod wezwaniem Świętego Ducha i tam przez Palotti był i tam zakładał swoje dzieła, swoje grupy i później został do końca swojego życia przy kościele świętego, przenajświętszego Zbawiciela na fali, czyli San Salvatore in Onda, gdzie do dzisiaj mieści się generalat księży Palotynów.
1: Tutaj na chwilę się zatrzymajmy, bo ksiądz mówi tu już o pracy świętego Wincentego Palottiego jako dojrzałego kapłana, ale musimy zaznaczyć, że tu cały czas mamy świętego Wincentego jako księdza diecezjalnego. On jest zwykłym księdzem, zwykłym, jeżeli można tak w ogóle o kapłanie mówić, który nie wstąpił do żadnego zakonu, chociaż miał pewien epizod zakonny franciszkański.
0: Kiedy był młodym jeszcze chłopakiem przygotowującym się do życia takiego kapłańskiego, myślał o tym, żeby wstąpić do zgromadzenia, do jednego z franciszkańskich. Jednak jego spowiednik z powodu słabego zdrowia, Palotti był dość takim słabowitym, o słabowitym zdrowiu i on ten odradził mu ten pobyt, czy tę drogę taką franciszkańską. Jednak do końca swojego życia Palotti był członkiem trzeciego zakonu franciszkańskiego. Podobnie zresztą, i to jest taka bardzo znamienna jego cecha, on bardzo często wstępował, zapisywał się, czy był takim sympatykiem bardzo wielu grup religijnych o różnych charyzmatach. My kiedyś próbowaliśmy policzyć, do ilu zgromadzeń zakonnych, takich duchowych Palotti należał. To jest kilkadziesiąt. On po prostu czuł, że jego powołaniem, powrócę do tej myśli, jest to jednoczenie, katolickość, że to każde zgromadzenie i każda duchowość powinna mieć swoje miejsce w kościele, stąd też jego duchowość, taka osobista i tą, którą nam przekazał, jest taką uniwersalną, to znaczy my próbujemy być w komunii ze wszystkimi osobami, które w kościele są aktywne. Więc ten epizod franciszkański, on jest z takim przykładem tego, jak bardzo Palotti był zaangażowany w różne duchowości kościoła katolickiego.
1: Gdy ksiądz tutaj mówi o różnych duchowościach kościoła katolickiego i mówi o tym jako o swoistym bogactwie naszego kościoła, to od razu przypomina mi się taka anegdota, którą gdzieś kiedyś słyszałem, że w świecie protestanckim, gdy ktoś odkrywa w sobie nową duchowość, czy nowy sposób rozumienia Pisma Świętego, to co tworzy? Nowy kościół protestancki, nową denominację. Natomiast w kościele katolickim powstaje nowe zgromadzenie zakonne, albo nowy instytut świecki, albo inna tego rodzaju forma, dalej pozostając w łączności z biskupem Rzymu i z całą resztą. Do rozmowy o duchowości palotyńskiej, do postaci założyciela Palotynów wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie do naszej rozmowy o Palotynach, Wincentym Palottim, ich założycielu. Przypominam, moim i Państwa gościem jest ksiądz ze zgromadzenia, jakżeby inaczej, Palotynów, Zenon Hanas. Rozmawialiśmy przed przerwą o tym, że Wincenty Palotti rozpoczął swoją karierę jako ksiądz diecezjalny i dopiero w pewnym etapie życia pracy duszpasterskiej pojawiła się idea stworzenia czegoś więcej.
0: Rzeczywiście ten przebieg życia Palottiego zaczynał się od życia jako księdza diecezjalnego, diecezji rzymskiej. Na początku, w pierwszych latach swojego kapłaństwa, Palotti pracował jako profesor, jako wykładowca teologii na Uniwersytecie Sapienza, w którym przygotowywali się do kapłaństwa i rzymscy studenci, teologowie, którzy byli później księżmi. W międzyczasie Palotti był też kierownikiem duchowym, spowiednikiem, też można by powiedzieć, bez przesady. To nie jest przesada, to nie

0: jest jakaś hagiografia, ale rzeczywiście wszystkie zgromadzenia żeńskie na terenie Rzymu praktycznie on znał. On w jakiś sposób utrzymywał z nimi relacje. Natomiast bardzo ważnym momentem w jego życiu było podjęcie się funkcji, zadania spowiednika w kongregacji Propaganda Fide, w której mieszkali klerycy z różnych krajów świata, z Azji i z Afryki, z Ameryki Południowej, którzy przygotowywali się do święceń kapłańskich.
1: Ale zaznaczmy, to byli też klerycy szykujący się na księży diecezjalnych,
0: prawda? Tak jest.
1: Czyli tacy zwykli, takiego zwykłego języka, zwykli księża, którzy mieli potem pracować w Ameryce Północnej, w Ameryce Południowej, może i w Afryce.
0: Dokładnie.
1: Ale niezakonni.
0: To byli niezakonni księża, którzy mieli później pracować w diecezjach, które się rodziły w tym czasie. Więc Palotti był przez długie lata ich spowiednikiem, kierownikiem duchowym na Placu Hiszpańskim w Rzymie. Jeżeli ktoś będzie, to można sobie pójść i zobaczyć piękny napis Propaganda Fide na budynku, w którym święty Wincenty Palotti przez długie lata działał. To doświadczenie spotkania z młodymi studentami z różnych kultur, różnych języków. Ja przypomnę, że rektorem tego, czy prefektem tej kongregacji przez długi lata był taki kardynał Mezzofanti, który przez poliglotów jest uważany za swojego patrona. Człowiek, który mówił, znał pasywnie najprawdopodobniej, to można 57 języków, 38 podobno mówił płynnie tym językami. Więc to było miejsce, w którym się spotykały rozmaite kultury. I to doświadczenie doprowadziło Palottiego do tego, żeby myśleć o ewangelizowaniu całego świata. I w 1835 roku, kiedy miał 40 lat, kiedy tych różnych dzieł stworzonych przez niego było już bardzo dużo, w czasie jednej mszy świętej, to jest tak zapisane w jego notatkach, przyszła mu myśl, żeby stworzyć, on to nazywał dzieło apostolstwa katolickiego, czyli dzieło, które miałoby zjednoczyć wszystkie te jego inicjatywy na terenie Rzymu i sprawić, żeby one współpracowały ze sobą. To słowo współpraca było dla niego niezwykle ważne.
1: To jeszcze cały czas nie jest zakon, tak? Na
0: jeszcze
1: razie rodzi się
0: zakon.
1: Pewna idea jakiejś koordynacji działań.
0: Dokładnie. I była to rzecz bardzo nowatorska. Od samego początku Palotti nie chciał tworzyć nowego zgromadzenia zakonnego, tylko chciał stworzyć coś, co będzie jednoczyło wysiłki księży, osób zakonnych, świeckich, różnych instytucji, stworzyć pewnego rodzaju forum wymiany doświadczeń, koordynowania działań. Ta nazwa dzieła, którą on od początku nadawał mu, było zjednoczenie apostolstwa katolickiego. To słowo zjednoczenie jest niezwykle ważne. Czyli takie jednoczenie rozmaitych inicjatyw, które w kościele katolickim są podejmowane. To dzieło zaczęło się bardzo szybko rozwijać. Mamy takie dokumentacje, ślady, że bardzo w wielu krajach ta nazwa apostolstwo katolickie, ona była dość znana i rzeczywiście dzieło bardzo się rozwijało. Doszło do pewnego rodzaju konfliktu w czasie tego rozwoju i pod wpływem tego konfliktu z tak zwanym Związkiem Liońskim, który pochodził z Francji, to tego wątku nie będę rozwijał, ale z tego powodu, z powodu tego konfliktu, pewnego nieporozumienia, dzieło zostało w pewien sposób przez Watykan, przez stolicę apostolską, zaograniczane, czy została zmieniona nazwa też. Ja mówiłem o tym na początku, że ta nazwa, ona dla nas była o tyle istotna, że pokazywała, czym my jesteśmy, czym chcemy być w Kościele. Zjednoczeniem apostolstwa katolickiego powszechnego. I w związku z tym, że rozwój tego dzieła i sama nazwa napotkała na swego rodzaju trudności, bo uważano, że apostolstwem powinni się zajmować tylko hierarchia, tylko biskupi. Tylko papież. A tu Palotti mówi, że ludzie świeccy powinni angażować się.
1: Takie powszechne apostolstwo, powrót do pewnej ewangelicznej w gruncie rzeczy idei.
0: Ta myśl właśnie, ona w XIX wieku ona napotykała na swego rodzaju opór. W związku z tym nazwę naszego stowarzyszenia została zmieniona po śmierci Palottiego w pierwszych latach na Pobożne Stowarzyszenie Misyjne, PSM. I pod tą nazwą my istnieliśmy przez 100 lat. Znaczy od śmierci Palottiego 1850 roku do 1947, przez 100 lat, nie było naszego skrótu SAC. Istnieliśmy jako Pallottini, jako PSM, czyli Pobożne Stowarzyszenie Misyjne. I dopiero po wojnie, kiedy generałem został Polak, ksiądz Wojciech Turowski, podjęliśmy ponownie starania, żeby ta nazwa powróciła. I od tego momentu używamy tej nazwy Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego albo pełniejszej nazwy Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego jako określenie dla naszego dzieła. Na czym polega różnica? Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego, czyli to SAC przy naszych nazwiskach, oznacza księży i braci. Natomiast są siostry palotynki i są ludzie świeccy, którzy przynależą do tej instytucji, którą nazywamy Zjednoczeniem Apostolstwa Katolickiego, która ma własny byt, własną

0: strukturę, której my, jako księża Pallotyni, jesteśmy częścią. I to jest powrót do tej pierwotnej wizji, którą Pallotti zapisał w 1835 roku. Dla nas dzisiaj po Soborze Watykańskim II to jest tak oczywiste, że my już się w ogóle nad tym nie zastanawiamy. Ale chcę powiedzieć, że pierwszym człowiekiem w Kościele, pierwszym świętym w Kościele, który na to właśnie zwrócił uwagę, na tę równą godność i równe uprawnienia też w apostolstwie ludzi świeckich, zakonnych i księży diecezjalnych, był święty Wincenty Pallotti, któremu nie bez powodu też przypisywano ten tytuł, że był prekursorem Soboru Watykańskiego II.
1: No tu warto się chwilę zatrzymać nad tym, co ksiądz mówi, bo pewne nieporozumienie wkradło się w ciągu stuleci w rozumienie Kościoła. No tak, Kościół to hierarchia, tak? Kościół to biskupi, papież. Przecież sama nazwa eklesja łacińska oznacza co? Zgromadzenie, wspólnotę. Kościołem jesteśmy my wszyscy. Oczywiście każdy ma tam swoją funkcję, swoją rolę.
0: Dokładnie to jest wizja świętego Wincentego Pallottiego i wizja pallotyńska. Żeby to uwidocznić na pewnym drobnym przykładzie. Kiedy zjednoczenie apostolstwa katolickiego powstawało w Rzymie i zachowały się pierwsze protokoły spotkań, one są przechowywane w naszym archiwum, rok 1835, jest tam podjęta pewna decyzja wspólna, że będą wydawać książeczkę. I na tym protokole tego spotkania jest podpis świętego Wincentego Pallottiego w którymś tam rzędzie. A wśród tych podpisów członków podejmujących tę decyzję jest większość ludzi świeckich. Jest jeszcze inny ksiądz zakonny na tej liście. Więc ten pierwszy protokół spotkania, na którym została podjęta decyzja o wydaniu, przetłumaczeniu na język, jeden z języków tam wschodnich, powiedzmy, na język chaldejski, żeby apostołować książeczkę, taką specjalną książeczkę do modlitwy, ta decyzja była podjęta wspólnie przez ludzi świeckich i księży. I w tej grupie był też święty Wincenty Pallotti.
1: Czyli zjednoczenie.
0: Zjednoczenie, dokładnie. To była inicjatywa i wśród współpracowników Pallottiego, wśród takich bliskich jego przyjaciół, którzy przez cały czas go bardzo wspierali, było bardzo dużo osób świeckich. O różnych zawodach, o różnych wykonywanych zadaniach życiowych. Więc Pallotti bardzo, bardzo troskliwie troszczył się o to, żeby ludzie świeccy wokół niego czuli, że są odpowiedzialni za przekazywanie wiary.
1: Tylko tak jak ksiądz wspomniał, no wtedy jeszcze, w połowie XIX wieku, ta idea z trudem się przebijała wciąż i wśród hierarchii kościelnej, i wśród kapłanów, i wśród świeckich postrzegano Kościół jako przede wszystkim ludzie konsekrowani. To jest Kościół, tak? A wierni, no to są to trochę bierni. Kiedy Wincenty Pallotti postrzegał to inaczej, no bardziej w duchu nauczania Jezusa. Każdy jest powołany do apostolstwa, oczywiście każdy w swoim zakresie. Można na różne sposoby to apostolstwo, tą dobrą nowinę głosić. Ale już wtedy, w ramach rodzenia się zjednoczenia apostolstwa, czyli tej szerszej formuły dla wszystkich kobiet, mężczyzn, świeckich, duchownych, zakonników, już rodziła się idea węższa, czyli właśnie ta, z której księża Pallottini się wywodzą.
0: Dokładnie, ale my analizując wydarzenia historyczne twierdzimy, że to było wymuszone pewnymi ograniczeniami czasowymi, że to nie pierwotna wizja Pallottiego, ona odnosiła się do wszystkich, to znaczy ta instytucja miała obejmować wszystkich.
1: Czyli zakon Pallottynów został troszeczkę z przymusu założony.
0: Z przymusu powstaliśmy jako księża i bracia Pallottini, ale z misją, żeby zjednoczenie apostolstwa katolickiego było realizowane. To jest nasz genetycznie zapisany kod, taki charyzmatyczny, mamy świadomość, że mamy realizować tę większą wizję pomagania ludziom świeckim, zgromadzeniom zakonnym, ale przede wszystkim świeckim, do tego, żeby poczuli swoją odpowiedzialność za Kościół. Jest taka bardzo, bardzo znamienny sposób uzasadniania tej myśli przez Pallottiego. Dlaczego ludzie świeccy mają taką ważną rolę w Kościele? Pallotti używał tytułu Maryja Królowa Apostołów. To jest nasz taki bardzo typowy dla Pallottynów tytuł. Jeżeli ktokolwiek spotka Królowa Apostołów, to wiadomo, że będzie to tytuł związany z Pallottynami. Uzasadniając, że Maryja, która jest obecna na przykład w Wieczerniku razem z apostołami, modląc się razem z nimi, pomimo tego, że nie miała święceń kapłańskich, nie była biskupem, nie była świętym Piotrem, nie była papieżem, w tej grupie, w tej wspólnocie wieczernikowej, ona była kimś najważniejszym. Swoją modlitwą, swoją opieką, swoim stawiennictwem, więc jej przysługuje tytuł apostoła. Ona jest nie tylko apostołem, jest królową apostołów. Więc Maryja, kobieta nieposiadająca

0: uczeń jest więcej niż apostołem, jest królową apostołów. To był tok myślenia świętego Wincentego Palotiego, który notabene, polecam encyklikę, adhortację papieża Franciszka, który dokładnie w tych samych słowach mówi o Maryi dzisiaj. Maryja jest większa niż biskupi. To jest cytat dosłowny papieża Franciszka. Więc wizja Palotiego, tego zaangażowania osób świeckich, Maryja jako kobieta w kościele, we wspólnocie pierwszych uczniów, jest kimś ważniejszym niż hierarchiczny kościół. Ja myślę, że ten obraz właśnie Maryi Królowej Apostołów, który używał święty Wincenty Palotti, który bardzo wyraźnie dzisiaj odwołuje się papież Franciszek, no pokazuje, że ta myśl nadal jest aktualna, jest ważna i sprawia, że my się też dobrze czujemy w kościele, bo widzimy, że nasz charyzmat i te myśli, które nam towarzyszą jako palotynom, są nadal aktualne i potrzebne.
1: No tak, jak ksiądz mówi o tej roli wyjątkowej, wybitnej roli Maryi w koncepcji apostolskiej świętego Wincentego, no to oczywiście trudno się z tym nie zgodzić, bo taka rola, taka wizja Maryi w kościele była obecna chyba zawsze. I tutaj mam takie poczucie, takie pytanie, czy to rzeczywiście wynikało z uznania Maryi jako kobiety, towarzyszki apostołów, czy w ogóle wyjątkowej pozycji Maryi wśród ludzi. Przecież już średniowieczny kościół uznawał Maryję nie tylko za królową apostołów, ale większą od aniołów, że jest ponad aniołami. Ona jest wyjątkowym człowiekiem. To jest jedyny człowiek, któremu anioł jako pierwszy oddaje pokłon, oddaje cześć. To jest jedyna sytuacja w całym Piśmie Świętym, jest zawsze odwrotnie, gdy się anioł objawia człowiekowi.
0: Tak, oczywiście, że mariologia i to nasza cześć dla Maryi, którą oddajemy w kościele od wieków, ma wiele aspektów. Ja mówię tutaj tylko o tym jednym aspekcie, który dla Palotiego był istotny. Mianowicie każde zgromadzenie zakonne też, czcząc Maryję, nadaje Maryi pewien tytuł, nie? Pewien aspekt, pewne zabarwienie tego spojrzenia na Maryję. W przypadku palotyńskim jest to królowa apostołów i nie jest to przypadek, dlatego że chodziło Palotiemu bardzo mocno o to, żeby uzasadnić, że tytuł apostoła, czyli tego, który przekazuje wiarę, który ma głosić Jezusa, nie jest zastrzeżony tylko do jakiejś wybranej grupy osób, do 12 apostołów, tylko przysługuje wszystkim ochrzczonym, że każdy powinien być apostołem, może być apostołem i to, jakbyśmy to powiedzieli też językiem Palotiego, nie z nadania, nie to, że ktoś mu to zlecenie daje, jakaś hierarchia, czy...
1: Nie tylko, poprzez sukcesję, tak tylko, jak biskupi
0: tylko otrzymują. Z powodu chrztu, z powodu tylko, że otrzymaliśmy chrzest, to nasze powołanie do apostołowania jest zakorzenione w naszym chrześcijańskiej egzystencji.
1: Na chwilę zatrzymajmy się jeszcze przy samych tych strukturach węższych, nie przy zjednoczeniu, będziemy się posługiwali tutaj tym określeniem, ono jest dość dobre, wydaje mi się, ładnie tutaj rozgranicza te kwestie, a stowarzyszeniu, czyli księża Palotyni, bo te struktury formalne zostały powołane za życia świętego Wincentego, prawda? Czy on został pierwszym generałem stowarzyszenia?
0: Palotti był pierwszym przełożonym. Stało się to na krótko przed jego śmiercią. W 1846 roku, 4 lata przed śmiercią, zostały napisane konstytucje, nasza reguła życia, takiego braci, księży i braci Palotynów, podkreślam to, księży i braci, wśród nas są nie tylko kapłani, ale też bracia świeccy. I przez 4 lata Palotti był przełożonym generalnym.
1: Z siedzibą w Rzymie.
0: Z siedzibą w Rzymie, przy kościele świętego Zbawiciela na Fali, w centrum miasta. To było miejsce, siedziba naszego zgromadzenia, ale pierwsi Palotyni, którzy przyłączyli się do niego, do Palotiego, no też mamy taką historię troszkę odbiegającą od historii franciszkanów, dominikanów, czy Salezjanów, kiedy umierali ich założyciele, to oni już mieli kilkuset, często, albo nawet kilka
1: tysiące
0: członków. Natomiast kiedy umierał nasz założyciel w wieku 55 lat, to był młodo stosunkowo umierał, stało się tak, że spowiadając w styczniu w zimnym kościele, w jednym kościele tradycja nam to przekazuje, spowiadając tam w chłodnym, zimnym kościele, widząc człowieka, który przyszedł do spowiedzi, który nie miał, trząsł się z zimna, oddał mu po prostu swój płaszcz i nabawił się zapalenia płuc i to zapalenie płuc było później przyczyną jego śmierci. 22 stycznia

spowiadając tam w chłodnym, zimnym kościele, widząc człowieka, który przyszedł do spowiedzi, który nie miał, no trząsł się z zimna, oddał mu po prostu swój płaszcz i nabawił się zapalenia płuc i to zapalenie płuc było później przyczyną jego śmierci. 22 stycznia

0: tego Vincentego Palottiego. Więc ta szybka śmierć, taka nieoczekiwana śmierć jeszcze młodego stosunkowo Palottiego, no sprawiła, że dzieło no, na początku miało tylko kilku księży. Tam było
1: dosłownie kilku, tak?
0: Dosłownie przy jego śmierci do stowarzyszenia należało maksymalnie 12 księży i braci, którzy też, no, jak wspominałem wcześniej, ta nazwa Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego budziła też pewne obiekcje, zastrzeżenia, nie wolno jej było używać. No więc oni rzeczywiście musieli przeżywać dość takie dramatyczne momenty. Czy to ma dalej sens? No to nie było takie łatwe, ale no ten charyzmat założyciela Palottiego, takiego bardzo pokornego, ale z drugiej strony bardzo dynamicznego kapłana, no żył w nich i bardzo szybko Palottyni się rozeszli. Pierwsze nasze placówki powstały na przykład w Londynie. Taki kościół włoski w Londynie jest. W Nowym Jorku mamy też z tamtego czasu do dzisiaj pomiędzy Manhattanem a Harlemem jest kościół palottyński. Jeden z pierwszych kościołów w ogóle we wspólnocie włoskiej na terenie Nowego Jorku, do Brazylii, do Urugwaju, więc bardzo, bardzo wielu Palottynów zaraz po śmierci Palottiego wyjechało też do pracy na misję.
1: O dalszych losach zgromadzenia świętego Vincentego Palottiego porozmawiamy sobie po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: Wracamy ponownie do naszej rozmowy o świętym Vincentym Palottim i jego, można rzec, duchowych synach, tak, czyli Palottynach. Powiedzieliśmy sobie, że zaraz po jego śmierci, to był rok 1850, Palottynów, czyli tych właściwych członków stowarzyszenia, czyli tej węższej struktury, było dosłownie kilkunastu, bardzo, bardzo mało, ale mimo różnych przeciwności stowarzyszenie Palottyni zaczęło się rozwijać, zaczęło przemieszczać się na inne kontynenty. Powiedzmy sobie słów kilka tutaj o zewnętrznych symbolach, jakichś takich elementach wyróżniających spośród, czy to duchowieństwa diecezjalnego, czy innych zakonów, no bo to jest zawsze coś charakterystycznego, prawda? Kiedyś były kłótnie między franciszkanami, odłamami franciszkańskimi o kształt kaptura, o kolor habitu. To są niby rzeczy, które mogą nas śmieszyć, ale one są w jakiś sposób ważne. Język symboli jest dla nas ważny. Jakie są takie charakterystyczne elementy, nie wiem, stroju, symboliki palottyńskiej?
0: Do dzisiaj używamy sutanny, czy habitu, który był charakterystyczny dla księży diecezjalnych z czasów Palottiego. Jak możemy zobaczyć strój papieża, no to jest taki właśnie strój, jaki używany był za czasów Palottiego wśród duchownych. Różnica polegała tylko na kolorze. Papież używa białego stroju, my używamy czarnego, czyli nasze sutanny wyglądają dokładnie tak jak strój papieża, czyli mają taką pelerynkę i jest pas. Różnica no, jest tylko dotyczy koloru, że nasze te habity palottyńskie, których używamy, są koloru czarnego tutaj w Polsce. Chociaż dodam, że na przykład na misjach, w krajach, gdzie jest bardzo gorąco, no, ten czarny kolor nie jest jakoś szczególnie użyteczny, dlatego nasi misjonarze na misjach noszą białe sutanny, no i żeby się odróżniali od papieża, to mają czarne pasy. Więc to jest taki charakterystyczny, typowy strój palottyński, używany w wielu, wielu miejscach, w Indiach czy w Afryce. Te białe sutanny są używane przez naszych współbraci Palottynów.
1: Każdy zakon, o, prawie każdy, ma swój herb, którym czasem sygnuje właśnie domy zakonne, dokumenty, czasem wydawnictwa. Nie inaczej jest w przypadku Palottynów.
0: Dokładnie, to jest myśl wszystkich założycieli, którzy pragnęli jakiś profil taki bardzo wyrazisty, tak mówiąc dzisiejszym językiem, takiego tworzenia wizerunku, starali się nadać to. W naszym przypadku jest to jednoznacznie, jest to wizerunek, obraz, który za czasów Palottiego został wykonany, który wisi oryginalnie w domu naszym generalnym. Jest to scena zesłania Ducha Świętego w Wieczerniku, to znaczy Maryja w otoczeniu 12 apostołów, z płomieniami ognia nad ich głowami. Ten obraz Wieczernika, czyli Królowej Apostołu i 12 apostołów zebranych razem na modlitwie, jest najbardziej typowym obrazem, znakiem rozpoznawczym Palottynów. To możemy zobaczyć w wielu miejscach, gdzie Palottyni w różnych miejscach na świecie żyją. Ten obraz jest takim znakiem rozpoznawczym naszej obecności. Maryja, Królowa Apostołów wraz z apostołami w Wieczerniku, z gołębicą

0: no jest taką charakterystyczną też, którą używamy w naszych urzędowych dokumentach. Natomiast oprócz graficznych tych przedstawień, o których mówię, jest jedno sformułowanie, jest cytat z Pisma Świętego, który bardzo często Palotti nam polecał do medytacji. To jest łacińskie sformułowanie Caritas Christi urget nos, czyli miłość Chrystusa przynagla nas. To jest ta wewnętrzna motywacja do tego, żeby iść do świata i dzielić się miłością Bożą i w ogóle miłością z drugim człowiekiem. Caritas Christi urget nos jest to słowo, które często na naszych budynkach, na jakichś oficjalnych dokumentach można znaleźć, które są znakiem rozpoznawczym Palottynów w społeczeństwie.
1: Wróćmy do wieku XIX, śmierć Wincentego Palottiego, rok 1850. Palottyni rozchodzą się po całym świecie, zaczynają realizować tą ideę apostolstwa właśnie katolickiego, czyli powszechnego. Dość szybko stają się misjonarzami, dosłownie misjonarzami, tak? Wśród różnych ludów nieochrzczonych, nieznających Ewangelii. Jak toczą się dalsze losy Palottynów na świecie i w Polsce?
0: Ta obecność nasza, taka poza Rzymem, ona rzeczywiście bardzo, bardzo szybko nastąpiła. Wspominałem, że jednym z pierwszych naszych domów, który powstał poza Rzymem, to był kościół zbudowany w Londynie, w Urugwaju, w Montevideo, w Brazylii, czy też w Stanach Zjednoczonych. Bardzo często pierwsi Palottyni, którzy byli, to też trzeba dodać, że w tej pierwszej grupie wokół Palottiego nie byli tylko Włosi, tylko był Portugalczyk, Francuz, więc były bardzo, bardzo, bardzo różne też już narodowości od samego początku, co też my tak czytamy bardzo symbolicznie, jako taki symbol pewnej powszechności, uniwersalności naszego charyzmatu. I ta nasza obecność właśnie w krajach misyjnych, ona była związana

0: Australii, gdzie nasi współbracia niemieccy zachowali języki aborygeńskie. Próbowali ratować te języki, co do dzisiaj ci aborygenie są w jakiś sposób bardzo wdzięczni nam. To te relacje między Palotynami a tą kulturą dawną są bardzo dobre do dzisiaj. Też Palotyni niemieccy bardzo silnie rozwijali swoją obecność w Kamerunie. Są niemalże założycielami kościoła w Kamerunie w Afryce Południowej. To są takie podstawowe kraje, gdzie niemiecka obecność była. Irlandcy Palotyni też w Afryce bardzo mocno się rozwinęli, w krajach angielskojęzycznej Afryki. W latach już teraz późniejszych, czyli w 1950 roku, czyli w połowie XX wieku, bardzo mocno rozwinęła się nasza obecność w Indiach. Mamy tam kilkuset Palotynów, którzy tam działają. No, w bardzo trudnych czasami warunkach ten kościół w Indiach jest dość prześladowany. Obecnym naszym przełożonym generalnym jest właśnie Hindus, też z tego powodu, że żeby no jakoś wesprzeć naszych współbraci hinduskich.
1: Palotynów, Hindusów, narodowości hinduskiej.
0: To są ta autentycznie urodzeni tam Hindusi, którzy tam pracują, więc ta obecność w Indiach jest niezwykle dynamiczna. Hindusi teraz, nasi współbracia, otworzyli swoje nowe misje na Tajwanie na przykład, czy na Filipinach, więc w Azji no dość mocno w tym momencie następuje duży rozwój naszej obecności. No i w Afryce, jako prowincja polska, no my mamy bardzo wiele naszych, Palotyni polscy, nas jest 700 w sumie, na 2,5 tysiąca Palotynów obecnie na świecie. 700 polskich Palotynów, ale z tego powiedziałbym, że prawie 1/3 pracuje poza granicami Polski. My pracujemy ponad 20 krajów. Mamy objętych naszą obecnością taką Palotynów polskich. Największe takie nasza obecność to będzie w krajach afrykańskich, na przykład w Rwandzie i Kongo. Tam już jest bardzo dużo naszych współbraci Afrykańczyków, ale polscy Palotyni rozpoczynali tę misję. Ksiądz arcybiskup Hozer był jednym z pierwszych Palotynów, który tam dotarł do Rwandy i zakładał te takie fundamenty naszej obecności. Wielką taką naszą, no dość taką dużą obecnością jest Brazylia. Mamy jedną dużą w Rio de Janeiro, jest duża prowincja palotyńska. No i szereg takich krajów, no bardzo egzotycznych powiedziałbym, czyli na przykład Korei Południowej jest dość dużo taka no widoczna już obecność Palotynów polskich. W Meksyku rozwijamy naszą obecność jako Palotyni no w takich egzotycznych krajach, jak na przykład Barbados, czy San Lucia, czyli taka wyspa na Karaibach. Na Karaibach jest bardzo duża potrzeba księży. Sporo nas pracuje w Kanadzie, tych polskich Palotynów. No i w wielu, wielu innych krajach takich europejskich, gdzie Kościół potrzebuje pomocy, więc ta nasza pomoc dla Kościołów w różnych krajach, no jest, myślę, że dość znaczna. To znaczy, ciągle mamy w głowie to wezwanie Palotiego, że tam, gdzie jest potrzeba jakaś apostolska, tam, gdzie jest potrzeba pracy, tam powinniśmy pójść, żeby wspierać Kościół, który potrzebuje tej naszej obecności i pomocy.
1: Czyli to jest to apostolstwo rozumiane tak po Pawłowemu. Tutaj mówię o świętym Pawle w tym momencie, czyli rzeczywiście pójście do pogan, mówię w cudzysłowie pogan, czyli do tych, którzy nie znają jeszcze Ewangelii, takie misjonarskie działania. Ale oprócz tych działań misjonarskich na zewnątrz są działania misjonarskie wewnątrz, jeśli można tak rzec, czyli już w krajach, które, tak jak Polska, Ewangelię znają od stuleci, od tysiąclecia. Na samym początku naszej audycji mówiliśmy o tym, że większość słuchaczy na pewno zetknęła się przynajmniej raz w życiu z różnymi publikacjami drukowanymi, sygnowanymi, jakimś oznaczeniem Palotyni, wydawnictwo palotyńskie, Palotinum i tak dalej, i tak dalej. To jest też ogromny obszar działalności waszego zgromadzenia.
0: W Polsce jesteśmy znani jako ci, którzy wydają książki, prasę. No, Biblia Tysiąclecia, która pewnie znajduje się w wielu naszych domach, nosi ślady naszej pracy, naszej działalności. Palotinum to jest w Poznaniu wydawnictwo i w Warszawie mamy drugie wydawnictwo Apostolikum, które też zajmuje się wydawaniem książek religijnych. Książki liturgiczne oczywiście, czy brewiarz, no to wszystko są książki, dzieła wydawane właśnie przez Palotynów na terenie Polski. Ma to też swoją pewną historię, dlatego że w latach powojennych, kiedy w Polsce nie można było drukować żadnych książek religijnych, w Paryżu zostało stworzone specjalne wydawnictwo Edition du Dialogue, takie wydawnictwo dialogu, które drukowało książki i kiedy ostatnio próbowaliśmy policzyć, ile książek zostało tam wydrukowanych i przesłanych do Polski do 1989 roku, do tego czasu, kiedy wreszcie można było tutaj drukować, wydrukować, to dochodziliśmy do milionowych nakładów. To są niewyobrażalne ilości książek, które zostały wydrukowane w Paryżu i przesłane do Polski po to, żeby, czy to Pismo Święte, ale też katechizmy, modlitewniki, wiele książek, które zostały wydrukowane z pomocą Polonii, często żyjącej na Zachodzie, ponieważ nigdy w Polsce nie moglibyśmy pewnie tych książek nabyć za rzeczywiste koszty ich produkcji, ale to była działalność Palotynów, która sprawiła

0: później, że również w Polsce te książki są znane. Ale oczywiście nasi współbracia w Palotyni, w Polsce, zajmują się bardzo wieloma dziedzinami apostolstwa. To znaczy, no, mamy kapelanów więzienia i policji i wojska. Są ośrodki, nie wiem, leczenia narkomanów, są domy rekolekcyjne, sanktuaria prowadzone przez nas, ruch hospicyjny, bardzo wiele hospicjów jest prowadzonych przez nas. No więc to spektrum działalności apostolskiej, no, z jednej strony można powiedzieć, że jest imponujące, że każdy, kto wstępuje do naszego zgromadzenia, może zrealizować swój własny, indywidualny, osobisty charyzmat, więc to byłaby ta pozytywna rzecz. Oczywiście w zarządzaniu, w administracji, no też trzeba się troszczyć o to, żeby zapewnić pewną jedność całego dzieła, no ale to jest jakby cechą naszego charyzmatu, to jednoczenie dzieł apostolskich.
1: Katolickość
0: będzie zawsze znakiem charakterystycznym naszego działania.
2: Przy końcu audycji zawsze pytam moich gości o, czy to publikacje, czy jakieś pomysły, książki, strony internetowe, z których nasi słuchacze mogliby się dowiedzieć czegoś więcej o temacie dzisiejszej audycji, dzisiejszego spotkania. Nie inaczej będzie dzisiaj. Proszę księdza, co by ksiądz polecił naszym słuchaczom do rozwijania wiedzy, czy to o Wincentym Palottim, czy w ogóle o dziełach palotyńskich?
0: Podstawowym źródłem, z którego można zaczerpnąć te informacje, będą strony internetowe, czyli pallottini.pl. To jest najprostszy adres. Rzeczywiście jest to zbiorcza strona, na której można znaleźć wszystkie informacje. Tam jest dokładny podział naszych publikacji, i też informacje, które nie można znaleźć, życiorys naszego założyciela, czy szereg innych informacji dotyczących też sióstr palotynek, bo one też są częścią naszego dzieła i w Polsce też są znane i też dużo dzieł prowadzą siostry palotynki. Jest ta strona pallottini.pl, która jest prowadzona zasadniczo przez całość naszych współbraci, przez obydwie prowincje, które są w Polsce. To jest skarbiec, z którego można na pewno znaleźć wiele, wiele informacji i też publikacji i książek. Tych książek jest też na temat Palottiego bardzo dużo. Ostatnio dodajmy może, że w 1963 roku, czyli 50 lat temu, Palotti był kanonizowany. Jego beatyfikacja była nieco wcześniej, w 1950 roku, ale kanonizacja odbyła się w 1963, na początku Soboru Watykańskiego II. Błogosławiony papież Jan XXIII dokonał tego aktu bardzo świadomie, bo ta nazwa, że Palotti był prekursorem Soboru Watykańskiego II, to nie jest też jakimś nadużyciem, z pewnością tak było. Więc przy okazji obchodzenia tego jubileuszu też ukazały się nowe publikacje, takie bardzo skrócone, skondensowane, które mogą pokazać, kim był Palotti, i informacje o tym, to myślę, że można znaleźć na stronach internetowych. Jedną z takich książek, którą na pewno można polecić, bo ona jest dość źródłowa, to jest książka niemieckiego Palottina, przetłumaczona na język polski, jest ksiądz Józef Frank. Jest ona o tyle ciekawa, że powstała rzeczywiście bardzo mocno w oparciu o źródła, ale jest napisana, jeżeli ktoś się interesuje historią kościoła z pierwszej połowy XIX wieku, to myślę, że zaczerpnie z niej bardzo dużo ciekawych informacji. Książka o świętym Wincentym Palottim, napisana przez księdza Józefa Franka.
2: Dziś moim państwa gościem był ksiądz Zenon Hanas, rektor warszawskiego domu Palotynów z ulicy Skaryszewskiej, któremu serdecznie dziękuję za dzisiejszą wizytę i audycję.
3: Historia Kościoła.

0: SK Rock Warszawa. SK Rock. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam i zapraszam. Prawie połowa Polek i Polaków regularnie odczuwa silny stres. Główne przyczyny to rosnące koszty życia, inflacja, przepracowanie oraz nadmiar bodźców cyfrowych. Badania pokazują, że Polska należy też do najbardziej obciążonych stresem społeczeństw. Czy tak być musi? Co możemy zmienić w naszym życiu, żeby stres nam go tak nie demolował? A przecież długotrwały stres nieprawdopodobnie obciąża nasz organizm, krok po kroku niszcząc po prostu nasze zdrowie. Tymczasem odstresowanie się jest w zasięgu ręki każdej i każdego z nas. I o tym dziś w drogowskazach. W studiu ze mną i z wami jest Joanna Zaremba, autorka książek Krótka historia psychologii, współautorka książki Jestem wystarczająca i autorka książki, która doprowadziła do naszego dzisiejszego spotkania przy radiowym stole, mianowicie Jak się odstresować, wydawnictwa RM. Witam ciebie, Joanno, w gościnnych progach drogowskazów.
2: Cześć, cześć.
1: Praca, rodzina, zdrowie. Te obszary dostarczają nam chyba najwięcej powodów do stresu, tak wyczytałem, ale może, wiesz, jakby obecna rzeczywistość przynosi ich znacznie więcej. Co może nas dodatkowo dziś konkretnie stresować, a z czego nawet nie do końca zdajemy sobie sprawę? Czy może to być na przykład przytłaczający nadmiar informacji, często właśnie negatywnych, które nas bombardują z każdej strony? Tego wszystkiego po prostu jest dla naszego mózgu za dużo, prawda?
2: Za każdym razem, jak wstaję rano i popełniam ten błąd, że sprawdzam wiadomości, czy to na Onecie, czy na WP, pierwsza strona: kogoś zamordowali, albo kogoś zgwałcili, albo ktoś miał wypadek. Jeżeli cała pierwsza strona jest skupiona tylko i wyłącznie na tym, na zmianę z reklamami oczywiście, więc jest morderstwo, płatki śniadaniowe, gwałt, kup nowy samochód, wypadek i tak dalej, to nasz mózg to rejestruje jako środowisko, w którym jesteśmy zagrożeni. Mózg nie przewiduje czegoś takiego, że jest zagrożenie, o którym wiemy, a które nie jest blisko nas. Nasza ewolucja tak nas zbudowała, że szukamy tych zagrożeń, żeby móc ich uniknąć. Więc jeżeli widzimy wiadomości, że tutaj znowu kogoś zamordowali, to dla mózgu to nie jest informacja taka jak

0: do naszej świadomości, że okej, nie wiem, w Radomiu, a ja jestem w Gdańsku, więc nic mi nie grozi. Nasz mózg mówi, o, tutaj gdzieś na pewno mordują, jestem zagrożony. Mhm. Jeżeli widzimy cały czas takie wiadomości i nie widzimy dobrych, dobre się nie klikają, to za każdym razem czujemy się tylko gorzej, gorzej, gorzej i bardziej zagrożeni. Mhm. A niestety ludzie klikają takie wiadomości, bo takie wyszukujemy. Mózg jest tak zaprogramowany, żeby szukać problemów. W związku z tym wyszukują jeszcze więcej złych wiadomości i dzięki temu czują się jeszcze bardziej zestresowani. Mhm.
1: A jak się czuje osoba zestresowana? Jak to wpływa na funkcjonowanie jej ciała i umysłu?
0: Och, to bardzo jest indywidualne. Przede wszystkim są osoby, które mają wyższą wrażliwość.
1: Tak.
0: Czy to na hałas, czy to na stres, czy to na właśnie taką ilość negatywnych informacji, czy to na bodźce. U jednych to będą spięte mięśnie, u innych to będzie bardzo pogorszone samopoczucie. Niektórzy będą mieli bezsenność, która im tylko jeszcze pogorszy problem, bo jak się nie śpi wystarczająco, to organizmowi spada odporność na stres i czujemy się tylko gorzej. Niektórym się mogą posypać. U jednych to będą spięte mięśnie, u innych to będzie bardzo pogorszone samopoczucie. Niektórzy będą mieli bezsenność, która im tylko jeszcze pogorszy problem, bo jak się nie śpi wystarczająco, to organizmowi spada odporność na stres i czujemy się tylko gorzej. Niektórym się mogą posypać.

0: jak utrzymywać siebie ponad tą przysłowiową wodą, żeby nie zatonąć w tym stresie i przestaną pracować na przykład nad relacją. Może być tak, że w pracy ktoś będzie popełniał błędy, że nie będzie skupiony. Ja u siebie poznaję na przykład, że w okresach silnego stresu przestawiam się całkowicie z książki czytanej na audiobooka, bo skupienie po prostu szwankuje. W związku z tym każdy ma troszeczkę to inaczej, ale u większości po pewnym czasie takiego długotrwałego stresu, który nie ustaje, wchodzą też problemy zdrowotne. Bóle głowy, bóle mięśni, problemy z odpornością, problemy z układem trawiennym. Bo jednak kiedy nasze ciało jest przekonane, że jesteśmy w zagrożeniu, bo te hormony, które tam się wtedy wydzielają, one się skupiają na walce, na ucieczce, czyli tak jakby dofinansowują mięśnie kosztem tych układów, które pracują w czasie spokoju, czyli na przykład układu pokarmowego.
1: A w jaki sposób taki permanentny stres wpływa na nasze relacje z otoczeniem? Przed chwilą o tym powiedziałaś zresztą, ale chciałbym ten temat nieco rozszerzyć. W pracy, w domu, tak jak się wówczas zachowujemy wobec otoczenia?
0: No, niektórzy potrafią się zrobić naprawdę kąśliwi i wredni. I to nie jest ich wina. Oni po prostu zostali przeładowani tak bardzo tym stresem, że już zupełnie nie wiedzą, co z tym robić. I czasami rzeczy, które nie wywołałyby reakcji stresowej zwykle, ani złości, są taką ostatnią słomką, którą się temu wielbłądowi przysłowiowemu położyło na grzbiecie i która go złamała, i wybuchają. Zwłaszcza osoby, które są tak zwanymi ticket collectors, czyli osoby, które nie mówią od razu, że coś im nie pasuje, tylko nagromadzą ten stres, tę złość i wybuch otrzyma w gratisie od nich ta osoba, która po prostu dołoży tą ostatnią słomeczkę, ta ostatnia kropla, która przeleje czarę i ta osoba zazwyczaj jest bardzo wtedy zdziwiona, co się stało, bo przecież nic nie zrobiłem takiego poważnego. Ona dostaje za siebie i za, nie wiem, 40 poprzednich osób, które ten stres powodowały.
1: Strona 224 twojej nowej książki, jej tytuł to Jak się odstresować. Stres nie zawsze jest wrogiem, zatem kiedy jest naszym sprzymierzeńcem? Czy w ogóle można tak go nazwać?
0: No, stres jest ewolucyjnie naszym sprzymierzeńcem. Musimy uciekać przed, powiedzmy, wilkiem, tygrysem, niedźwiedziem jaskiniowym, znaczy nasi przodkowie musieli. W ich wypadku reakcja stresowa miała zadanie pobudzić mięśnie, dostarczyć im krwi, spowodować, że będziemy biegli szybciej, że będziemy szybciej reagowali, że nie będziemy się zastanawiali, czy tam coś szeleści w krzakach, to jest tygrys, czy nie, tylko od razu zaczniemy uciekać. I to był nasz przyjaciel. Stres może też motywować. Może być tak, że mamy egzamin i uczymy się do tego egzaminu, ponieważ obawiamy się, że go nie znamy. Wielu studentów całkiem skutecznie się motywuje stresem przed egzaminem i dzięki temu się uczy. Stres zaczyna być problemem, kiedy jest albo tak długotrwały, że nie jesteśmy go w stanie uniknąć, albo kiedy nie potrafimy sobie z nim w ogóle radzić i jest tak silny, że utrudnia nam funkcjonowanie.
1: A od czego zaczynamy pracę związaną właśnie z takim odstresowaniem się, żeby dobrze, wiesz, rozłożyć siły, żeby też nie wypalić się na samym starcie tej zmiany, tej przemiany, tak? Jakie zmiany wprowadzamy w pierwszej kolejności?
0: Najpierw zaczynamy nie od zmian, tylko od obserwacji tak naprawdę,
1: źródło.
0: Żeby zobaczyć, co jest źródłem naszego stresu. Bo nam się może wydawać, że stresuje nas rodzina, bo się z nami kłócą. A jak zagłębimy się w temat, może się okazać, że my się kłócimy z rodziną, ponieważ mamy w pracy jakąś trudną sytuację, która jest długotrwała i która nas zjada. Musimy zobaczyć, czy nie mamy toksycznych osób dookoła siebie. Czy ktoś nam po prostu w ten sposób nie szkodzi, że nie bombarduje nas negatywnymi informacjami, albo nie jest dla nas non-stop niemiły, albo nie jesteśmy tym jednym członkiem rodziny, na którym wszystko leży i my myślimy, że ktoś się stresuje w pracy, a potem się okazuje, że po prostu jest człowiek przemęczony w domu, bo sam wszystko musi robić i nikt z nim nie rozmawia, nikt mu nie pomaga. Więc trzeba ustalić, co jest tym pierwszym oryginalnym źródłem stresu i też przyjrzeć się swojemu ciału, jak ono reaguje na ten stres. Czy to, co się u nas dzieje, to jest niepokój, czy to jest bezsenność, czy to jest złość, czy to są bóle głowy. Czy to są jakieś bóle, właśnie spięte mięśnie, niemożność zrelaksowania się, niemożność rozluźnienia tych mięśni.
1: Bezsenność na przykład.
0: Trzeba sprawdzić, jak ten stres wpływa na naszą relację z na przykład mediami społecznościowymi. Jeżeli człowiek jest zestresowany, to już pomijając ten drugi kierunek, że media społecznościowe powodują stres, Ale zestresowany człowiek, jak dostanie do ręki telefon z rolkami na Facebooku albo Instagramem, będzie siedział i będzie tylko to scrollował, bo to jest dokładnie to, na czym on się może skupić. Krótkie, szybkie,

0: takie treści, które w dodatku jeszcze bardziej mu podbiją ten stres. Ale on wtedy nie usiądzie, nie poczyta sobie, nie wiem, Prusta, bo nie da rady, bo to wymaga skupienia, a skupienie wymaga jasnego umysłu i relaksu, więc musiałby się najpierw trochę odstresować.
1: 114 strona twojej książki, jak się odstresować. Co miałaś na myśli, pisząc podrozdział pod tytułem Zrób sobie przerwę od zbawiania świata?
0: Ludzie mają tendencję do uważania, że jak oni czegoś nie naprawią, a konkretnie jak oni wszystkiego nie naprawią, to świat będzie nienaprawiony. Często w pracy widzę na przykład mikromanagerów, którzy są pewni, że jeżeli oni wszystkiego nie zrobią i nie dopilnują, żeby wszyscy robili tak, jak oni chcą, żeby to robili, jak oni wszystkich nie skontrolują, nie każą wszystkim raportować co 5 minut, to wszystko się zawali. I mamy tak samo w rodzinie. Jeżeli ja nie zrobię śniadania, nie posprzątam, nie uspokoję dzieci, nie znajdę mężowi kluczy, panowie mają z kolei, jeżeli ja nie przyniosę większej pensji do domu, jeżeli ja nie naprawię samochodu, jeżeli ja, nie wiem, nie zawiozę dzieciaków na wycieczkę, to też się zawali. I my nigdy nie uważamy, że możemy sobie na chwilę usiąść, bo się boimy, że się zawali. Bo do tej pory robiliśmy dużo, robiliśmy więcej czasami niż trzeba. Nasze otoczenie bardzo szybko widzi i uczy się, że okej, ta osoba robi więcej, w związku z tym oni sobie odpuszczają, my bierzemy jeszcze więcej. I w rezultacie kończymy w sytuacji, w której faktycznie w momencie, w którym my przestaniemy, to przynajmniej na jakiś czas coś się zawali. I to jest dla nas straszne, więc my chcielibyśmy ten świat zbawić, uratować, poprawić, skontrolować zachowanie każdej osoby dookoła, żeby oni nie robili błędów, żeby dzieci rozumiały, jak ważna jest przyszłość na studiach, żeby partner albo partnerka znaleźli lepszą pracę, żebyśmy nie mieli więcej pieniędzy właśnie na zainteresowania dzieci. I tak popychamy wszystko tak po trochu i męczymy się, a świat, tak prawdę mówiąc, się nie zawala tak łatwo, a nawet jak się czasem trochę zawali, to się nie zawala na amen.
1: Muszę to, muszę tamto. A może przyczyną naszego nadmiernego zestresowania jest właśnie taka, wiesz, samodyscyplina, taka ponad siły, to mam na myśli. Sami zbyt wiele od siebie wymagamy, nie dowozimy, no i potem się tym stresujemy, że nie dowieźliśmy, tak? Także piszesz o tym w swojej książce. Czyli muszę, a stres. Jak to połączyć?
0: Im bardziej mamy poczucie, że musimy, tym bardziej mamy poczucie, że nie mamy wyjścia. Sytuacje, w których nie mamy wyjścia, to są sytuacje zagrożenia jednak.
1: Podbramkowe takie,
0: tak,
1: trudne.
0: Włącza się nam wtedy jedyna reakcja, jak organizm zna na sytuację bez wyjścia, czyli pełna mobilizacja. Czyli pełna reakcja stresowa, która w takiej sytuacji będzie długotrwała. Bo jeżeli uważamy, że ciągle coś musimy i ciągle po prostu ten cały świat leży na naszych barkach, no to nie będziemy się mogli od tego uwolnić.
1: Nie da się też skutecznie odstresować, kiedy nie będziemy się porządnie wysypiali. Temu zagadnieniu także poświęcasz sporo uwagi w swojej nowej książce. Co to znaczy w ogóle porządnie się wyspać? Jak to osiągnąć?
0: To jest cały wielki
1: zagadnienie. Mówisz to do faceta, który wstaje bardzo często o godzinie 4:30 w nocy, bo dla mnie to nie jest jeszcze poranek.
0: Czy masz koty?
1: Nie mam kotów. Mam pracę, która tego wymaga.
0: No tak, praca wyjaśnia. Praca i koty usprawiedliwiają takie. Przez jakiś czas sama tak wstawałam do pracy w szkole. Jeśli chodzi o porządne wyspanie się, trzeba upewnić się, że tego snu jest odpowiednia ilość. To jest troszeczkę indywidualne, nie tak, że każdy musi mieć równe bite 8 godzin, ale jak są ludzie, którzy twierdzą, że ja tutaj jestem zwycięzcą, wstaję codziennie o 5, a kładę się o 2, a przez ten cały czas słucham podcastów i samodoskonale, to nie, on się nie samodoskonali, on po prostu zajeżdża swój organizm. Sen jest po to, żeby mózg mógł sobie z jednej strony odpocząć i usegregować wiedzę, ale też w czasie snu, na przykład w czasie fazy REM, mózg sobie tworzy całe sieci skojarzeń. Jeżeli się uczymy do egzaminu na przykład do późnej nocy i nie pójdziemy spać, to nie będziemy mieli tak efektownej nauki, jakbyśmy się wyspali, bo mózg potrzebuje snu, żeby te rzeczy w pamięci krótkotrwałej poprzenosić na właściwe miejsce. Więc trzeba odpowiednią ilość snu. Warto mieć odpowiednio zaciemnione pomieszczenie, bo światło w sypialni spłyca sen i powoduje wybudzenia. Warto eksmitować koty, to ja mogę powiedzieć od siebie, że ktoś ma zwierzaki, one są bardzo miłe i fajne, ale jeżeli się nie ma głębokiego snu, to warto zamknąć drzwi, bo one będą chodzić, wybudzać. 4 rano, wiadomo, najlepsza pora na bieganie dookoła i koncerty. Warto też sobie się upewnić, że nie ma jakichś migających ekranów, więc jak zegar, to zwykły, jakiś analogowy, a nie jeden z tych świecących, żeby tam nic nie pikało. Najlepiej przed snem przez godzinę już nie gapić w ekran, a już na pewno nie w rolki na mediach społecznościowych, bo raz, że to jest jednak światło, które mózg rejestruje jako

0: bodziec do budzenia się, a dwa, że one zwykle mają tak zrobiony content, żeby przyciągać uwagę, a uwagę przyciąga się podując wyrzut adrenaliny. Mhm. Więc po iluś rolkach człowiek jest nie tylko rozbudzony od światła, ale jeszcze spięty albo zirytowany, bo zazwyczaj bombardują nas takim contentem, który przyciąga właśnie tę uwagę negatywnymi rzeczami. No i też warto się upewnić, że mamy wygodne łóżko, wygodny materac. Teraz zmieniłam łóżko z wąskiej 90 na 120, żeby kotki się zmieściły. I to jest mega duża różnica. To jak śpimy, jaką możemy przyjąć pozycję, jak możemy się wygodnie ułożyć, żeby ten materac był dobry dla kręgosłupa, żeby to nie była jakaś kanapa stara czy tapczan z tych, co człowiek kładzie się rano, jest jak królewna na ziarnku grochu, obolały cały. Więc to jest cała duża nauka, jak należy spać.
1: Czyli higiena snu.
0: Tak.
1: Po prostu. Według sondażu przeprowadzonego na zlecenie grupy NN, Polki i Polacy są jednymi z najbardziej zestresowanych społeczeństw na świecie. Według znawców tej tematyki wynika to przede wszystkim z braku poczucia, ciekawe, z braku poczucia kontroli nad rzeczywistością, z życia w ciągłym biegu i też przepracowania. Jak sobie skutecznie pomóc? Okazuje się, że można znacznie zmniejszyć poziom stresu w naszym życiu, co zauważalnie wpłynie na nasze samopoczucie psychiczne i fizyczne. To ważne, bo stres w nadmiarze bywa śmiertelny. Tak, śmiertelny, więc sprawa jest naprawdę poważna. O tym dziś w tej edycji Drogowskazów na moje pytania odpowiada Joanna Zaremba, autorka książek Krótka historia psychologii, współautorka książki Jestem wystarczająca i autorka książki, która doprowadziła do naszego dzisiejszego spotkania w Drogowskazach, czyli Jak się odstresować. Michał Poklękowski do rozmowy z Asią wracam już za chwilę. Zapraszamy. Oj,

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Poklękowski, kłaniam się ponownie. W Polsce długotrwały stres jest absolutnie powszechnym problemem. Ponad połowa Polek i Polaków odczuwa silne napięcie codziennie lub co najmniej raz w tygodniu, a badania wskazują na to, że nasz kraj jest jednym z liderów w Unii Europejskiej pod względem stresu związanego z pracą. Problemy finansowe, niepewność jutra oraz troska o zdrowie własne i bliskich. No, lista przyczyn naszego powszechnego stresu jest bardzo, bardzo długa. Czy jako społeczeństwo zdajemy sobie sprawę z powagi tej sytuacji, z jej konsekwencji. Czy potrafimy z naszym stresem skutecznie zmagać się, pozbyć się go, albo chociaż zredukować do takiego bezpiecznego, satysfakcjonującego poziomu. Poziomu, który nie będzie na raty niszczył naszego zdrowia. O tym dziś w Drogowskazach w roli ekspertki Joanna Zaremba, autorka książek Krótka historia psychologii, współautorka książki Jestem wystarczająca i autorka książki Jak się odstresować, to i tytuł, i ta książka doprowadziła do naszego dzisiejszego spotkania w studiu. Witam Ciebie, Asiu, po raz drugi.
2: Witam ponownie.
1: Często bywa też tak, że stresujemy się tym, że jesteśmy zestresowani. Tworzymy takie błędne koło, prawda? Także piszesz o tym w swojej nowej książce. Nie potrafimy się zmusić do zrelaksowania się. Dlaczego to jest takie trudne dla tak wielu z nas?
2: Przede wszystkim nie zawsze jest możliwe, żeby się zrelaksować. Ja w pewnym momencie odkryłam, że jest taki paradoks. Powiedzmy, coś się dzieje u mnie w pracy, co jest mega stresujące. I to coś nie pozwala mi zasnąć. Powiedzmy, nie wiem, muszę zwolnić pracownika za każdym razem, kiedy to muszę robić, a w firmach czasami takie rzeczy się dzieją. Ja mam bezsenną noc. Przez pewien czas zakładałam, że ja się muszę zrelaksować, że po prostu teraz muszę usiąść, pomedytować, poćwiczyć, rozciągnąć się, napić się herbaty, zrobić co mogę i ja się mam uspokoić, albo nie wiem, co się stanie. Ale teraz dochodzę do wniosku, okej. Zwalniam pracownika, to jest bardzo stresująca sytuacja. To jest dla niego przede wszystkim, ale dla mnie, jako dla jego przełożonego, który spędził z nim ileś lat, to jest też mega stresujące. Dlaczego ja oczekuję od siebie, że ja mam się teraz zmusić do tego relaksu? W pewnym momencie zaczęłam akceptować, że pewne sytuacje w życiu będą wywoływały reakcje, będą wywoływały emocje i to nie znaczy, że ja jestem jakimś, nie wiem, lamusem, który się nie umie zmusić i zdyscyplinować do relaksu, tylko po prostu mam prawo do przeżywania tych emocji. To też paradoksalnie spowodowało, że ja się czuję z tym lepiej. To, że się stresuję, no to dalej muszę funkcjonować, dalej muszę pracować, dalej muszę rozmawiać z ludźmi, koty dalej chcą śniadanie, więc świat się nie zmienia. Ale ja już nie mam tej takiej presji, że nie tylko się stresuję, ale że jeszcze się źle czuję, że się stresuję. Możemy ograniczać skutki stresu, możemy wykonywać różnego rodzaju ćwiczenia, możemy sobie zmieniać podejście do życia, dokonywać różnych ocen i ponownych ocen tego, co jest dla nas ważne, ale w pewnych sytuacjach po prostu musimy zaakceptować, że no nie odstresujemy się. Mhm. Są sytuacje kryzysowe, które będą musiały po prostu być przetrwane i
1: przepracowane. Praktyka uważności, a odstresowanie się, jak to wygląda w praktyce? Chociaż kilka słów poproszę.
2: Powiem tak, każdy, kto poszedł zestresowany czymś zewnętrznym do dentysty i usiadł na fotelu albo u tatuażysty, to też świetnie działa, szybko odkrywa, że w czasie wizyty u dentysty albo w czasie wykonywania tatuażu temat, z którym on się stresował wcześniej, znika. Ponieważ my mamy na czym się skupić. Jesteśmy tu i teraz, rzadko

hotelu albo u tatuażysty, to też świetnie działa. Szybko odkrywa, że w czasie wizyty u dentysty albo w czasie wykonywania tatuażu temat, z którym on się stresował wcześniej, znika. Ponieważ my mamy na czym się skupić. Jesteśmy tu i teraz, rzadko

0: co jest w tej chwili, co nas otacza w danym momencie. Nie myśleć o tym, co będzie jutro, co było 5 tygodni temu, nie przemyśliwać, co głupiego powiedzieliśmy, nie wiem, cioci Halinie na imieninach w zeszłym roku i teraz to pamiętamy. Nie zastanawiać się, co będzie, jeżeli stracę pracę, bo na przykład ludzie mają taką tendencję, że stracę pracę, to nie będę mógł znaleźć nowej, skończą mi się pieniądze, wyrzucą mnie z domu, nie będę mógł płacić czynszu, skończę pod mostem, rodzina mnie wyklnie, generalnie umrę jako bezdomny. I nasz mózg potrafi nas przeprowadzić od pomyślenia o utracie pracy do tego końca pod mostem smutnego przy akompaniamencie gry na skrzypcach w tle w 15 minut. Maksymalnie nam to podniesie ciśnienie. I w takich sytuacjach jest to ćwiczenie uważnościowe takie zakotwiczające się, czyli trzeba zobaczyć, co widzimy dookoła siebie, co słyszymy, jakie zapachy mamy w otoczeniu, jakie mamy odczucia z naszego ciała. Czasami nawet smak na języku czegoś, nie wiem, piliśmy wcześniej kawę, albo zjedliśmy cukierka, albo piliśmy herbatę. Chodzi o to, żeby po prostu ciało skupiło się na tym, co jest w tej chwili i mózg będzie musiał trochę wtedy zwolnić i nie będzie mógł biec w tych swoich katastroficznych kierunkach, a mózg to uwielbia, no bo po to to jest. Umówmy się, mózg mamy po to, żeby znajdywał problemy i dawał nam rozwiązania. A jak nie ma żadnego problemu, to on musi ocenić, jaki problem może się pojawić.
1: No, potencjalny więc, problem, tak.
0: Więc on będzie je znajdywał niezależnie od tego, o czym my chcemy, czy nie. Musimy po prostu umieć go jakoś wyrwać z takiej pętli katastroficznej, po prostu skupiając się na tym, co się w tej chwili dzieje z nami.
1: W odstresowaniu się pomaga też znalezienie jakiejś pasji, tak? Też o tym piszesz, Asiu, w swojej książce. Jakie w tym wypadku jest tu połączenie, jaka jest zależność? Zbieranie znaczków, nie wiem, kamieni, owadów preparowanych, a poziom stresu. Ja na przykład zbieram muszle morskie, tak? Klasyfikuję je, oznaczam. Od 35 lat jestem konchistą, bo tak fachowo się mówi o takich ludziach jak ja. Takie mam hobby i nic mnie tak nie odstresowywuje właśnie jak grzebanie się w swoim zbiorze.
0: Zbieram minerały, więc potwierdzam, tak, grzebanie, prawda, w zbiorze jest bardzo stresujące. Plus to też daje, oprócz samego faktu, że angażuje uwagę, że się zbiera, że się poszukuje informacji, że wymaga często też aktywności fizycznej, w związku z tym ruszamy się, musimy gdzieś wyjść. Muszle na progu u nas nie leżą, więc trzeba ich poszukać.
1: Tak jest.
0: Trzeba się w coś zaangażować. Trzeba dać mózgowi jakąś pożywkę w postaci tego hobby, wtedy on się nie skupia na różnych rzeczach, na których mógłby się skupiać, a nie na których nie chcemy, żeby się skupiał. Ale też daje nam troszeczkę takie poczucie bycia kimś, mienia sensu, zwłaszcza osoby, które są bardzo zorientowane na pracę, są pracoholikami i perfekcjonistami często, one mają potworny problem z tym, że jeżeli tracą pracę, to przestają być sobą. Jakbyś stwierdził, że rzucam radio.
1: Życie się wali tak naprawdę.
0: Tak, to zawsze możesz powiedzieć, rzuciłem radio, a teraz jestem konchistą. Ja mogę powiedzieć, że jestem pisarzem, jeśli z jakiegoś powodu będę musiała opuścić korporację. Więc to nam daje poczucie, że jesteśmy kimś poza tym, czym jesteśmy w pracy albo w życiu codziennym.
1: Strona 81 twojej książki. Wygadaj się. Wygadanie się, a walka z nadmiernym stresem. Czyli co, Asiu, trajkotanie z przyjaciółmi działa terapeutycznie w tym wypadku? Czy
0: często
1: to spłycam trochę?
0: Trajkotanie z przyjaciółmi może działać terapeutycznie. Mam sporo sytuacji w życiu, gdzie w wyniku stresu w pracy mam taką sytuację, że nagle nie jestem w stanie nikomu powiedzieć o tym, co mnie stresuje. Powiedzmy, nadchodzi czas, kiedy będę musiała kogoś zwolnić. Nie mogę tego powiedzieć pracownikom z wiadomych powodów. HR moich płaczów nie wysłucha, bo nie od tego trzymamy HR-y. Moi rodzice nie zrozumieją, o co mi chodzi, bo oni są w zupełnie innym momencie swojego życia. Ale jeśli pójdę do mojej koleżanki, która jest w innej firmie i która miała podobne sytuacje, i powiem mi, kurczę, znowu muszę. I ona powie, tak, rozumiem, też tak miałam, opowiedz mi o tym. I ja w tym momencie czuję, że wyplułam jakiś taki korek z gardła, że ktoś mnie usłyszał. Oczywiście to ma swoje granice, bo są osoby, które będą siedziały i będą narzekały non-stop i będą takimi ofiarami. Ja miałam dwie babcie, które się uwielbiały angażować w takie aktywności. Tak wyglądało, że siadały naprzeciwko siebie. Jedna mówiła, a ja to mam wyrostek robaczkowy, a druga mówiła, a ja to mam kamienie żółciowe. I tak się przez, nie wiem, pół godziny licytowały. I im to nie pomagało w żaden sposób. One po prostu czuły się gorzej. Więc wystarczy wypluć coś z siebie, ale nie należy pielęgnować tego czegoś. Jest sporo osób, które po prostu za każdym razem będzie mówiło to samo i opowiadało jeszcze raz o tym i jeszcze raz i one będą przeżywały to na nowo.

0: Mam znajomą, która ma problem, który jak mniej więcej raz na 3 miesiące z nią rozmawiam. I ona co 3 miesiące opowiada o tym samym problemie. I mam wrażenie, że to jej nie pomaga, tylko jej to pogarsza, bo sobie odkurza ten problem, ładnie stawia na półeczce, może o nim znowu pogadać, pokazać komuś. A więc to wszystko zależy od tego, jak podchodzimy i czego oczekujemy od takiego wygadania się.
1: Jasne.
0: Ale wsparcie przyjaciół i znajomych pomaga.
1: W ramach odstresowania proponujesz też swoim czytelnikom prowadzenie dziennika. Co moglibyśmy w takim dzienniczku zapisywać? I po co tak naprawdę?
0: Przede wszystkim są dowody, badania, że prowadzenie dziennika pozwala nam lepiej opanować emocje, poznać emocje, wyrazić emocje i zmniejszyć poziom stresu. Pomaga też na problemy ze snem, które są wywołane niepokojem, który wynika z tego stresu. Za każdym razem, kiedy zapisujemy, co się stało, co odczuwaliśmy, my zmuszamy samych siebie do tego, żeby to nazwać, żeby to opisać, żeby to uporządkować sobie jakoś. I w tym momencie też zajmujemy się czymś konstruktywnym, czymś kreatywnym, zamiast siedzieć i po prostu przemyśliwać, jak nam jest źle z tym problemem. Dzienniki są o tyle pomocne, że nawet jak nie mamy komu się wygadać, to możemy się wygadać temu papierowi. Papier, mówią, wszystko przyjmie, czasami to jest wada papieru, ale w tym wypadku

negatywnym, zamiast siedzieć i po prostu przemyśliwać, jak nam jest źle z tym problemem. Dzienniki są o tyle pomocne, że nawet jak nie mamy komu się wygadać, to możemy się wygadać temu papierowi. Papier, mówią, wszystko przyjmie, czasami to jest wada papieru, ale w tym wypadku

0: święta domowe. Wiem, że zresztą przyznałaś się też tutaj w pierwszej części drogowskazów, że ty postawiłaś na koty konkretnie, tak? W jaki sposób one ciebie odstresowują? Pod warunkiem oczywiście, że w nocy nie skaczą tobie po głowie, nie grają na perkusji, co jak wiadomo koty domowe
1: grać
0: potrafią.
1: Nie grają, ale skaczą po głowie, dają koncerty.
0: Tak.
1: Więc o 4 rano koty nie są odstresowujące, ale również z badań wynika, że zabawa ze zwierzęciem, głaskanie, przytulanie, jego obecność powoduje, że ten poziom hormonów stresu w organizmie u człowieka się obniża. Mhm. Zwierzę też powoduje, że mamy jakieś takie poczucie sensu i odpowiedzialności, że zajmujemy się czymś, co wyraża swoją wdzięczność, co nas bezwarunkowo akceptuje. Możemy widzieć, jak to zwierzę dzięki nam ma lepsze życie, jakie są nasze efekty naszych działań pozytywne. Jak ona nas lubi, jak te koty mruczą, jak one są przytulaśne, jak nie można iść nigdzie bez kota, bo kot musi człowieka zawsze pilnować. Mhm. Nawet jak się człowiekowi chce wyjść, bo po prostu życie go w danym momencie przerosło, no to kot przyjdzie, usiądzie, kot ma gdzieś. Głaskaj człowiek, no i głaszcze się tego kota, czuje się pod palcami to futro, tą ciepłość kocią i jakoś to pomaga.
0: No pewnie też nie każde zwierzę, bo pewnie modliszka nie działa tak terapeutycznie, albo pająk ptasznik, tak, tak? Chociaż myślę, też zależy na kogo, prawda?
1: Ptaszniki są niektóre włochate, ale chyba mają te włoski parzące,
0: tak,
1: więc
0: dokładnie.
1: Raczej bym ich nie głaskało.
0: Oddech, Jasiu, to w jaki sposób oddychamy też ma kolosalne znaczenie w walce ze stresem. W jaki sposób właściwy oddech sprzyja obniżeniu właśnie poziomu stresu? Bo my mamy problem z oddychaniem, z taką prozaiczną, codzienną, dotyczącą każdego z nas czynnością, prawda? Że nie potrafimy oddychać. Jest coś na rzeczy.
1: Czy oddychamy na poziomie podstawowym?
0: Dokładnie, fizjologicznym, żeby się nie udusić, tak.
1: Natomiast to, co jest naszym problemem z oddychaniem, to jest, że najczęściej oddychamy tylko górą płuc. Nasz organizm, żeby się prawidłowo dotlenić, potrzebuje tego powietrza jak najwięcej, więc jedną z technik takich uspokajających jest napełnianie pełnych płuc włącznie z brzuchem. Brzuch musi zrobić wypukły, musimy wziąć porządny wdech, przytrzymać go, wypuścić go powoli i wtedy organizm widzi, ok, oddychamy powoli, znaczy nic nas nie goni. I trochę się będzie relaksował, nawet dzięki samemu takiemu mechanizmowi czysto technicznemu. Natomiast my bardzo często oddychamy płytko, oddychamy szybko. Kobiety często zapną, nie wiem, pasek, niektóre nawet gorset, żeby się dopiąć bardziej, żeby mieć tą talię, więc to nie dopuszcza oddychania z brzucha, z przepony, to dopuszcza tylko oddychanie szczytami płuc. Im szybciej oddychamy w stresie, tym mamy tego tlenu mniej. Organizm z jednej strony uspokaja się poprzez nabranie tego tlenu, ale z drugiej strony też jest to dla niego wskaźnik. Jeżeli oddychamy szybko, to znaczy coś się dzieje nie tak. Więc jeżeli zdołamy uspokoić oddech, brać regularny oddech, wykonywać te ćwiczenia oddechowe z odpowiednią regularnością, to nasz organizm nam za to podziękuje, bo przejdzie z tego stanu, gdzie non-stop ma hormony stresu, w stan, w którym będzie bardziej zrelaksowany i nie będzie traktować wszystkiego jako zagrożenie.
0: W walce ze stresem pomoże też leżenie plackiem, o czym też piszesz na dokładnie 102 stronie swojej nowej książki, ale ta praktyka nie jest jednak dla wszystkich, prawda? No ja się średnio bym chyba odnalazł w takiej praktyce, chociaż na przykład nie mam ADHD.
1: Teraz
0: leżenie plackiem nie dla mnie.
1: Się nie odnalazł, bo nie próbowałeś, albo bo się nauczyłeś, że trzeba biegać.
0: Zdemaskowałeś mnie, chyba nie próbowałem.
1: Bo to nie jest to coś, co się wykonuje z miejsca, jest jak z czytaniem książek. Nie od razu człowiek to lubi, najpierw musi się przemęczyć, a potem odkryć, że leżenie plackiem ma swoje dobre strony. Mhm. A my nie lubimy leżeć plackiem, bo lubimy ciągle być zajęci. Jak jesteśmy ciągle zajęci, znaczy jesteśmy coś warci, zasługujemy na coś, udowodniliśmy, że jesteśmy pracowici, że jesteśmy dobrymi pracownikami, dobrymi gospodyniami, dobrymi żonami, mężami, dobrymi dziećmi. Mam koleżanki, które jak ich dzieci usiądą na 5 minut, to jest od razu, a pracę domową zrobiłeś? Zrobiłam. A z geografii też? Też. A posprzątałeś pokój? Tak. To jeszcze byś okno umył. Nie ma, że człowiek usiądzie. Po prostu nauczymy się, że biegać trzeba i jeżeli się kładziemy, to w tym momencie tam nasz organizm mówi, nie, tu jest coś nie tak, ja tak nigdy nie robię, to jest coś na pewno nie tak, muszę biegać, muszę coś zrobić. No i potem kończymy jako osoby, które mają idealny porządek w domu, bo każde ziarenko kurzu zostało wyeksmitowane, ale nie mamy idealnego porządku w naszym umyśle, nie mamy tego spokoju, nie możemy się zrelaksować. Mhm. Nie odpoczywamy, przemęczamy się, no bo jednak te, jak chcemy zmęczyć te nerwy i to będzie nasza główna strategia non-stop, czyli biegam, żeby się zmęczyć, to nie uspokoimy się tak naprawdę. Będziemy po prostu biegali, szukali nowych rzeczy, które trzeba poprawić, zmienić, posprzątać. Trafimy przy okazji na przeszkody.

0: na dodatkowe stresy, a tymczasem warto się położyć, popatrzeć na chmury. Najlepiej się leży plackiem w przyrodzie. Może być na plaży, może być w lesie, może być gdzieś nad wodą, nad jakimś jeziorkiem albo strumykiem. Płynąca woda świetnie działa podobno. Tylko trzeba sobie pozwolić na to, żeby przez co najmniej 5 minut poleżeć plackiem, a niektórzy nie wytrzymują i nawet 30 sekund.
1: Polacy należą do najbardziej zestresowanych i przemęczonych narodów w Europie. Z badań wynika, że blisko 59% pracowników w Polsce czuje fizyczne i psychiczne zmęczenie, a ponad połowa społeczeństwa doświadcza silnego stresu co najmniej raz w tygodniu, co wiąże się z nadmiarem m.in. obowiązków, presją oraz cyfrowym też przebodźcowaniem, to znak czasów. Czy we własnym zakresie możemy zrobić cokolwiek, żeby ten poziom stresu w naszym życiu zmniejszyć, dzięki czemu poczujemy się po prostu lepiej? Okazuje się, że tak, możemy. W studiu ze mną dziś ekspertka, która podpowiada, jak to zrobić. Z moimi pytaniami mierzy się Joanna Zaremba, autorka książek Krótka historia psychologii, współautorka książki Jestem wystarczająca i autorka nowej na rynku wydawniczym książki Jak się odstresować wydawnictwa RM. I ta książka wywołała nasze dzisiejsze spotkanie w studiu. Do rozmowy z Asią wracam jeszcze po raz ostatni, po raz trzeci, już niebawem. Zapraszamy.
2: SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: I zgodnie z naszą starą zasadą, jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Nie możesz spać albo budzisz się w środku nocy i rozmyślasz o wszystkich swoich problemach. Wstajesz rano już zmęczony i pełen obaw. Zmagasz się z napięciowym bólem głowy. Tracisz apetyt albo przeciwnie, coraz częściej sięgasz po słodycze i przekąski. A twój żołądek protestuje przeciwko tempu, jakie sobie narzucasz, a może ostatnio łatwo się irytujesz. Masz wrażenie, że otaczający cię ludzie stale wystawiają twoją cierpliwość na próbę? Jeśli te objawy brzmią aż nazbyt znajomo, to prawdopodobnie żyjesz w przewlekłym stresie.

apetyt, albo przeciwnie, coraz częściej sięgasz po słodycze i przekąski, a twój żołądek protestuje przeciwko tempu, jakie sobie narzucasz, a może ostatnio łatwo się irytujesz. Masz wrażenie, że otaczający cię ludzie stale wystawiają twoją cierpliwość na próbę? Jeśli te objawy brzmią aż nazbyt znajomo, to prawdopodobnie żyjesz w przewlekłym stresie. To

0: tym, tej, która doprowadziła do naszego dzisiejszego spotkania w studiu pod tytułem Jak się odstresować. Witam ciebie, Jasiu, po raz trzeci i ostatni.
1: Cześć, cześć.
0: Czy można zmniejszyć poziom stresu w naszym życiu, pomagając też innym? O co chodzi? Też piszesz o tym w swojej książce. Ciekawy wątek.
1: Pomaganie innym ma kilka aspektów. Jeden to jest faktycznie, jesteśmy altruistami, więc czujemy się lepiej z po prostu zrobieniem dobrych uczynków. To powoduje, że czujemy się lepszymi ludźmi. Daje naszemu życiu sens, którego nam bardzo często brakuje. Wiele osób wbrew pozorom stresuje się tym, że nie mogą przyszpilić w życiu tej jednej rzeczy, która jest dla nich naprawdę ważna. Więc pomaganie innym powoduje, że mamy cel, mamy jakąś wyższą wartość, a nie tylko nie wiem, przychody w pracy, szybkie odpowiadanie na maile i ładnie posprzątaną podłogę. Dodatkowo to też daje poczucie sprawczości. Organizm potrzebuje takiego bezpieczeństwa, które wynika z tego, że nasze działania przekładają się na konkretne wyniki, konkretne akcje i reakcje ze strony otoczenia. Jeżeli widzimy, że cokolwiek robimy, nie przynosi żadnych efektów, to popadamy w bezradność, czujemy się zagrożeni. Jeżeli widzimy, że zmieniliśmy czyjeś życie, że zrobiliśmy coś skutecznego, co zadziałało, co komuś pomogło, to czujemy się bardziej sprawczy, a to nam powoduje, że czujemy się silniejsi, bezpieczniejsi. To jest kontrola nad naszym otoczeniem, które paradoksalnie rzadko kiedy mamy. Nie mamy kontroli nad tym, jak się w szkole ułożą sprawy, bo może nas nie lubić nauczyciele, może mieć złych kolegów. Nie mamy kontroli w pracy, jakiego będzie mieli szefa. Nie mamy kontroli nad tym, z kim pracujemy, kto tam będzie w tym naszym zespole. Nie mamy kontroli, kogo spotkamy na ulicy, czy kierowca nas przepuści, czy nam zajedzie drogę, czy wyjdziemy na pasy i śmignie nam ktoś przed oczami nagle, bo się nie zatrzymał. Nad taką masą rzeczy nie mamy kontroli, że dla nas cokolwiek, co za jednym zamachem odhacza poczucie kontroli, sprawczości, bycia dobrym człowiekiem i wyższego celu, to jest jak manna z nieba.
0: Właśnie bardzo często przyczyną naszego zestresowania, naszego stresu. Są zjawiska, są sytuacje, na które absolutnie nie mamy żadnego wpływu, a mimo to się nimi stresujemy, prawda? Jakie to mogą być rzeczy i w jaki sposób możemy też przestać się nimi zadręczać? No trochę o tym powiedziałaś przed chwilą.
1: No przykładowo, moja sąsiadka jest bardzo wrażliwa na dźwięki, ale w przeciwieństwie do mnie, bo ja się też nie lubię hałasu, tylko ja nie lubię, jak sąsiedzi słuchają głośnej muzyki. Ona nie lubi stukania. I ona ma kaloryfer. Kaloryfery w Polsce mają to do siebie, że zimą często wydają z siebie te takie
0: bulgoczące dźwięki.
1: To półbiedy, to są takie stuknięcia. Jeżeli zawór jest jakiś nieprawidłowy albo coś mu dolega, to kaloryfer w losowych momentach puka. Ona nie jest w stanie spać w pokoju, w którym ten kaloryfer puka, ponieważ ją to tak przeraźliwie stresuje. Więc to jest coś, na co nie mamy wpływu. Odpowietrzaliśmy cały pion kilka razy, a kaloryfery i tak stukają. Więc teraz jesteśmy nagle w takiej sytuacji, że cokolwiek my nie zrobimy, kaloryfer będzie stukał. Możemy się albo z tym pogodzić, albo chodzić wiecznie wściekli, zestresowani.
0: I czekać na stukanie,
1: tak,
0: kiedy
1: czekać
0: nastąpi.
1: Na stukanie.
0: I się tym denerwować.
1: I spać w kuchni, ponieważ kaloryfer wygnał nas z naszej własnej sypialni. Więc czasami trzeba zaakceptować to, czego faktycznie nie możemy w żaden sposób zmienić, ale czasami trzeba od tego chociażby uciec. Są sytuacje, w których faktycznie rzeczy, których nie możemy zmienić, to są rzeczy, które trzeba zostawić za nami.
0: Używki a stres, jaka tutaj występuje korelacja? 247 strona twojej książki. Bardzo często się też słyszy, prawda, że ktoś idzie sobie zapalić, żeby się odstresować, prawda, że to mu pomaga, prawda, w walce ze stresem. Używki a stres.
1: Używki są taką iluzją. Człowiekowi się wydaje, że on się odstresuje dzięki tym używkom, ale one tak naprawdę działają szybko, dają pewną fizjologiczną odpowiedź. Na przykład alkohol powoduje, że robi się nam trochę cieplej, trochę się nam mięśnie rozluźniają. W zeszłym roku w ogóle Nagroda Ig Nobla chyba poszła za udowodnienie, że po alkoholu człowiek naprawdę mówi lepiej w obcym języku. Więc mamy takie złudzenie, że jak mamy takie uczucie w ciele, tej ciepłości, rozluźnienia, taka lekka ciężkość, to że to jest odstresowanie. No ale ten stres nie znika, bo wystarczy, że ten alkohol przestanie działać, albo ten efekt tego strzału nikotyny przestanie działać i znowu jesteśmy na tym polu zerowym, wróciliśmy do punktu wyjścia. Więc korci nas, żeby jeszcze raz, bo może jak wypije, nie wiem, drugi kieliszek, to się odstresuje bardziej. No tylko, że w pewnym momencie przechodzimy z tej sytuacji, gdzie mamy tą chwilową, taką fizjologiczną

0: ulgę do sytuacji, kiedy musimy non-stop pić, żeby w ogóle utrzymać jakikolwiek minimalny efekt. My się bardzo szybko habituujemy, czyli przyzwyczaja się organizm do wyższych dawek różnych toksyn i domaga się większych. A w pewnym momencie zaczyna to szkodzić na relacje, zaczyna to szkodzić na zdrowie, rujnować nam życie. I w tym momencie się okazuje, że coś, co miało być odskocznią od stresu, no po prostu wpędziło nas w taką sytuację, w której ten stres dodatkowy nie tylko jest, ale i niszczy nas jeszcze bardziej niż to, przed czym miały te używki nas ratować.
1: Stres też zajadamy, co prowadzi do nadwagi, czasem nawet do otyłości. Dieta, kiedy jesteśmy, Joanno, zestresowani, jak powinna wyglądać, też jakie jej składowe, no nie pomagają nam w pozbyciu się stresu na przykład.
0: Wszystkie fast foody. Mhm. Tłustym, mocno słonym, ze smakiem umami, które organizm kocha w stresie. W ogóle kiedy jemy, to organizm uważa, że my jesteśmy bezpieczni, bo jeżeli by coś nas goniło, to byśmy przecież nie jedli. W związku z tym, skoro jemy, to jest jasne dla niego, że jesteśmy w tym momencie bezpieczni. Więc przehandlowujemy ten moment poczucia bezpieczeństwa za dodatkowe kalorie. A no, nasze organizmy kochają kalorie, bo wychowaliśmy się jako gatunek w warunkach, kiedy to wcale nie było oczywiste, że mieliśmy dość jedzenia. Więc nie mamy takiej klapki gdzieś w mózgu, która mówi, teraz już jestem najedzony dość z tymi kaloriami. Tylko będziemy więcej i więcej, i im bardziej tłuste i słodkie, tym lepiej dla mózgu. Natomiast no, to też jest złudzenie, no bo w pewnym momencie przekraczamy nasze fizjologiczne możliwości, to nam szkodzi. Natomiast w stresie faktycznie my potrafimy ten stres zajadać, żeby poczuć się bezpiecznie i spokojnie, ale też są osoby, które na przykład przestają jeść. Ja akurat jak się stresuję, nie wiem, przed dentystą, przed lekarzem, przed wyjazdem w jakieś nieznane miejsce po raz pierwszy, ja akurat wtedy nie jem. Ale jeżeli mam przewlekły stres, taki długotrwały, naprawdę mnie bardzo korci, żeby sobie odpalić Uber Eatsa i tutaj sobie od razu coś zamówić. Trochę pomaga, jak człowiek się potem przyjrzy po miesiącu takiego zajadania stresu swojemu portfelowi, bo my przytyjemy, portfel schudnie, więc niby równowaga jest zachowana, ale to tak nie do końca. Jednak te wzorce jedzenia są powiązane ze stresem. I też dietetycy sugerują, żeby nie tylko przejść na dietę po prostu. Znaczy, dobrze jest mieć odpowiednie witaminy, dobrze jest mieć odpowiednie składniki w diecie, dobrze jest pograniczać niektóre składniki, ale żeby ta dieta była skuteczna, należy się bardzo dokładnie przyjrzeć relacji z jedzeniem. Ja przez całe dzieciństwo miałam taką sytuację, że jak wracałam do szkoły i chciałam obejrzeć Czarodziejkę z Księżyca, to musiałam iść do babci, babcia dawała mi obiad. Ja ten obiad jadłam, ale odcinek się nie kończył, w związku z tym prosiłam o dokładkę. Dla mnie przez długi czas jedzenie to było taki moment wolności, kiedy ja mogę siedzieć i jeść. Wtedy nikt ode mnie nic nie chce. Mogę sobie obejrzeć mój film, mogę sobie przeczytać książkę. Nie muszę nic robić. W momencie, w którym stawiam talerz, muszę iść robić pracę domową. Trochę mi zajęło, zanim się zorientowałam w tym wzorcu, ale na przykład bardzo mi to pomogło w zrozumieniu, dlaczego wracam z pracy i najchętniej to bym zjadła bardzo dużo rzeczy naraz, pomimo tego, że dopiero co jadłam coś w pracy.
1: Zakupy odstresowują, czy może stres właśnie wzmagają? Jak wydamy oczywiście ponad stan naszego posiadania, tak? Zakupy, a poziom stresu. Poproszę o takie krótkie chociaż rozszerzenie tego.
0: Płacenie
1: wątku
0: za zakupy stresuje.
1: No na pewno.
0: Same zakupy do pewnego stopnia. Jeżeli jesteśmy w stanie iść i kupić sobie coś, czego potrzebowaliśmy, coś, na co zasługiwaliśmy, coś, powiedzmy, co nas troszeczkę tak dopieści. Na przykład przez cały rok ciężkiej pracy odmawialiśmy sobie kupienia nowej pary butów, którą wiemy, że potrzebujemy. I wtedy pójdziemy i ją sobie kupimy, bo uznamy, że zasługujemy na to. To tak. Ale zakupy powodują ten wystrzał dopaminy, a wystrzały dopaminy też są uzależniające. Więc można przejść płynnie z kupiłam sobie coś, czego potrzebowałam, co mi poprawiło samopoczucie, to kupię sobie jeszcze raz i jeszcze raz. Na drugim końcu tego spektrum jest sytuacja, w której kupuje się rzeczy, dostaje się strzał dopaminowy, wraca się do domu, bo tak robią osoby uzależnione od zakupów, odkłada się te torby i więcej się do nich nie zagląda.
1: Tak.
0: Tylko idzie się na następne zakupy, bo to nie chodzi o to, żeby mieć jakąś przyjemność z tego, co się kupiło, tylko z samego faktu kupienia. Więc zakupy mogą być pułapką w tej kwestii. Mhm. Plus, no, finansowo to jest duże obciążenie i w pewnym momencie
1: zaczniemy się stresować tym, że po prostu zacznie nam brakować środków. funduszy po prostu.
0: Tak.
1: Ja zakładam, że będziemy się też stresować mniej, jeśli zaczniemy unikać po prostu stresujących sytuacji, też problemów. Tylko tak, czy tak się da? Przecież problemy są po to, żeby je rozwiązywać, przez co też no niejako uczymy się, prawda, chociażby na błędach, tak? Nikt nam po urodzeniu nie zagwarantował łatwego życia. No takie unikanie właśnie, licząc na to, że będziemy się mniej stresować, to jest droga dokąd? W sumie unikanie wszystkiego.
0: To jest droga donikąd.
1: No właśnie.
0: Znam kogoś, kogo rodzice wychowywali w ten sposób, że nie...
1: Problemów. Tylko tak, czy tak się da? Przecież problemy są po to, żeby je rozwiązywać, przez co też no niejako uczymy się, prawda, chociażby na błędach, tak? Nikt nam po urodzeniu nie zagwarantował łatwego życia. No takie unikanie właśnie, licząc na to, że będziemy się mniej stresować, to jest droga dokąd? W sumie unikanie wszystkiego.
0: To jest droga donikąd.
1: No właśnie.
0: Znam kogoś, kogo rodzice wychowywali w ten sposób, że nie...

0: urodzeniu nie zagwarantował łatwego życia. No takie unikanie właśnie, licząc na to, że będziemy się mniej stresować, to jest droga dokąd? W sumie unikanie wszystkiego.
1: To jest droga donikąd.
0: No właśnie.
1: Znam kogoś, kogo rodzice wychowywali w ten sposób, że nie

0: pracował. No i w pewnym momencie zabrakło rodziców. I to była tragedia.
1: Tak.
0: To był człowiek, który się nie miał czym stresować przez całe życie. Cała rodzina dookoła niego biegała i starała się go osłonić przed stresami. Ale jeżeli nie mamy żadnych stresów, to nie uzyskujemy odporności. Nie sprawdzamy się przeciwko różnym okolicznościom. Jeżeli nie jesteśmy w stanie wyjść i porozmawiać z osobą, która się z nami nie zgadza, bo to już nas przerasta, to znaczy, że coś jest nie tak z tym naszym unikaniem sytuacji stresowych. My musimy mieć pewien poziom odporności i akceptacji tego, że będzie ten stres w naszym życiu. Jeżeli chcemy wyjść nawet na zakupy, nie mamy gwarancji, że nie spotkamy, nie wiem, tej takiej typowej amerykańskiej Karen, która się wbije przed nas w kolejce, nakrzyczy na kogoś przed nami, nakrzyczy na nas, zabierze nam ostatni proszek do prania z półki i nagle zostaniemy zdziwieni, że w ogóle ktokolwiek coś takiego zrobił. No nie mamy. Są ludzie, którzy mają różne zachowania. Ja ostatnio miałam nieprzyjemność spotkać niemiłego pana na przystanku, który przyczepił się do nas i nas tak zbluzgał, że w pewnym momencie sama rozważałam, że chyba bluzg wtórny, ale takie rzeczy się dzieją. Nie ma uratowania mnie przed tym, że nie spotkam kogoś takiego na przystanku. Mogłam zostać w domu i nigdy nie wychodzić z domu, no ale wtedy z kolei będę się bała wyjść z domu. Nawet jeśli się zamknę w domu na amen i będzie tylko Frisco przyjeżdżać i kurier z kocim żwirkiem i kocim żarciem, będę się stresowała czymś na pewno, znajdę sobie coś, mózg sobie wyszuka zawsze jakiś sposób. Można się martwić, że wojna wybuchnie, będę musiała wyjść, albo można się martwić, że sąsiedzi z góry są hałaśliwi. Nie ma ucieczki przed stresem, jeżeli będziemy próbowali uciec przed wszystkimi rzeczami, które nas stresują, to nas zje.
1: Kiedy jesteśmy zestresowani, też o wiele łatwiej nam jest wyładowywać się na innych, prawda? Możemy nawet poczuć chwilową ulgę, tak? Po takim wyładunku, tak? Na żonę, męża, przyjaciółkę, przyjaciela i tak dalej, prawda? Ale to też jest droga donikąd.
0: To jest bardzo kusząca droga donikąd, muszę przyznać.
1: Jest kusząca, tak? Ale to ma krótkie nóżki.
0: Raz w życiu miałam nieprzyjemność wzywać policję do sąsiada, który uprawiał awantury domowe i kiedy policja już przyjeżdżała, sąsiad powiedział, ale po co pani wzywała tę policję, bo to jest jak w każdej rodzinie, tam się odbywało rzucanie meblami, krzyki, ryki i jeszcze płacze dziecka. I jak wtedy na niego nakrzyczałam, to przez tydzień potem spałam jak dziecko, bo mi wszystkie napięcia poschodziły, no ale to nie jest zalecana metoda. Generalnie czasami faktycznie takie rozładowanie emocji może zadziałać, ale umówmy się, nie zawsze mamy pod ręką sąsiada, który na to zasłużył. Zazwyczaj mamy pod ręką członków rodziny, którzy na to nie zasłużyli, którzy z nami muszą mieszkać i znosić nasze fochy i nasze krzyki. I w tym momencie musimy się jakoś bardziej zająć swoimi emocjami, i pamiętać, że to, że nam jest źle, że my jesteśmy zestresowani, to nie znaczy, że my mamy prawo atakować i krzywdzić kogoś. Nam się może poprawić, jak sobie pokrzyczymy, no ale tak jak powiedzieliśmy, to ma krótkie nóżki i to nas donikąd nie zaprowadzi. To nam popsuje relacje, zrazi do nas przyjaciół, zrazi do nas ludzi w pracy. Szefowie raczej nie cenią pracowników, którzy chodzą i krzyczą na innych. Rodzina też nie za bardzo. Więc to nam tylko pogorszy sytuację, w której jesteśmy.
1: To już kończąc, zamykając nawiasem naszą dzisiejszą rozmowę w studiu. Gdzie szukać pomocy, kiedy poziom stresu w naszym życiu przekroczy taką akceptowalną dla nas formę? No dumę i wstyd w tej sytuacji no trzeba głęboko schować, prawda? Bo niektórzy też mogą, dla niektórych to może być bariera właśnie, prawda? Nie do pokonania, ten wstyd, że jak to, no nie radzę sobie ze swoim życiem, prawda? No nie, no nie pójdę przecież szukać pomocy na zewnątrz, prawda? Muszę sam sobie z tym poradzić, z tym stresem.
0: I zbawić świat przy okazji.
1: No,
0: są pewne momenty, w którym już trzeba powiedzieć, okej, ja na tym etapie nie jestem w stanie zrobić nic więcej i muszę iść do psychiatry. Muszę poprosić o leki, muszę powiedzieć, że mam takie a takie objawy, że nie mogę spać, nie ma takiej ilości uważności, która człowieka wyleczy z bezsenności, z depresji, z nerwicy. Czasami po prostu potrzebujemy wsparcia farmakologicznego. Jeżeli nasz mózg nie produkuje odpowiedniej ilości albo produkuje za dużo jakichś neuroprzekaźników, to jest tak jak z grypą. Nie powiemy człowiekowi, że muszę sobie sam grypę wyleczyć siłą woli, będę twardym człowiekiem, jak się skupię i pójdę pobiegać, a mi się grypa wyleczy. Tak samo jest z problemami psychicznymi, które nas przerastają. Jeżeli jesteśmy tak rozregulowani, tak skatowaliśmy nasz układ nerwowy stresem, zbawianiem świata, byciem w sytuacji, która jest toksyczna, którą powinniśmy opuścić, no to jest ten moment, w którym trzeba faktycznie udać się po pomoc. No i niestety czasami trzeba zaakceptować fakt, że będą w naszym otoczeniu ludzie, którzy powiedzą, o, to wariat jest, był psychiatry. Jeżeli chcemy ich uszczęśliwić, żeby oni się nie musieli martwić, żeby

0: mu psychiatry i jesteśmy gotowi poświęcić nasz dobrostan, żeby oni się czuli dobrze, no to okej, okay, ale to jest taka, to nie jest dobra droga. No, my powinniśmy martwić się przede wszystkim o siebie. To, że jakiś Kowalski gdzieś z klatki obok będzie gdzieś tam się śmiał na klatce schodowej, że byliśmy u psychiatry, no trudno, no to jest jego prywatna tragedia. My mamy obowiązek zadbać o siebie.
1: Stres pomaga nam podejmować nowe wyzwania, szybko reagować w sytuacji niebezpieczeństwa, przełamywać swoje ograniczenia. Dzięki niemu stajemy się bystrzejsi, silniejsi, możemy też odnosić sukcesy. Łatwiej też nam jest znosić, przepracowywać porażki. Stres pomaga nam rozwijać się, a nawet dodaje odwagi. Stres potrafi też jednak szkodzić i to bardzo. Dlatego trzeba mieć go niejako pod kontrolą. Okazuje się, że odstresowanie nie musi być wcale takie trudne i są sposoby na to, by było skuteczne. I dziś o tym rozmawialiśmy. Moją rozmówczynią była Joanna Zaręba, autorka książek Krótka historia psychologii, współautorka książki Jestem wystarczająca i autorka pozycji, która doprowadziła do tego spotkania w studiu przy radiowym stole, czyli Jak się odstresować. W tej pozycji znajdziecie bardzo wiele praktycznych rozwiązań, podpowiedzi, ćwiczeń, prawda, Asiu? Tak jest.
0: Dokładnie.
1: Właśnie,
0: tak.
1: Nieustannie zapraszam do nasłuchiwania podcastów Drogowskazów w sieci, na YouTubie, na Spotify czy na Mediatece. Jeśli uznacie, że warto, to subskrybujcie nasz kanał. Wszystkiego spokojnego, jak najmniej stresującego. Michał Poklękowski, dziękuję i do usłyszenia. I tobie, Asiu, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za owocną rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Drogowskazy.

0: chociaż tylko jeden Bóg tak z uczucia mego zakpić mógł.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Środa. Michał Poklękowski, zapraszam. Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech zwrócił uwagę na organizację wyjazdów pielgrzymkowych. Za taką podróż odpowiada nie tylko przewoźnik, ale także organizator całego wyjazdu, w tym przypadku biuro pielgrzymkowe. Czym charakteryzują się takie biura? No i jak wygląda organizacja tego typu wyjazdów? Sprawdził to Krzysztof Płowecki.
2: Biura pielgrzymkowe wyróżnia przede wszystkim duchowy charakter organizowanych wyjazdów.
3: To jest turystyka religijna związana z wyjazdami klientów w dane sanktuaria, dane miejsca.
2: Tłumaczy Marek Kamieński, ekspert do spraw turystyki. Na sposób organizacji takich wyjazdów wpływa m.in. mały budżet. Ograniczone środki mogą wpływać na sposób planowania całej podróży i dlatego nocne przejazdy autokarem są częstą praktyką.
3: Zamiast tego można byłoby zorganizować po prostu wieczorem nocleg, ale jest to dodatkowe paręset złotych.
2: Ekspert przypomina także, że przed wyjazdem, czy na pielgrzymkę, czy na inną wycieczkę, warto sprawdzić, czy organizator posiada wymagane uprawnienia.
1: Można to zrobić w internecie, w centralnej ewidencji organizatorów turystyki. Będzie finansowa pomoc dla rodzin ofiar i dla poszkodowanych w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech. Samorząd województwa podkarpackiego chce przekazać pieniądze gminom, które będą mogły wypłacać zasiłki celowe.
4: Te osoby będą prawdopodobnie potrzebowały środków finansowych po to, aby na przykład sprowadzić zwłoki, czy uzyskać odpowiednią pomoc prawną przy różnego rodzaju procedurach, które wiążą się z tym wypadkiem.
1: Mówił wicemarszałek województwa podkarpackiego Karol Orzuk. Na razie nie ma konkretnej kwoty, która zostanie przeznaczona na pomoc. Jej wysokość ma zależeć od potrzeb. Samorząd chce również przekazać pieniądze powiatom na długoterminową pomoc psychologiczną i kompleksowe wsparcie dla osób poszkodowanych w wypadku oraz rodzin ofiar. Grupa 35 polskich strażaków wciąż walczy z pożarami w Hiszpanii. Najtrudniejsza sytuacja jest teraz na północy tego kraju. Płoną tam lasy i łąki. Do niedzielnego wieczora obszar pogorzelisk szacowany był na ponad 17,5 tysiąca hektarów. Podczas gaszenia ratownicy stosują m.in. nowatorską metodę kontrolowanego wypalania, tłumaczy nam Wojciech Rosiński z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej.
5: Jesteśmy w stanie zapanować nad wielkopowierzchniowym pożarem lasów, zapalając część lasu, który będzie kierować się w stronę nadchodzącego pożaru, wypalając część powierzchni niewielką, i jesteśmy w stanie tak naprawdę stworzyć taką naturalną barierę, że ten pożar, który na nas nachodzi, nie przedostanie się na większy teren.
1: Obecnie w Hiszpanii przebywają strażacy z Olsztyna, Łodzi i Poznania. Jeśli będzie taka potrzeba, pojadą tam kolejni z innych polskich miast. Przez ponad 2 tygodnie zebrano 40 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego i całej Rady Miasta, poinformował w mediach społecznościowych inicjator akcji Maciej Wilk. Wiemy, co stanie się z mozaikami na dworcu Warszawa-Śródmieście. Kolejarze rozpoczęli prace zabezpieczające najbardziej zagrożone mozaiki Wojciecha Fangora na dworcu Warszawa-Śródmieście. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
6: To wykonanie decyzji mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków, której utrzymanie w mocy potwierdził sąd. Właściwa konserwacja zabytkowych dekoracji ma zostać przeprowadzona podczas remontu dworca.
7: Nie mogliśmy czekać z tego powodu, że mozaiki są zalewane przez nieszczelności, dostaje się tam wody.

0: Woda opadowa, część mozaik uległa już uszkodzeniu mechanicznemu, są problemy ze spoiwem, w związku z tym pojedyncze elementy ceramiczne odpadają.
1: Mówi Marcin Dawidowicz, mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków. 79 abstrakcyjnych kompozycji ze szkliwionych elementów ceramicznych wykonano ponad pół wieku temu w zakładach fajansów we Włocławku.
2: To ma pomóc w rozwoju nowych tenisowych talentów. W całym kraju trwa wręczanie samorządom pieniędzy od rządu na infrastrukturę potrzebną do rozwoju tenisa ziemnego. Jedno z dofinansowań w kwocie prawie 3 milionów złotych na budowę dwóch całorocznych krytych kortów wręczono właśnie na ręce władz i ławy, mówi minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
3: Jeżeli mówimy o tenisie na najwyższym poziomie, my potrzebujemy rozwoju dla tych chłopców i dziewczynek, nie tylko od kwietnia, maja do września czy też października, ale żeby ten proces treningowy mógł trwać cały rok.
2: W sumie w ramach programu Tenisowe Orły na budowę w kraju ponad 30 obiektów do uprawiania tenisa ziemnego przeznaczono 80 milionów złotych. Burmistrz miasta Como na północy Włoch, Alessandro Rapinese, który został potrącony przez rower, postanowił zabronić ruchu tych jednośladów w centrum miasta. Mieszkańcy podzielili się w sprawie zakazu, a jego przeciwnicy zarzucili panu burmistrzowi, że wykorzystał swoje osobiste problemy, opracowując nowe przepisy.

0: Raport.
1: Szósta, Anna Kruszyńska, zapraszam. Działaczka społeczna i uczestniczka Powstania Warszawskiego, w wieku 99 lat zmarła Wanda Traczyk-Stawska. Odeszła bohaterka wielu pokoleń, żołnierka Powstania Warszawskiego, autorytet. Zabierała głos w ważnych sprawach, sprzeciwiała się mowie nienawiści i zwykłym nikczemnikom. Chciała dla nas silnej i bezpiecznej Polski w Europie. Dziękujemy pani Wando, cześć jej pamięci, napisał wiceminister kultury Maciej Wróbel na platformie X. Przez lata walczyła o pamięć o powstańcach, zapamiętamy ją też z mocnych słów do środowisk nacjonalistycznych.
2: My byliśmy w Europie zawsze i nikt nas z niej nie wyprowadzi. Milcz, głupi chłopie! Milcz! Milcz! Tam jest skończony! Bo ja jestem żołnierzem, który pamięta, jak krew się lała. Nigdy nikt nie wyprowadzi nas z mojej ojczyzny, ale także nikt z Europy, bo Europa to moja matka także.
1: Po upadku powstania trafiła do niemieckich obozów jenieckich. Po wojnie, do późnych lat 70. pracowała jako nauczycielka w szkołach specjalnych dla dzieci z niepełnosprawnościami. Aktywnie uczestniczyła w życiu publicznym, broniła praw człowieka i demokratycznych wartości.
0: To jest raport.
1: Marcin Romanowski na 99% jest w Naddniestrzu. Takie informacje przekazał premier w sprawie posła PiS-u poszukiwanego za aferę w Funduszu Sprawiedliwości. Donald Tusk powołał się na ustalenia służb państw z regionu.
3: Chyba nie trzeba tu komentarzy. Znaczy sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która kryła, korzystała z takich ludzi i do dzisiaj ich kryje.
1: To szef rządu. Z kolei prokuratura ocenia, że nie ma podstaw do wydania listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Przypomnijmy, wniosek w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przesyłka została nadesłana z Tiraspola, stolicy separatystycznego regionu Mołdawii, uzależnionego od Rosji. Śledczy zwrócili się do władz w Kiszyniowie, ale też w Rumunii. Chcą dowiedzieć się, czy podejrzany w sprawie Funduszu Sprawiedliwości przekraczał granice tych państw oraz czy przebywa pod wskazanym przez siebie adresem na terenie Naddniestrza. Każdego dnia nawet 20% biurek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jest pustych. Zarząd spółki wskazuje na problemy ze zdrowiem psychicznym. Depresja, stres i wypalenie zawodowe to problemy, z którymi zmaga się jednak znacznie więcej firm. A szczegóły zna Olek Ruszkowski.
4: L4 na kryzys psychiczny jest już częstsze niż na grypę, przeziębienie czy ciążę. I to w całej Polsce. By nie przegrać walki m.in. z depresją, ZUS planuje dla swoich pracowników pomoc psychologów, warsztaty i webinary.
5: Mamy jakby dane dotyczące ogólnie kotu. Dotyczące zwolnienia lekarskiego z tytułu choroby na przykład psychicznej czy związanej ze zdrowiem psychicznym i to co roku wzrasta. I to staje się realnym problemem i myślę, że dlatego zajmujemy się, no jakby sami widzimy tą potrzebę.
4: Mówi Liwiusz Laska, prezes ZUS-u. W tym roku do końca ubiegłego miesiąca Polacy spędzili łącznie ponad 34 miliony dni poza pracą ze względu na zły stan zdrowia psychicznego.
0: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: 300 zł na jesienny wypad na Warmię i Mazury. Rusza warmińsko-mazurski czek turystyczny. Z programu skorzystają pełnoletni Polacy, seniorzy po 60 i posiadacze z karty dużej rodziny.
6: Program czek turystyczny, który jest inicjatywą Ministerstwa Sportu i Turystyki, zachęcił 4 regionalne organizacje turystyczne do tego, by wydłużyć sezon turystyczny i zachęcić turystów do odwiedzania regionów przygranicznych.
1: Mówi Marlena Rogowska, dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Czek będzie można wykorzystać na minimum 2 noclegi, a pierwszy nabór już 29 września.
7: Pogoda.
8: Na powitanie wszyscy razem. Hip, hip, hura, hip, hip, hura, hip, hip, hura.
9: A to nie ma tak, że przejdzie niezauważenie
10: powód. Nie ma hip, hip, hura. My się bardzo cieszymy, bo wreszcie ktoś opowie państwu, jaka jest pogoda.
11: Dzień dobry, proszę państwa. Jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne, to trudno je wszystkie umysłem ogarnąć, bo jest bardzo różnorodnie w Polsce. Wschodnia Polska o poranku dosyć pogodna, ale chłodna. 9 w Olsztynie i Suwałkach, 14 w Warszawie. Najcieplej o poranku w okolicach Wrocławia, ale co z tego, skoro tam od samego rana pochmurno, a w godzinach wieczornych nawet deszczowo. Sporo opady deszczu możliwe również w okolicach Szczecina, Koszalina, Gdańska, Bydgoszczy i Poznania. Dzisiaj w ciągu dnia od 20 do 24 stopni.
10: Ale nie będzie gradziło już, prawda? Bo jak ja zobaczyłam wczoraj dopiero w internecie, co się stało w Chorzowie, jakim zgradziło, to ja nie chcę takich mi kulkami z nieba.
11: Powiem tak, będzie albo nie będzie, no.
10: Dzięki.
12: Eskaro 6 na

0: 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Esce Rock.
1: Przeżyć 3 dni nad Bałtykiem przy plus 12. Dzisiaj zapytamy Państwa o Wasze największe zwycięstwo.
2: Moje największe zwycięstwo jest codziennie rano, że dzwoni budzik i ja wstaję.
3: A skoro o zwycięstwach mowa, będzie też nietypowa rekordzistka z naszego kraju.
1: Co w raportach?
4: A lubicie ziemniaki?
1: Pyszne.
2: No jasne.
4: Będzie zlot fanów w Łodzi.
2: O, lecę!

0: I dzisiaj o to zwycięstwo państwa podpytamy.
1: Boże, aż musiałam ściszyć słuchawki, po prostu kończę, ty uprzedzaj o takich historiach. Ja uważam za absolutne zwycięstwo, że już ponad rok z wami, chłopaki, funkcjonuje.
2: No i nie zwariowałaś?
1: Z tym to akurat może tutaj to bym polemizowała.
2: Każdy czerpie od siebie coś innego. Proszę państwa, dokładnie dziś, ale w 1956 roku Legia Warszawa odniosła najwyższe zwycięstwo w historii swoich występów w Ekstraklasie, pokonując na stadionie Wojska Polskiego Wisłę Kraków 12-0. Mhm. Nie żebyśmy pałali sympatią do jednej czy do drugiej drużyny, po prostu pomyśleliśmy sobie, że przy okazji takiej oto rocznicy warto powspominać nasze mniejsze lub większe zwycięstwa.
0: Nie żebyśmy pałali też antypatią, bo uważamy, że wszystkie polskie drużyny są fajne, bo są fajne i są polskie, prawda?
2: Oczywiście, Ekstraklasa to najlepsza liga świata, koniec, basta.
0: Bardzo dobrze. W dobrym nastroju wrócił jeszcze z dobrym żarcikiem.
1: Poczekaj, to jest jego zwycięstwo teraz, rozumiesz? Ledwo pierwsze wejście antenowe i od razu zwycięstwo.
0: Drodzy państwo, tak jak to jest z tymi waszymi największymi sukcesami, odniesionymi zwycięstwami, no bo w moim przypadku 23 lata razem, uważam, że to jest już coś.
1: No to akurat nie jest moje zwycięstwo. Ja na tym polu tutaj ja mam raczej dużo porażek różnej maści, ale na innych polach zwycięstwa mam. Czekamy na wasze zwycięstwa w naszym Messengerze.
2: A wasze zwycięstwa są naszymi zwycięstwami, więc czekamy na was.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Kim jesteś zwycięzcą? Kim jesteś?
1: Będziemy to dzisiaj, możemy wyjść, bo on jest naprawdę... Dzisiaj już jest w takiej kondycji, że o mój Boże, ten nasz Wojtek. Ale my też jesteśmy w dobrej kondycji, bo mamy Royal Blood i ten over ten.
2: A potem tamten.

0: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
3: Eskarok. Gramy dla Was kawałki, których nie słyszeliście.

0: dzisiaj o tym, jakie jest twoje największe zwycięstwo. Ja jednak, jak tak sobie myślę wstecz na temat mojego życia, to twierdzę, że jednym z wielkich zwycięstw było zdanie matury i skończenie szkoły średniej, co nie było proste, zważywszy na fakt, że większość tego czasu spędziłam na wagarach.
1: Ja z kolei ze swoich zwycięstw mam tutaj wynotowane małżeństwo i syn. Tak mi żona kazała napisać.
2: A dobrze, ale syn to jest bardzo dobry kierunek, bo państwo także i o tym.
3: Moim takim małym, dużym zwycięstwem jest spłodzenie dwójki dzieci, z czego syn ma bardzo duże szanse na dostanie się we wojsku na pilota myśliwca tutaj w Norwegii, gdzie mieszkam. A niestety moją porażką jest po 21 latach zakończenie prawdopodobnie małżeństwa, także Dziętara, chyba podzielę twój los.
0: No, powiem tak, ja się mam zupełnie świetnie, jak również bardzo mi się podoba hasło, że zwycięstwem jest spłodzenie syna, to też rzeczywiście jest zwycięstwo.
2: Zobacz, ja też mam bardzo podobny sukces, dwoje dzieci na świecie, prawda? Córeczka i córeczka, ale żebym jakoś strasznie się przy tym narobił, to nie pamiętam. No, ległem sobie.
1: Ta żona harowała, wiadomo.
4: 6 na 9 w Esce Rock.

0: Najpierw nasz ulubiony człowiek z metala, potem też nasza ulubiona Ania Kruszyńska i raport.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie. Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
5: Kurwa najgrzeczniejszy!
1: Człowiek z metalu w każdą środę po 21 tylko w SC Rock. Autopromocja.
6: SK Rock. Raport.
7: Anna Kruszyńska, zapraszam. Na razie zostaje na Węgrzech. Jest 30-dniowy areszt dla kierowcy, który według śledczych doprowadził do wypadku autobusu z polskimi pielgrzymami wracającymi z Medjugorje. To decyzja sądu w Miszkolcu, który poparł wniosek węgierskiej prokuratury. Równolegle sprawą wypadku po polskiej stronie zajmuje się prokuratura okręgowa w Krośnie. A do tematu wrócimy o 7.
6: To jest raport.
7: Czerwony alarm na kanale Gliwickim. Wojewoda Śląski wprowadził zakaz korzystania z części kanału. W wodzie pojawiła się

0: Złota alga. W wyniku jej obecności padło już 300 kg ryb.
1: Zakwit tego fitoplanktonu może powodować toksyczne oddziaływanie na inne organizmy żyjące w wodzie. Kontynuujemy właśnie nasze rejsy kontrolne, patrole interwencyjne od strony wody i lądu na długości całego kanału Gliwickiego. W sekcjach 5 i 6 kanału Gliwickiego całkowicie ograniczyliśmy przepływ wód w dół kanału. Trzymaliśmy do odwołania śluzowania na śluzie Łabędy i Dzierżno.
0: Mówiła Linda Hoffman z Wód Polskich na Śląsku. Złota alga była przyczyną katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 roku, a dwa lata temu masowego śnięcia ryb w zbiorniku Dzierżno Duże. Dziś zapłacimy więcej niż wczoraj. W raporcie teraz maksymalne ceny paliw na stacjach. Litr benzyny 95 kosztuje 6 zł 46 groszy, benzyny 98 7,26, a oleju napędowego 7 zł i 47 groszy.
2: Rok. Sport.
0: Wielki transfer potwierdzony. Rodri podpisał kontrakt z Barceloną. Najlepszy piłkarz ostatniego mundialu i zdobywca złotej piłki sprzed 2 lat w nowej drużynie zagra z kilkoma kolegami z reprezentacji Hiszpanii. Katalończycy za pomocnika mieli zapłacić 76,5 miliona euro. Remis polskich koszykarzy w pierwszych 3 sparingach zaplanowanych w tym miesiącu. Polacy zremisowali z Bułgarią 93-93. Biało-czerwoni przygotowują się do meczów drugiego etapu eliminacji Mistrzostw Świata. Pod koniec sierpnia zagrają z Izraelem i Niemcami.
3: Ziętarska, Olszewski, Góralski, Trzech.

0: O zwycięstwie, największym waszym, państwa zwycięstwie dzisiaj sobie rozmawiamy, także i naszym. Uwaga, będzie o czymś, co trafiło nawet do Księgi Rekordów Guinnessa, czyli zwycięstwo to jest i basta.
1: Tak, to jest nieprawdopodobne. Ja ostatnio jakoś strasznie dużo czytam, bo to czasami człowiek ma takie fazy, że albo czyta, albo siedzi i ogląda seriale. Teraz mam fazę na czytanie, ale nie tak jak pani Wioletta Sadowska z Zofiówki w województwie łódzkim, bo ona właśnie została oficjalną rekordzistką Guinnessa w kategorii największej kolekcji książek z autografami. Co nie znaczy, że je przeczytała. Nie, no żartuję, na pewno je przeczytała. Zweryfikowany zbiór pani Violetty liczy aż 2652 podpisane egzemplarze.
0: Ludzie.
1: No i właśnie wpisana została do Księgi Rekordów Guinnessa. No i w jej kolekcji, co można znaleźć? Podpisy wielu znanych polskich i zagranicznych twórców. Są wśród nich, uwaga, Graham Masterton, Jakub Żulczyk, Katarzyna Puzyńska, Marek Krajewski, Robin Cook, Nicholas Sparks, Jonathan Caro, Remigiusz Mróz i na przykład Jean Reno, proszę bardzo.
2: No i w tym wypadku książki nie poznajemy po okładce, tylko po autografie.
3: 6 na 9 w Esse Rock.
4: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
2: No, bo mają wszystko taniej.
1: A jeszcze jakiś?
2: Bo mają najlepszy wybór.
1: No i?
2: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
1: Ciekawe, co jeszcze?
2: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
3: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
7: Reklama.

0: Całe nasze życie składa się z takich małych zwycięstw, które składają się do kupy w jedno wielkie zwycięstwo. Jedno takie malutkie już za nami, 50 minut programu, proszę bardzo. Minęło jak z bicza strzelił,
1: nie? No, ale czasami są takie naprawdę wielkie zwycięstwa, które żeśmy mówili o tym. Ja jednak twierdzę, że największym zwycięstwem jest moja córka, która nie dość, że jest mądra, to w związku z tym, że jest mądra, to nie powiela błędów mamusi.
2: No a poza tym to twoja córka, więc samo w sobie,
1: no,
2: jak wiadomo.
1: No raczej, prawda? No.
2: Kto jeszcze z państwa chciałby się podzielić swoim zwycięstwem?
0: Aśka powiedziała, żeby uważać, bo to chyba jakiś gangus, ale właśnie dlatego gramy.
3: Cześć, pytacie o największe zwycięstwa. Największym moim zwycięstwem jest to, że wielu ludzi w życiu straszyło mnie, że mnie pobije, zabije, zrobi mi krzywdę. No jakoś jeszcze łażę po tym świecie. Część z nich już siedzi, część poumierała. Na szczęście nie z mojej ręki, także pełny luz.
4: Co ludzie, kochani.
0: Pozdrawiamy w razie czego pruszków, mokotów i nie wiem co jeszcze.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Ty coś?
1: Nic.
0: Ja też nie.
1: Ja się nie będę przyznawał. Kinga Rusin z torebką za prawie 20 tysięcy zajechała do pralni swoim Porsche za 500 000. No muszą tam mieć ogromne pralki, skoro Porsche się mieści.
2: To jest jakaś porażka.
3: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
4: Traktor wiedzie wszędzie, traktor jest w stanie wszystko przetransportować, traktor jest w stanie dotrzeć w miejsce kataklizmów, tam gdzie nie jest w stanie dojechać na przykład wóz strażacki.
3: Łukasz Bąk.
5: Jest takie powiedzenie, że im bardziej offroadowy samochód, im bardziej terenowy samochód, tym dalej trzeba iść po traktor.
3: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
6: Drifterzy! To wy drifterzy!
7: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
3: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
8: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
3: Autopromocja. Reklama.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem.

0: SK Rock Warszawa.
1: Zawsze myślała i pracowała dla ojczyzny. Odeszła Wanda Traczyk-Stawska. Mieszkańcy są rozżaleni. Wystarczyło 20 minut ulewy i głuchołazy znów zalane. Ma kolce i można go spotkać na drzewie w raporcie Łódź i zlot fanów ziemniaka.
2: SK Rock. Raport.
1: 7.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Smutna informacja otwiera poranne wiadomości. W wieku 99 lat zmarła Wanda Traczyk-Stawska, strzelec i łączniczka Powstania Warszawskiego. Odeszła bohaterka wielu pokoleń, autorytet. Zabierała głos w ważnych sprawach, sprzeciwiała się mowie nienawiści i zwykłym nikczemnikom. Cześć jej pamięci, napisał wiceminister kultury Maciej Wróbel na Platformie X. Tę niezwykłą postać, dla której obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego były ostatnimi w życiu, przypomni nasz dziennikarz Mateusz Kwestun.
3: Wanda Traczyk-Stawska jako 17-letnia dziewczyna walczyła w powstaniu. Po wojnie przez dziesięciolecia działała na rzecz pamięci o jego uczestnikach i edukacji młodego pokolenia. Do końca życia przypominała, że za wielkimi wydarzeniami historycznymi stoją przede wszystkim konkretni ludzie, ich odwaga, strach i codzienne wybory. Jeszcze 2 tygodnie temu tak apelowała do mieszkańców stolicy.
4: Żeby ten jeden dzień, 1 sierpnia, był pamięcią wypełniony o tych, którzy stanęli do walki w Powstaniu Warszawskim.
3: Wanda Traczyk-Stawska miała 99 lat. Jej historia to opowieść o pokoleniu, które doświadczyło wojny, ale walczyło dalej o to, by pamięć o tamtych tragicznych wydarzeniach nigdy nie zginęła.
1: Wartości, których nas Pani uczyła, zostają z nami i to jest najpiękniejsza lekcja. Dziękuję za wszystko. Warszawa pamięta, napisał prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
5: To jest raport.
1: Na razie zostaje na Węgrzech. Jest 30-dniowy areszt dla polskiego kierowcy, który według śledczych doprowadził do wypadku autobusu z pielgrzymami wracającymi z Medjugorje. To decyzja sądu w Miszkolcu, który poparł wniosek węgierskiej prokuratury. Równolegle sprawą wypadku po polskiej stronie zajmuje się prokuratura okręgowa w Krośnie, a szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
6: Polskie dochodzenie jest prowadzone niezależnie od węgierskiego, ale we współpracy z tamtejszymi służbami. Kierowca, który prowadził autokar w momencie wypadku, został aresztowany na 30 dni. Zdaniem węgierskich służb miał zasnąć za kierownicą, dlatego ma usłyszeć zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku, w którym zginęło wiele osób.
7: Nasza prokuratura wystąpiła z wnioskiem o włączenie do tej sprawy, także to się będzie toczyć dwutorowo.
6: Mówi Wojciech Zajączkowski, wiceminister spraw zagranicznych. Węgierska prokuratura uzasadniała wniosek o areszt m.in. obawą przed ucieczką podejrzanego lub utrudnianiem przez niego postępowania. W wypadku, przypomnijmy, zginęło 12 osób, a 47 zostało rannych.
1: W 20 minut nawałnica zmieniła ulicę w potoki. Głuchołazy na Opolszczyźnie, które nawiedziła powódź w 2024 roku, znów zostały podtopione. Mieszkańcy są załamani i rozżaleni. Uważają, że po katastrofie sprzed 2 lat nic się w mieście nie zmieniło.
8: Nic, proszę pana, nie zostało poprawione. To, co oni podają w telewizji, to jest wszystko lipa. Jedynie, co zrobili, to tylko most. Kanalizacja jest nieprzepchana od powodzi. Wczoraj popadało trochę deszczu i wszystko, już był problem. Szpital zalali, ludzie mają wodę w piwnicy. Po 20 minutach, proszę pana, już się zrobiła tragedia. Ulicami już płynęła woda. A jakby tak padało 2 dni?
1: Tymczasem rząd zaznacza, że do głuchołaz po powodzi trafiły ogromne pieniądze na odbudowę i zabezpieczenia, ale nigdy w 100% nie ochronią przed zjawiskami ekstremalnymi.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Ma bulwiasty nos oraz ciało pokryte ostrymi kolcami. Większość życia spędza na drzewach i słynie z bardzo powolnego, ale niezwykle ostrożnego sposobu poruszania się. To także najbardziej charakterystyczny mieszkaniec łódzkiego zoo. Koendu brazylijski, zwany ziemniakiem, ma swoich wiernych fanów. I to oni ściągną na sobotni zlot miłośników tego sympatycznego zwierzęcia z rodziny jeżozwierzowatych.
9: Aby dowiedzieć się jeszcze więcej o tym zwierzęciu, zobaczyć, jak się go karmi, jak się z nim żyje.
1: Zaprasza Joanna Budzińska z łódzkiego Orientarium. A skąd wzięła się popularność ziemniaka?
10: Stało się to w momencie, gdy zaczęliśmy umieszczać w socjalach jego filmiki, podczas których on je. Jest to o tyle słodkie, że on podczas jedzenia mlaszcze, też śmiesznie przebiera językiem, wypluwając te resztki.
1: Mówiła jego opiekunka Małgorzata Gębicka.
0: Pogoda.
11: Tyle dobrych rzeczy można zrobić z ziemniaka.
12: Ty, ale to chodziło o zwierzątko, które ma ziemniak.
11: Ale to żywność.
13: Namówiłaś, bo tak, ziemniak dobry jest i basta, nie mam co do tego żadnych wątpliwości, a najlepszy z kawałkiem mięska, niech to będzie kurczaczek.
14: Kurczaki, ziemniaki. I teraz pogoda.
12: Miałem takiego znajomego, który bardzo często przy użyciu słowa ziemniak mówił też słowo fermentacja i destylacja.

0: Nie mam pojęcia dlaczego.
1: Zupełnie, ja też nie rozumiem tej sytuacji.
2: Drodzy Państwo, dzisiaj będzie padało, spędźcie ten czas w piwnicy destylując.
0: Tak jest, proszę Państwa, tam przynajmniej ciepło i sucho. Na termometrach dzisiaj od stopni 19 w województwie lubuskim, 21 w Bydgoszczy i w Warszawie, najcieplej na Dolnym Śląsku, Wrocław do stopni 23, a nie, przepraszam, Kraków z 24, ale co z tego, skoro tam może padać?
1: W piwnicy? Ciepło i sucho? Ty chyba dawno w piwnicy nie byłeś.
2: On kary odbywa w kuchni.
3: 6 na 9.
4: 6 na 9.
3: Dziennikarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9 w ESC Rock.
2: O wasze największe zwycięstwo dzisiaj pytamy.
1: Wiecie, co naprawdę największe zwycięstwo, to złapać w życiu święty spokój.
0: No, tylko którą ręką?
1: Nie wiem, właśnie, wiesz, staram się jak mogę, ale mi nie wychodzi.
0: Ania Kruszyńska w raportach. Aniu, co u ciebie?
5: No, będzie grubo. Kolonoskopia na żywo.
1: Yes.
5: A w roli głównej dyrektor poznańskiego szpitala.
2: Ale że co?
1: Nie chcę na to patrzeć chyba.
2: Będzie biorcą czy dawcą?
1: Ale weź.

0: Legia Warszawa stuknęła Wisłę Kraków 12-0. To było w 56 roku. Dokładnie.
1: Co zrobiła?
0: Stuknęła.
1: Tak się mówi?
0: Nie wiem. Ograła, zwyciężyła, okay, pokonała.
1: Ciekawe to jest. Nie wiem, kto kogo stuknął. Ja wiem, że pytamy was w związku z tym, jakie jest wasze największe zwycięstwo. To ja może państwu teraz opowiem. Ponieważ ja ostatnio, panowie to już wiedzą, bo opowiadałam i się chwaliłam. A mianowicie, u nas w rodzinie sytuacje samochodowe są bardzo, bardzo, bardzo porąbane. I przez ostatnich kilka lat ja jeździłam samochodem mojego taty, a tata jeździł moim samochodem. Co kończyło się tym, że jak on na przykład przekroczył prędkość, to ja dostałam mandat i musiałam denuncjować swojego ojca. Już nie mówiąc o tym, że jeździłam samochodem, do którego musiałam pilnować ocalenie, nie miałam go w obywatelu, w związku z tym musiałam sobie zapisywać w kalendarze. No dramat! I co? I udało nam się wreszcie zamienić na samochody.
2: No ale co w rodzinie, to nie zginie. Ja na przykład kiedyś miałem współwłasność z bankiem i oni zawsze mnie wystawiali. Nic nie braj na siebie.
1: Dokładnie. No, przecież bank mnie jakoś nie wystawia, ale z rodziną to różnie bywa.
0: Ta współpraca z tym bankiem mi też jakoś ostatnio nie układa. Drodzy Państwo, wasze zwycięstwa was dzisiaj pytamy i słuchamy.
3: Ja chciałem powiedzieć, że moim największym zwycięstwem było przezwyciężenie strachu przed założeniem działalności gospodarczej. I ja uważam teraz, że ten strach był nieuzasadniony. Ja wiem, że on ma wielkie oczy, a jeżeli ktokolwiek z słuchających stoi przed tym dylematem życiowym, to później będziesz sobie na stałe pluł w brodę, że kurka woda, trzeba było tak zrobić, a nie inaczej.
0: Kurka woda, tak ciągle myślę o tym, czy będzie założyć działalności gospodarczej.
1: A załóż to, co ci szkodzi?
0: W ogóle nic.
1: Załóż.
2: A gdzie to się dokłada?
0: Przez głowę?
2: No, dokładnie.
4: Poranne 6:09 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Taki element stroju, który później bardzo mocno pije, takie mam wrażenie, i później wiesz, no, golf na przykład,
1: golf,
0: tak? Ale jak dobrze poukładasz, to można z tego wyjść na swoje i na plus.
2: Prawda, tak, pod żupanem.
0: Pod żupanem, tam jest miejsce.
1: Golf gryzie, ale na szczęście YouTube nie gryzie, Street of Dreams.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca SK Rock.
3: Pan Rembiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, przedłużoną gwarancję lub promocyjną polisę. Oferta ważna do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
11: Reklama. SK Rock. Gramy dla Was najlepszą klasykę rocka.

0: Dzisiaj o małych i większych zwycięstwach z Państwa strony sobie rozmawiamy i teraz Asia przegląda internet, żeby Państwu powiedzieć ciekawą ciekawostkę.
1: Słuchajcie, bo Bartosz, nasz słuchacz, który jest operatorem dźwigu, wysłał niesamowity film, który, że tak powiem, sam wykonał. Zapalniczka postawiona na palecie i on tym dźwigiem z taką wielką sztabą precyzyjnie tę zapalniczkę stojącą na tej palecie zapalił. Niebywałe, naprawdę, po prostu jakąś to trzeba mieć precyzję.
2: Trzeba to obejrzeć. Wojtek opowiadał też o parzeniu herbaty nam parę chwil temu, prawda?
0: Kiedyś był taki trend instagramowo-tiktokowy, że kierowca autobusu sobie z przodu przy schodku przewierzali torebkę herbaty, podjeżdżali pod kubek, w którym była gorąca woda i opuszczali tam pneumatycznie czy też hydraulicznie przód autobusu, tak żeby torebeczka idealnie wjechała do kubka z wodą.
2: No, ja pamiętam pierwszy film na Instagramie lata temu, jak Grigori czołgiem wbijał gwóźdź w drzewo w czterech pancernych.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
2: Tak było. Nie kłamie. Drodzy Państwo, Organek, słówko o nim, bo oni teraz są na Spitsbergenie.
1: Wow!
2: Tam nagrywają teledysk, droga pani, w ramach projektu Nauka, Muzyka, Arktyka. Tam sobie są, tam sobie kręcą teledyski właśnie i wrócą do nas z jakimś fajnym materiałem, taką mamy nadzieję.
1: Jedzą tam mrożoną pizzę. Mississippi w ogniu.

0: Na zegarach 7.32, czyli prawie że punktualnie, a na swoim stanowisku Ania Kruszyńska i raport.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Zidentyfikowano wszystkie ofiary wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, poinformowała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. W niedzielnej katastrofie zginęło 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. W poniedziałek specjalnym samolotem do kraju wróciło 21 osób, a w najbliższych dniach planowany jest transport kolejnych.
3: 12 do 13 pacjentów przygotowywanych jest do transportu. W najbliższych dniach zapadną decyzje co do terminu transportu tych osób, ale to już jest nieodległa przyszłość.
2: Trwają rozmowy dotyczące sposobu transportu tych osób. Będzie on uzależniony od ich stanu zdrowia.
1: To jest raport.
2: Rośnie liczba wypadków na hulajnogach elektrycznych. Tylko do końca lipca na polskich drogach zginęło 11 użytkowników jednośladów. Odnotowano ponad 820 wypadków z ich udziałem. Przybywa także zdarzeń z udziałem nastolatków. Przykładem jest wypadek, do którego doszło ostatnio w województwie warmińsko-mazurskim.
4: 14-latka, która nie dość, że w nocy kierowała bez uprawnień taką hulajnogą, to jechała nią bez kasku i mając promil alkoholu w organizmie, przewróciła się, doznała poważnego urazu głowy i trafiła do szpitala.
2: Mówi Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji. Od czerwca dzieci poniżej 16 roku życia mają obowiązek zakładania kasku podczas jazdy hulajnogą elektryczną. Jest zakaz wchodzenia do Bałtyku. Chodzi o część nadmorskich kąpielisk w województwie zachodniopomorskim. Powodem są silny wiatr, wysokie fale i silne prądy wsteczne. Czerwona flaga powiewa m.in. w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Kołobrzegu, Mielnie i Pobierowie.
1: SK Rock Sport.
2: Poważne osłabienie Lecha Poznań przed decydującymi meczami eliminacji Ligi Europy. W jutrzejszym meczu z FC Thun zabraknie kapitana mistrza Polski Mikela Isaka, który jest kontuzjowany. Ale to nie koniec problemów kolejorza. Nie zagra też kilku innych piłkarzy, m.in. Terry Yegbe, Janik Agnero i Filip Jagiełło. Venus Williams

0: Williams nie zamierza żegnać się z kortem. Dwukrotna triumfatorka US Open otrzymała dziką kartę do gry pojedynczej w tegorocznej edycji tego wielkoszlemowego turnieju. W poniedziałek wystąpiła też ze swoją siostrą Sereną w pierwszej rundzie debla w Cincinnati.
1: Zientarska, Olszewski, Góralski 6

0: Kartony.
1: Jest środa, pora na kartoniadę.
2: Gacie kąpieliczne mamy. Mamy w różnych rozmiarach, możemy komuś oddać. Mamy też piłkę plażową, jeszcze można sobie też nią pograć. No i cena, i bardzo proszę.
3: I koszulki 6x9 również dla Państwa mamy. Wystarczy tylko wcześniej podrapać się po szarych komórkach i zgadnąć, co autor miał dzisiaj na myśli. A kartony to zabawa, w której mamy takie kalambury dźwiękowe. Zestawiamy ze sobą kilka różnych dźwięków i one razem ze sobą tworzą jakieś konkretne hasło.
1: Jak najbardziej, dzisiaj dźwięki będą trzy, no chyba, że trzy nie będą potrzebne. Co to za hasło, to pytamy. Dźwięk numer jeden.
3: Czy to Jacek Kawalec i Zenek Martyniuk?
1: Bardzo dobrze, messengerski rok do Państwa dyspozycji. Dzisiaj szukamy hasła, oto dźwięk numer jeden.
4: Eski rok. Reklama. Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
7: W lodówce tej nowej!

0: szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
1: Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!

0: od 28 do 30 sierpnia w Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki. Zobacz przyszłość rozrywki na żywo. Bilety na e-bilet.pl.
1: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
2: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
3: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
4: Reklama.

0: Kartony.
1: Eski rok. Wy jesteście naprawdę niebywali, szanowni słuchacze, bo potraficie naprawdę roztrzaskać każdą zagadkę. Pytamy dzisiaj o hasło. Hasło składa się z trzech podpowiedzi, czyli z trzech dźwięków, ale wypuściliśmy tylko jeden.
2: To prawda. Już teraz zdradzamy, że mamy zwycięzcę, ale najpierw przypomnijmy, jak brzmiał dźwięk jeden póki co, który zaprezentował Kondziu i jakie są nieprawidłowe strzały.
3: Dzień dobry. Jeśli chodzi o kartony, czy to chodzi o filmową niedzielę?
4: Siemanko, no ewidentnie to jest hasło niedzielna praca w gówno się obraca. Pozdrawiam. No,
5: czy w dzisiejszych kartonach chodzi o randkę w ciemno?
6: Czy odpowiedzią na kartony jest może weekend?
7: Znaczy, ja przyznam bez bicia, że jestem obrażony generalnie rzecz biorąc, bo przygotowanie kartonów to nie jest takie hop-siup. Trzeba pomyśleć, trzeba posiedzieć, trzeba wyciąć, a potem badums i wiesz, nie?
2: Słuchajcie,
7: sekund, no.
2: Ale naprawdę musimy zacząć przyznawać nagrody za kreatywność dla tych nieprawidłowych odpowiedzi, ale tak jak powiedziałeś, niestety, ja nie wiem jak to się wydarzyło, to jest jakaś ustawka, mamy zwycięzcę.
7: Tato, jak brzmi prawidłowa odpowiedź?
8: Czy hasło to nie święci garnki lepiej o tylko ludzie?
7: Brawo!
2: Ja nie wiem.
7: Ale
2: słuchaj, nie wierzę, że pan to zgadł.
1: Jakim cudem po tym jednym dźwięku? Naprawdę nie wiem. A weź wypuść następne dźwięki, żeby wiadomo było, jakie były dalej podpowiedzi.
7: Zacznijmy może od tego, że to był bal wszystkich świętych, ten pierwszy, prawda, fragment. A dalej? Tak mnie na obozie harcerskim wołali na obiad, waląc w garnek. No. I na koniec?
9: Jak widzicie, ulepiłem.
7: No, ulepił.
2: No tak, tylko że państwo już wcześniej nie słyszeli.
7: Brawo, jesteśmy pod wielkim wrażeniem, jesteście państwo zwycięzcami. Eski Rock.

0: Tak mnie na obozie harcerskim wołali na obiad, waląc w garnek. No. I na koniec...
1: Jak widzicie, ulepiłem.
0: No, ulepił.
2: O, no tak, tylko że państwo już wcześniej nie słyszeli.
0: Brawo, brawo, brawo, jesteśmy pod wielkim wrażeniem, jesteście państwo zwycięzcami.

0: Szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: No to lecimy. Zenon Martyniuk miażdży Jacka Kawalca po aferze z parodiowaniem jego wokalu. Chamski i bezczelny.
2: My jako redaktorzy muzyczni postanowiliśmy porównać obu artystów.
3: Ja przez ciebie piosenkę już całkiem oszalałem.
4: Pan Kawalec i pan Zenek?
5: Przez te oczy zielone oszalałem.
4: No i co państwo powiecie?
2: Kurde, no identyko.
0: To jest jakaś porażka.
6: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
7: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak. Wyprawka szkolna, o której

0: że twoje dziecko czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
1: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa Mektuls o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
7: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
8: Reklama.

0: 8.1, Anna Kruszyńska zapraszam. Marcin Romanowski na 99% jest w Naddniestrzu. Takie informacje przekazał premier w sprawie posła PiSu poszukiwanego za aferę w Funduszu Sprawiedliwości. Donald Tusk powołał się na ustalenia służb państw z regionu, a szczegóły zna Michał Skolimowski.
1: Przesyłka do sądu z wnioskiem Romanowskiego o list żelazny została nadana z Tiraspola, stolicy separatystycznego regionu Mołdawii, uzależnionego od Rosji. Nie było jednak pewności, czy poseł PiSu faktycznie tam przebywa. Służby państw z regionu są prawie pewne, przekazał premier Donald Tusk.
2: Potwierdziły nam tę informację, że pan Romanowski znajduje się na 99%, tak na wszelki wypadek to mówię, w Naddniestrzu, w Tiraspolu.
1: To informacja od premiera i zagranicznych służb. Z kolei prokuratura negatywnie ocenia wniosek Romanowskiego o list żelazny. Ponadto śledczy chcą oficjalnej odpowiedzi od władz Mołdawii i Rumunii, czy podejrzany przekraczał granice tych państw oraz czy przebywa pod wskazanym przez siebie adresem na terenie Naddniestrza.
0: Dodajmy, że adwokat Romanowskiego chce złożyć do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o przesłuchanie premiera, bo szef rządu ma niemal 100% pewność, że poseł jest w Naddniestrzu. Z kolei prokuratura takiej wiedzy nie ma. Zdaniem mecenasa Bartosza Lewandowskiego przesłuchanie premiera jest kluczowe przy wnioskach o wydanie listu żelaznego i uchylenie europejskiego nakazu aresztowania.
3: To jest raport.
0: 2 lata po tragedii w Poznaniu postawiono zarzuty. Do 8 lat więzienia grozi właścicielom magazynu i serwisu akumulatorów, który działał w piwnicy w kamienicy przy ulicy Kraszewskiego 12. Zaniedbania związane z tą działalnością miały być główną przyczyną wybuchu pożaru, a następnie eksplozji.
4: Na postawienie zarzutów właścicielom firmy Lupo z uwagi na niedopełnienie obowiązków związanych z odpowiednim wykorzystywaniem zajmowanych pomieszczeń, braku zgłoszenia, zmiany sposobu wykorzystywania tych pomieszczeń.
0: Mówi prokurator Marek Piegat z prokuratury rejonowej Poznań-Grunwald. Oskarżeni odmówili składania wyjaśnień. A przypomnijmy, 2 lata temu w pożarze kamienicy zginęło 2 strażaków, 11 zostało rannych, a 3 inne osoby odniosły obrażenia. Dziś maksymalne ceny paliw na stacjach będą wyższe niż wczoraj. Cena 95 to 6 zł 46 groszy, a oleju napędowego 7,47. Wyższe maksymalne ceny paliw są przede wszystkim efektem zmian cen hurtowych na krajowym rynku. Reagujemy na sytuację na bieżąco, mówi minister energii Miłosz Motyka.
5: Dzisiaj chyba nie da się jej przewidzieć, bo ta sytuacja jest niezwykle dynamiczna. Jeżeli chodzi o pakiet osłonowy, planujemy go na ostatnie właśnie 2 tygodnie, sierpnia. Nie ma na ten moment decyzji o przedłużeniu.
0: Od poniedziałku ceny dodatkowo uwzględniają obniżoną stawkę VAT na paliwa. Zgodnie z zapowiedziami rządowy pakiet CPN będzie obowiązywał do końca sierpnia.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Pokazał na sobie na żywo w internecie, jak wygląda kolonoskopia. Dyrektor poznańskiego szpitala opublikował w mediach społecznościowych livestream, podczas którego przechodzi wstydliwe dla wielu pacjentów badanie.
6: Według najnowszych danych do sierpnia mamy zgłaszalność w Polsce 16,9% osób do kolonoskopii profilaktycznej. Praktycznej do programu, który Polakom się należy i mogą z niego korzystać. Zgłaszalność niecałe 17%, województwa, w których mamy 11-12%.
0: Mówił prosto z lekarskiej kozetki profesor Dawid Murawa, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego przy Lutyckiej w Poznaniu. Onkolog zaznacza, że takie badanie pozwala szybko wykryć nowotwór oraz uniknąć chemio- i radioterapii.
6: Dlatego ja to badanie dzisiaj pokazuję. Nie dla fetyszu czy komuś chcę tyłek pokazywać, tylko dla zasady, że robimy to po to, żeby ludzi przekonać, że ja jako lekarz, jako dyrektor szpitala wykonuję badanie, które powinni zrobić wszyscy Polacy po 50 roku życia.
0: Profesor Murawa badanie przeszedł w prywatnym szpitalu, by nie narażać się na oskarżenia o zajmowanie kolejki na NFZ.
7: Pogoda.
8: I jak to robić pogodę po takiej informacji?
9: No trzeba się badać, chłopaki. Słuchajcie, no niestety i dziewczyny też.
10: Oczywiście sprawa jest absolutnie bardzo poważna i tutaj nie ma co śmieszkować. Warto to badanie po 50 roku życia zrobić, ale ponieważ, jak się okazuje, dobrze je zrobić też publicznie, no to myślę, że czas najwyższy pokazać takie badanie w radiu.
9: Ale tak cię chciałbyś, żebyśmy o tym opowiadali potem?
10: Mamy takie pokażemy to po prostu.
8: Nazywa się Michał Poklękowski, on takie badanie przechodzi już 3 razy i za każdym razem, jak takiego badania wraca, opowiada szczegółowo, jak wyglądało. Więc ja mam wrażenie, jakbym je już przeszedł.
9: Załapałam jeszcze, jak spotkam Michała w przyszłym tygodniu, to muszę go o to zahaczyć.
8: No, powiem ci, tak trochę do
9: dupy. Chociaż nie.
8: A co w pogodzie? A w pogodzie
10: taka sama.
8: Podobnie. Pochmurno, deszczowo i do dupy.
11: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9.
8: O największe państwa zwycięstwa was dzisiaj pytamy.
9: Ja myślę, że jeżeli Michał Poklękowski przeszedł już 3 kolonoskopie, to można to uznać za zwycięstwo.
8: Oczywiście, w przeciwieństwie do Góralskiego Westerok, bo to na pewno nie jest radiowe zwycięstwo.
10: Co w raporcie?
0: Styrom, Papusza i Jancarz mają problem.

0: Kolejne słońce w Polsce dopiero w przyszłym sezonie wakacyjnym.
1: Przestań, wyjrzyj przez okno, zobacz, jakie masz piękne niebo w Warszawie za naszym oknem. Nie ma wcale 13, Boże, co za strasznie czy marudzący kądziu dziś.
2: My się po prostu utożsamiamy z ludźmi, którzy dzisiaj na przykład budzą się w okolicach Szczecina, Bydgoszczy, Wrocławia i tam w ciągu dnia opady deszczu, więc my już teraz te chmury państwu przesyłamy.
1: A jak na Helu jest, bo tam nasz szef przebywa.
2: O, tam to bardzo źle.
0: Drodzy państwo, zwycięstwem będzie dożyć do końca tych wakacji, będąc opatulonym w kocyk, kurteczkę puchową i inne tego typu rzeczy. No, zawsze po 15 sierpnia było ciepło, tak mi się przynajmniej wydawało, a tutaj jakoś tak niekoniecznie.
1: No i bardzo dobrze idzie jesień, nie ma co się stresować. Bociany odleciały. Znaczy nie wszystkie już, ale chyba już część.
2: A państwo, na szczęście mam nadzieję, że jeszcze jesteście z nami i opowiadamy dzisiaj razem z wami sobie o waszych mniejszych lub większych zwycięstwach.
0: Tu się proszę ale skupić.
3: Partnerka plus 27-letnia przyjaciółka, obie uśmiechnięte, spełnione nad ranem w łóżku. Ja mam 44. Czy to sukces, zwycięstwo? Może po prostu dobre geny?
0: Czekaj, po kolei. Partnerka i do tego jeszcze przyjaciółka, obie uśmiechnięte w łóżku, tak pan powiedział.
1: Lat 27. Ja widzę, że Kąciewi oczy zabłysły od razu.
0: Tak. Tam... I on jest sprawny, one zadowolone, bo on ma dobre geny, ale
2: i
0: ja rozumiem...
2: łóżko.
0: No. I ja rozumiem też dlaczego. No bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, tam były podpowiedzi.
2: Dlaczego?
1: Skręć w lewo!
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A ja to się nie mogę z moją dogadać. A tutaj wie.
1: A jakbyś jej powiedział na północny wschód, zapomnij.
0: Tu masz precyzyjne informacje i wiesz, jak trafić.
2: No to życzymy wszystkim stosunkowo udanego dnia. Grzegorz Kupczyk, Party Doll.

0: Reklama.
1: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
2: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz w sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Lidl.

0: cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
3: Reklama.
4: SK Rock Warszawa.

0: nas jest specjalistą od pogody.
1: Poczekaj, bo podobno jest to Wojtek, ale wiesz, myśmy czekali na niego, bo my jesteśmy, że tak powiem, jak mawiała moja babcia, pogodynki jak z koziej dupy trąba.
0: No i właśnie są reklamacje.
1: Ale przyszedł Wojtek i Wojtek miał mówić ludziom prawdę.
2: Miał, no a nie mówi, proszę posłuchać.
3: Ja chciałam tylko zauważyć, że jest 18 stopni w Warszawie, piękne słońce, prawie wcale nie ma chmur, jest błękitne niebo. I cieszmy się tym, że mimo, że wcale nie jest gorąco i są wakacje i nie ma tych 25 stopni, to nadal możemy się cieszyć słońcem, bo za 2 miesiące, kto wie, być może tego słońca będzie dużo mniej, temperatury będą dużo niższe i przede wszystkim dzień będzie dużo krótszy, co najmniej o 2 godziny, albo może nawet więcej.
1: Ja się zgadzam, cieszmy się i radujmy, jest naprawdę bardzo spoko.
4: O, to jest dzień, który dał nam pan.
2: O zwycięstwach dzisiaj rozmawiamy, to jeszcze jednym zdaniem.
5: Witam, to moje zwycięstwo to 33 lata z jedną kobietą non-stop.
6: Wszyscy dookoła będą się śmiać z ciebie i mówili, że jesteś bardzo wartościowy. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą.
7: 6 na 9 w SC Rock.

0: No to jest idealny moment na raport i Anię Kruszyką.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Kolejne osoby ranne w wypadku autokaru na Węgrzech wracają do Polski. Dziś przyleci 12 osób, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. Przez całą drogę będą pod opieką zespołów medycznych. Poszkodowani w wypadku na Węgrzech i ich bliscy

0: mogą uzyskać także pomoc psychologiczną pod numerem 889 052 667. Wsparcie koordynuje Irena Marszałek Czekierda z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, a formalności ograniczono do minimum.
1: Wystarczy podać adres, pod jaki psycholog powinien przyjechać. Nie trzeba żadnych pism, żadnych wniosków, żadnych maili. Wystarczy zadzwonić i my w oparciu o rozmowę kierujemy psychologa na miejsce.
0: Zapewnia wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Pomocy udzielają psycholodzy z powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz miasta Rzeszowa.
2: To jest raport.
0: Groźny pożar budynku byłej piekarni w Starachowicach. Ogień pojawił się nad ranem. Ze względu na odnalezione wewnątrz kanistry z nieznaną substancją na miejsce wezwano również specjalistyczną grupę chemiczną.
3: Część zbiorników była narażona na środowisko pożaru. Akcja gaśnicza w dalszym ciągu trwa. Równolegle prowadzona jest identyfikacja substancji. Oprócz zastępów z powiatu starachowickiego na miejscu także specjalistyczna grupa chemiczna z Kielc oraz pojazd z aparatami ochrony układu oddechowego.
0: Mówi Marcin Bajur ze Świętokrzyskiej Straży Pożarnej. W momencie wybuchu pożaru wewnątrz nikogo nie było. Sytuacja jest już wstępnie opanowana.
4: SK Rock Sport.
0: Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Cincinnati. Jej rywalką będzie Diane Parry. Na kort mają wyjść o 17 czasu polskiego. Świątek do tej pory grała z nią tylko raz i wygrała to spotkanie. Paweł Dawidowicz wraca w drodze w dobrze znane mu miejsce. Reprezentant Polski podpisał kontrakt z występującym w Serie B Hellasem Verona. Stoper w tej włoskiej drużynie spędził 7 sezonów. Ostatni w Rakowie, a teraz wraca do Werony, by pomóc jej w powrocie do elity.
5: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski w SC Rock.

0: O największym państwa zwycięstwie dzisiaj sobie rozmawiamy. Zwycięzców się nie sądzi. Jak doskonale wiemy, Wojtek ma taką ciekawochę, że normalnie dawaj.
1: W związku z tym, że my z Kądziem lubimy sport, a Aśka lubi ciekawostki od zwierzęce, połączyłem to w jedno i mamy taką oto historię. Pewien zawodnik futbolu w amerykańskiej szkole średniej w Stanach zapamięta tę historię, bo myślę, że nawet będzie opowiadał swoim wnukom, bo przed wyjściem na boisko założył kask, zrobił rozgrzewkę, no i z jakiegoś powodu przed samym meczem zdjął ten kask z głowy. I nagle zauważył, że w środku, w tymże kasku, pod wyściółką, leży sobie wąż.
2: O kurczę, ja z tym wężem robił rozgrzewkę?
1: Z tym wężem się razem rozgrzewali, wyginali. Ten wąż nazywa się mokasyn błotny, to taki bardzo groźny, jadowity, spotykany na bagnistych terenach wschodniej części Ameryki Północnej. Jakim cudem nie ukąsił chłopaka wcześniej, tego nie wiadomo. Wiemy, że nosił kask, w sensie ten gość, ten zawodnik, przez godzinę i wąż nie zaatakował. Wyjaśnieniem rzeczywiście może być fakt, że sylwetka tego mokasyna i jego ospałość wskazywały na to, że niedawno zjadł posiłek, więc nie był skory do ataku, bo sobie ucinał drzemkę po swoim posiłku.
2: Mokasyn, powiadasz, w kasku.
1: No.
2: To musiał być nieduży mokasyn.
0: To prawda, ja miałem kiedyś mokasyna błotnego. Jak wdepnąłem w kałużę.
3: 6 na 9. ESO. Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zajmij.

0: niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca SK Rock.
2: Ty plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.
3: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
4: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
5: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
6: Reklama.

0: Jezu, bo już myślałem, że jestem w Warszawie, we Wrocławiu.
1: Czekajcie, ale zaraz, Wojtek, sprawdzaj te szybciutko, to we Wrocławiu pada, bo jeżeli we Wrocławiu pada, to mam nadzieję, że przestanie, bo ja się tam jutro wybieram.
2: Słuchajcie, ja chciałem pomarudzić, ale już nie chcę. Już jak po tym, jak wszyscy strofują, że nie można marudzić, że nie można narzekać, to nie, to będę chwalił.
1: Dobra.
2: Piękny deszcz dzisiaj w Szczecinie i we Wrocławiu.
3: No i cudownie, tego się trzymajmy. Drodzy Państwo, niech to będzie wasze zwycięstwo, że dzisiaj w deszczu też znajdziecie sobie jakiś pomysł na siebie, zorganizujecie sobie jakiś dzień wolny dla siebie.
1: Ale ciepły deszcz jest.
3: To dobra informacja i swoich dzieci.
4: Moim największym życiowym zwycięstwem jest to, że moje dzieci, które mają 17 i 23 lata, zawsze gdy coś się dzieje w ich życiu, to pierwszą osobą, do której przychodzą, jestem ja. Czy to jest coś złego, to wiedzą, że mogą zawsze na mnie liczyć. Czy coś dobrego, wtedy zawsze razem świętujemy, się cieszymy. Czy po prostu zwyczajnie pogadać, przytulić się, zawsze do mnie przychodzą i to jest moje największe życiowe zwycięstwo.
1: No, to jest wzruszające i na pewno też przychodzą pokieszonkowe, nie?
3: Na pewno. Moim największym sukcesem będą, jak przyjdą i powiedzą: tata, wyprowadzamy się.
2: Jasne, znamy cię, Kończu. Nie wypuścisz.
1: Już to widzę.
3: Ja z nimi.
1: Ledwo dziecko teraz starsze wypuszczasz do Sopotu. Wiesz, ja już widzę po prostu.
3: Cicho,
1: przerażony.
5: 6 na 9 w Esce Rock.
3: Ja za tym pociągiem dzisiaj pojadę.
2: Dobrze, że dziewczyna ma chłopaka, dadzą sobie radę.
3: No, ja wiem.
1: Spróbuj, spróbuj.
3: Hej.
1: Go. To jest, o, no, masz, teraz no, masz. Teraz no,

No, ja dzisiaj zwyciężyłem tym, że w ogóle wstałem rano, bo mam dzisiaj takie popularne misie, jak one tam miały. Nie chce mi się, o. No i można też powiedzieć, że zwyciężyłem dzisiaj, bo nie marudzę na pogodę, choć jestem we Wrocławiu, tak jak kądziu, który jest w słonecznej jednak Warszawie.

0: jeden problem z głowy, córcia do mnie napisała, narobiliście mi siary na całą Polskę, nigdzie nie jadę.
1: Słuchajcie, znaczy ja temu chłopakowi trochę współczuję, bo on ma straszną presję teraz, rozumiesz? Cała SK Rock teraz będzie mu patrzeć na ręce.
0: Czekaj, bo teraz on
1: słuchacze
0: napisał.
1: Słuchacze SK Rock będą patrzeć mu na ręce i będą sprawdzać, czy jest w porządku, czy nie jest w porządku. Jak się okaże, nie w porządku, to ma do czynienia naprawdę z nami wszystkimi.
0: Napisał już nie chce, nie wiem o co chodzi, ale...
1: Aha.
0: To co, pójdziemy już?
2: Czyli kończył, jesteś zwycięzcą w tej sytuacji, tak?
0: Otóż to, i tu kropka.
3: Proszę się odsunąć, wychodzimy.
4: To było 6 na 9 w SC Rock.
3: Prosisz takiego, żeby się odsunął, on złośliwie siedzi. Ja nie wiem naprawdę.
4: Reklama.
5: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Film, animacja, AI i nowe technologie w samym sercu Warszawy. Warsaw Glitch 2026 od 28 do 30 sierpnia w Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki. Zobacz przyszłość rozrywki na żywo. Bilety na e-bilet.pl.
10: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w Twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
11: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
12: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz w sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
13: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę

0: paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, przedłużoną gwarancję lub promocyjną polisę. Oferta ważna do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: Reklama.
2: Dziś przylecą samolotami LPR. Do Polski wróci 12 osób rannych w wypadku na Węgrzech. Łączniczka Powstania Warszawskiego w raporcie wspomnienie Wandy Traczyk-Stawskiej. Trzy nowe pociągi Intercity, Jancarz, Papusza i Stilon mają promować Gorzów.
3: SK Rock. Raport.
2: 9.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. 12 osób rannych w wypadku autokaru na Węgrzech wróci dziś do Polski, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. Przylecą dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego. Przez całą drogę będą pod opieką zespołów medycznych. Wiceszef MSZ Wojciech Zajączkowski przyznał, że to pacjenci, którzy w związku ze swoim stanem muszą mieć zapewnione szczególne warunki transportu.
4: Niektóre wymagają transportu specjalistycznego. Tym się zajmuje Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Obrony Narodowej.
2: Samolot z polskimi obywatelami prawdopodobnie wystartuje z lotniska.

0: wrócić do kraju.
1: W katastrofie zginęło 12 osób, a ponad 40 zostało rannych.
2: To jest raport.
1: Czterolatek potrącony przez swojego ojca na posesji w Boćkach przebywa w białostockim szpitalu. Policja z kolei kieruje do sądu wniosek o sprawdzenie, jak w tej rodzinie przebiega opieka rodzicielska. O szczegółach Julia Łata.
3: Chłopczyk trafił do szpitala z urazem klatki piersiowej oraz licznymi otarciami. Jak udało nam się dowiedzieć, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 47-latek podczas zeznań tłumaczył, iż był przekonany, że syn przebywa w domu i może bezpiecznie manewrować autem z przyczepką. Wtedy najechał na dziecko. Wstrząsające jest to, że to drugie potrącenie na tej posesji. 3 lata temu mężczyzna najechał na 10-miesięcznego syna, który zmarł. Sąd wówczas zdecydował o nadzwyczajnym złagodzeniu kary i skazał ojca na 2000 zł grzywny. Policja po niedzielnym wypadku skierowała sprawę do sądu rodzinnego.
4: Prośbą o zainteresowanie się sądu sytuacją opiekuńczą nad małoletnimi dziećmi w tej rodzinie.
3: Powiedziała nam Agnieszka Dąbrowska z bielskiej policji. Prokuratura na razie nie zdecydowała o wystosowaniu wniosku o areszt dla ojca, mimo że usłyszał zarzuty narażenia dziecka na niebezpieczeństwo, utraty życia i zdrowia.
1: Polska żegna dziś bohaterkę Powstania Warszawskiego Wandę Traczyk-Stawską, która jako 17-latka wzięła udział w zrywie mieszkańców stolicy przeciwko nazistom. O jej śmierci poinformował rano wiceminister kultury. Mało jest ludzi, którzy zostawiają po sobie tak wiele, napisał w pożegnalnym wpisie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
5: Bardzo nam będzie brakowało pani głosu, ale wartości, których nas pani uczyła, zostają z nami i to jest najpiękniejsza lekcja, kontynuował swój wpis prezydent stolicy. Wolność i niepodległość były dla niej dobrem największym. Doskonale wiedziała, jak wiele utrata wolności kosztuje. To z kolei słowa szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wanda Traczyk-Stawska dla wielu była symbolem niezłomności i walki, także tej powojennej, o pamięć, o powstaniu i stojącym za nim ludziach. Była też niezwykle wrażliwym człowiekiem. Podczas jednego z wywiadów wspominała akcję w Śródmieściu, kiedy w czasie powstania zrzucała granaty na okupantów polujących na warszawiaków.
6: To wtedy właśnie wyjrzałam i zobaczyłam, co te granaty robią z ludzi. Po raz pierwszy zobaczyłam w Niemcach ludzi, wyjących z bólu.
5: Mówiła Wanda Traczyk-Stawska, sanitariuszka, strzelec, a potem nauczycielka. Miała 99 lat.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Jancarz, Papusza i Stilon wezmą na pokład pasażerów. Tak mają się nazywać 3 nowe pociągi Intercity, które wejdą do rozkładu w grudniu, a mają promować Gorzów. Składy, które obecnie kursują stamtąd do Poznania, mają nazwy związane ze stolicą Wielkopolski. List do prezesa Intercity w sprawie nadania nazw nowym połączeniom został podpisany przed Gorzowskim Dworcem Kolejowym. O pomyśle rozmawiała już z wiceministrem infrastruktury, poseł KO Krystyna Sibińska.
7: Jak mówiłam mu o naszych propozycjach i on wszystkie absolutnie kojarzył i kojarzył wszystkie z Gorzowem. Powiedział, że to jest świetny pomysł, że będzie też naszym sojusznikiem w tych staraniach.
1: Wczoraj też został wysłany list w tej sprawie.
8: Pogoda.
1: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie i północnym wschodzie możliwe rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, a na zachodzie i wybrzeżu niewykluczone również burze. Temperatura od 19 do 23 stopni. Cieplej miejscami na południu, tam około 25 kresek. Ciśnienie w południe wyniesie 993 hektopaskale.
8: A teraz
9: kultowe kawałki, kultowe historie.
8: Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

Hej, ho. Już 14 minut po 9. Zaczynamy czwartkowe, nie, środowe, jeszcze środowe, kultowe historie i na program do 12 zaprasza Jaro Sobierajewicz. Zaczniemy od bardzo smutnej wiadomości. 5 lat temu, gdy umierał Dusty Hill, można było powiedzieć, że ZZ Top przestali być trio. Od przedwczoraj można powiedzieć, że to nawet nie jest duet. Zmarł perkusista Frank Beard.

0: Akty.
1: Lubię ten kawałek, ale gdyby ktoś mi powiedział w czasach, gdy słuchałem ich z kaset i słuchałem takich rzeczy jak Ulica jak Stygmaty, że będą nagrywać takie piosenki, że to będzie pijama porno XXI wieku, to bym trochę jednak nie uwierzył. Nikt tak pięknie nie mówił, jeszcze rok. A teraz wybieramy się na koncert.
2: Kultowe historie w SC Rock.
1: Równiuteńko, 35 lat temu kończyła się trasa koncertowa Operation Rock and Roll zespół Judas Priest. 19 sierpnia 1991 roku pojawili się na stadionie CNE w Toronto. No i co zrobił wokalista Judas Priest, Rob Halford? Jak zwykle wjechał na scenę swoim Harleyem. Tyle, że maszyna tego dnia go nie słuchała. Uderzył w metalową barierę i stracił przytomność. Tłum zamarł. Zapadła cisza. Pojawiły się obawy, że wokalista, na przykład, nie wiem, skręcił kark, ale jednak udało się go ocucić. Rob wstał na nogi. Trochę potrzebował jeszcze czasu, by dojść do siebie i zaczął śpiewać. Koncert dokończył, a potem dopiero udał się do szpitala. Okazało się, że największą szkodą, jakiej doznał, był złamany nos. Panic attack. Judas Priest.

Pamiętają Państwo, jak w jego kilkunastu lat odkrywaliśmy muzykę? Wszystko było nowością. Właśnie mój syn wczoraj, przedwczoraj, 15-letni przyszedł i zapytał, czy słyszałem kiedyś o takim artyście, który nazywa się Billy Idol. Odpowiedziałem mu, że coś tam słyszałem. Coś tam słyszałem. Gdzieś dzwoni. I nawet wiem, w którym kościele. Rebel Yell pojawił się na naszej antenie.

0: antenie Eski Rock, pan Billy Idol. A za moment będziemy sobie opowiadać o pewnym muzyku zespołu Queen, ale najpierw The Cranberries.
1: Reklama.
2: Mega,
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w Twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
6: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
7: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
6: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
7: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
6: No w Brikomanie, a gdzie?
8: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Reklama.
10: Eska Rock. Radar.
11: Zapraszam. Michał Prokopowicz. W najnowszym wywiadzie perkusista formacji Green Day odniósł się do tematu ekranizacji kultowego albumu American Idiot, który powraca do przestrzeni medialnej co jakiś czas. Zdradził także, dlaczego zespół wciąż konsekwentnie odmawia nakręcenia tradycyjnej biografii. A więcej odpowiedzi na te pytania znajdziecie w zakładce Radar na eskarock.pl.
10: Eska Rock. Radar.
12: Hi, this is Keith Richards.
13: My name is Gary Clark Jr.
14: Tu Piotr Rogucki, zespół Koma. Słuchacie SK.

Dreams, zespół The Cranberries. Na naszej stronie internetowej jest do przeczytania artykuł o nowej solowej płycie Rogera Taylora z grupy Queen. Zdaje się, że nawet jest link do pierwszej nowej piosenki. Teraz będzie o innym muzyku tego zespołu, o Johnie Deaconie, który jak umierał Freddie i wielu sobie zadawał pytanie, co dalej z Queen, odpowiadał, jeśli chodzi o nas, to koniec, bo tego gościa po prostu nie da się zastąpić. Dokończył jedynie album Made in Heaven, potem jeszcze współpracował z kumplami w roku 97 przy utworze inspirowanym przedwczesną śmiercią księżnej Diany, ale też dedykowany Mercuremu i koniec. Zniknął. Na pożegnanie jedynie zgodził się, by Brian i Roger kontynuowali działalność pod szyldem Queen, pod warunkiem, że będą go informować o najważniejszych decyzjach. No ale potem okazało się, że prawie nie mają z nim żadnego kontaktu.

John Deacon od lat nie udziela wywiadów, nie pojawia się publicznie, żyje z dala od reflektorów. Nie używa też mediów społecznościowych, więc raczej się nie dowiemy, jak spędza dzisiejsze 75. urodziny.

0: Przez długi czas wydawało mi się, że nie słyszałem tej piosenki nigdy na żywo, na koncercie, ale potem się okazało, że słyszałem, że na koncercie w Poznaniu, na poznańskiej Cytadeli, kiedy pojawili się kilkanaście lat temu, grali Creep. Tyle, że ja, no pewnie już z racji wieku, tego nie pamiętam. Proszę wybaczyć, to się nazywa chyba Alzheimer. No i to się zdarza w wieku pana prowadzącego, który będzie tu z państwem do 12. Jarosław Bielewicz, zapraszam, teraz będzie raport Eski Rock.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 8,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian,
4: mega,
5: co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Reklama.
7: Rowerzysta zderzył się z pociągiem, wstrzymany ruch pociągów do Zakopanego. Walka o jej życie trwała od soboty. Zmarła kobieta postrzelona w Swarzędzu. Zapotrzebowanie wciąż rośnie. Polacy wydają miliardy na leczenie otyłości.
8: SK Rock. Raport.
7: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. Tragiczny poranek na torach i wstrzymany ruch pociągów do Zakopanego. Wszystko po zderzeniu rowerzysty z pociągiem osobowym relacji Świnoujście-Zakopane. Do wypadku doszło w Rabie Wyżnej w powiecie nowotarskim. 66-letni mężczyzna zginął na miejscu. Ruch pociągów jest wstrzymany, przekazał nam Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
9: Pociągiem podróżowało około 360 osób. Na szczęście żaden z pasażerów nie został w żaden sposób poszkodowany, a w związku ze zdarzeniem ruch pociągów został wstrzymany. Przewoźnik organizuje dla pasażerów transport zastępczy.
7: Na miejscu pracują służby, zabezpieczają miejsce i badają okoliczności zdarzenia. Na razie nie wiadomo, ile potrwają utrudnienia w kursowaniu pociągów.
5: To jest raport.
7: Nie żyje kobieta postrzelona przez byłego partnera w podpoznańskim Swarzędzu. Walka o jej życie trwała od soboty. Ranna trafiła do szpitala w krytycznym stanie po tym, jak Remigiusz Z. strzelił jej w głowę. Nieprzytomną 46-latkę ktoś znalazł na klatce schodowej. Sprawca dzień później trafił w ręce policji. Na tym etapie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa.
10: Posłużył się w tym celu posiadaną przez siebie bronią czarnoprochową. Oddał strzał w głowę kobiety. Mężczyzna po ogłoszeniu mu zarzutu usiłowania zabójstwa przyznał się do popełnienia tego przestępstwa. W swoich wyjaśnieniach podał, że zrobił to z miłości.
7: Powiedział nam Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Śmierć kobiety oznacza zmianę kwalifikacji czynu. Za zabójstwo podejrzanemu grozi dożywocie. Polacy wydają miliardy złotych na leczenie otyłości. Mowa o lekach kategorii analogów GLP-1. Zapotrzebowanie cały czas rośnie. Z otyłością zmaga się już prawie co trzeci obywatel naszego kraju, a z leków może korzystać już nawet 500 000 Polaków. Szczegóły zna Olek Ruszkowski.
11: 3 400 000 000 zł. Tyle w przybliżeniu wydaliśmy w 2025 roku na leki wspierające leczenie otyłości. Te same leki są też stosowane w terapii cukrzycy typu drugiego. Zalet tych specyfików jest dużo, jednak nie jest to wcale panaceum.
12: Te leki działają wtedy, kiedy są stosowane. Natomiast choroba otyłościowa jest chorobą przewlekłą. W czasie leczenia istotne jest, żeby wdrożyć zmiany w sposobie żywienia, żeby zintensyfikować aktywność fizyczną.
11: Mówi Olga Sierpniowska z Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Jak podkreślają też farmaceuci, nie wiemy jeszcze wszystkiego o długoterminowym wpływie tych leków na zdrowie.
7: Według danych GUS nawet co trzeci Polak zmaga się z otyłością. W przypadku nadwagi ten odsetek jest jeszcze większy. To 60% całej populacji.
6: SK Rock Biznes.
7: Zbieg korzystnych okoliczności chroni Polskę przed światowymi zwyżkami cen żywności. Ekonomiści prognozują jednak, że

wzrosło średnie zadłużenie przeciętnego Polaka i przekroczyło 22 700 zł. Wynika z danych Biura Informacji Gospodarczej. Najczęściej długi dotyczą opłat za telefon, spłaty pożyczek i kredytów oraz alimentów. W lipcu na 6 regionalnych rynkach w Białymstoku, Bydgoszczy, Kielcach, Lublinie, Rzeszowie i Szczecinie sprzedano o 11% więcej mieszkań niż rok wcześniej. Wynika z danych portalu Otodom. Z analizy wynika, że do oferty trafiło tam 640 lokali, a sprzedano 750. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,72 zł, za euro 4,32 zł. Aktualny kurs franka to 4,60 zł, a funta 5,05 zł.

dolara trzeba zapłacić 3 zł 72 grosze, za euro 4 zł 32 grosze. Aktualny kurs franka to 4 zł 60 groszy, a funta 5 zł 5 groszy.

0: Temperatura od 19 stopni nad morzem, na przeważającym obszarze od 20 do 22 stopni. Na krańcach południowych temperatura maksymalna może osiągnąć 25 stopni.
1: Eska Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza

0: kładę teraz rękę do sercu i przyznaję, że w latach 90., kiedy człowiek fascynował się muzyką zagraniczną, w szczególności na przykład eksplodującym grunge'em, to te wszystkie polskie stare zespoły typu Perfect czy Budka Suflera wywoływały delikatny uśmiech na twarzach młodzieży, ale po latach myślę, że ta młodzież, która ma dziś czwórkę albo piątkę z przodu, docenia to, co robili panowie przed laty. Bo to są naprawdę wielkie historie, takie jak to objazdowe Nieme kino.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Beer McCready w towarzystwie znakomitych gości takich jak Slash, Duff czy Chad Smith w numerze Cool Kids.

0: Ashes to Ashes. Fate No More. Ich powrót w roku 2027 może być jednym z najważniejszych wydarzeń w świecie muzyki rockowej, tym bardziej, że panowie zapowiadają koncerty w bardzo atrakcyjnych miejscach. Już mówiłem o tym, że przełom stycznia i lutego spędzą w Australii i Nowej Zelandii, a niedawno, wczoraj, przedwczoraj pojawiła się informacja, że chwilę wcześniej, bo 15 stycznia zagrają koncert razem z System of a Down. Chyba tak to będzie wyglądało w przyszłym roku na legendarnym, niepowtarzalnym, wyjątkowym stadionie o nazwie Maracana. No, ja bym tam bardzo chciał być. Ale czy mnie z pracy puszczą w styczniu na tak długo? Trzeba będzie pogadać. No dobrze, czas na pewnego dżentelmena, który ma dzisiaj urodziny.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: W zeszłym roku o tym człowieku, który sam mówi, że muzyczną karierę zawdzięcza matce, która uwielbiała muzykę dzięki swojemu ojcu, bo dziadek Ian był śpiewakiem operowym, grał też na pianinie, miał okrągłe 80 urodziny. W tym roku ma już lat 81. No i oby świętował jak najdłużej z nami tutaj razem na tym ziemskim padole. Ian Gillan. Czy państwo się zgodzą, żebym zagrał teraz kawałek, który ma aż 10 minut? Bardzo proszę. Child in Time.

0: gołębi puch, Lombard. Przepiękna piosenka, taki można powiedzieć polski evergreen lat 80. On już zostanie z nami na zawsze. I jeszcze 19 już minut zostaje nam z tej godziny, drugiej godziny kultowych środowych opowieści. Będzie wspomnienie pewnego muzyka, zespołu, który, no oczywiście już nie w tym pełnym składzie, bo to się już nie uda, pojawił się niedawno w kilku miejscach w Polsce na wyjątkowych muzycznych wydarzeniach. Mowa o Republice. A dlaczego o nich opowiem? O tym za moment, ale najpierw The Offspring.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Nagle zauważył, że w środku, w tymże kasku, pod wyściółką, leży sobie wąż.
3: O kurczę, ja z tym wężem robił rozgrzewkę?
2: Tak, z tym wężem się razem rozgrzewali, wyginali. Ten wąż nazywa się mokasyn błotny.
3: Mokasyn, powiadasz, w kasku.
2: No.
3: Musiał być nieduży mokasyn.
2: To prawda, ja miałem kiedyś mokasyna błotnego, jak wdepnąłem w kałużę.
3: Zapalniczka postawiona na palecie i on tym dźwigiem z taką wielką sztabą precyzyjnie tę zapalniczkę stojącą na tej palecie zapalił.
2: Ja pamiętam pierwszy film na Instagramie lato temu, jak Grigori czołgiem wbijał gwóźdź w drzewo w czterech pancernych.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, złoty 49 za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
8: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Orły oszczędzania stać na więcej.
10: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Pan Rębiszewski?
12: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
11: No to życzę szczęścia.
12: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
13: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
15: Kastorama!
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
15: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
1: Reklama.
17: This is Alice Cooper.
18: This is Marilyn Manson.
19: Hi, I'm Roger Glover of Deep Purple. You're listening to Esker Rock.

Salvage Team zespołu The Offspring. A teraz pojawi się Republika. Jesienią ubiegłego roku głośno było o finale procesu, który miał miejsce w pierwszej instancji między żyjącymi członkami zespołu a wdową po muzyku, której Grzegorz zapisał cały majątek. No i okazało się, że Republika, zdaniem przynajmniej sądu, należy do muzyków. Aż do odejścia ostatniego z nas, z zespołu, komentował Zbigniew Krzywański, któremu życzymy w ten dzień, by odnosił jak najwięcej sukcesów nie tylko w ławach sądowych. Maciś urodziny, muzyk, który był współtwórcą m.in. tej piosenki Mamona.

0: Bestowiu zespołu o nazwie Foo Fighters. No dobrze, zaraz 11. Pani Ania opowie nam o tym, co dzieje się na świecie w raporcie, a ja Państwu po 11 będę opowiadać m.in. o pewnym szwedzkim zespole, w składzie którego jest gościu, który ma dzisiaj urodziny.
1: Reklama. Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę. Bo w

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. AAA Auto. Teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.
5: Są już w drodze na Podkarpacie. Do kraju wróciło 12 osób rannych w wypadku na Węgrzech. Przestępca seksualny zatrzymany w Warszawie w raporcie sukces lubelskich łowców głów. Kiedyś trzeba było je wywoływać. Dziś Światowy Dzień Fotografii.
6: SK Rock. Raport.
5: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Pierwsi z poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech, którzy dziś mają wrócić do kraju, są już w drodze na Podkarpacie. Łącznie chodzi o 12 osób. Trafią do Rzeszowa. Transport odbywa się 4 lotami LPR. Każdym przewożone są 3 osoby. Pierwsza maszyna ma wylądować w najbliższych minutach.
7: Wszystkie te osoby będą transportowane lotniczym pogotowiem ratunkowym. 2 zespoły będą lądować dzisiaj dwukrotnie, czyli 4 takie loty, w każdym samolocie będzie 3 osoby.
5: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hulm. Na lotnisku czeka transport medyczny.
7: Karetki pogotowia ratunkowego są przygotowane do transportu. Każda z tych osób została przypisana do właściwego oddziału do szpitala na terenie miasta Rzeszowa.
5: W węgierskich szpitalach pozostaje jeszcze 5 osób. Ich stan na razie nie pozwala na transport do kraju.
6: To jest raport.
5: Szukała go policja z całej Europy. Wpadł w Warszawie 47-letni przestępca seksualny z Lubelszczyzny. Został zatrzymany przez lubelskich łowców głów. Sąd wystawił za nim europejski nakaz aresztowania oraz czerwoną notę Interpolu. Mężczyzna ukrywał się najpierw we Włoszech, ale policja trafiła na jego trop w stolicy Polski. Za co był poszukiwany?
8: W przeszłości przemocą doprowadził małoletnią poniżej 15 roku życia do poddania się innej czynności seksualnej, a także groził jej śmiercią w przypadku ujawnienia przez nią okoliczności tego całego zdarzenia.
5: Mówiła Anna Kamola, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Kompletnie zaskoczony mężczyzna został zatrzymany przy pracach wykończeniowych w jednym z mieszkań w centrum stolicy. 47-latek trafił już do zakładu karnego, gdzie przesiedzi najbliższe 3 lata i 3 miesiące. Ogromne utrudnienia w kierunku Krakowa to po karambolu z udziałem 6 aut na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej, mówi Krzysztof Struzik z rudzkiej policji.
9: Doszło do zdarzenia drogowego na trasie A4 z Gliwic w kierunku Katowic na 329 kilometrze. Zablokowany jest lewy oraz środkowy pas ruchu. Przejazd w miejscu zdarzenia odbywa się obecnie prawym pasem oraz pasem awaryjnym. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.
5: Wciąż jeszcze mogą być problemy z przejazdem.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Dziś Światowy Dzień Fotografii. Kiedyś zdjęcia trzeba było wywoływać i dopiero wtedy wiadomo było, czy wyszły. A dziś robimy je nie tylko aparatami, ale przede wszystkim telefonami komórkowymi.
10: Zawsze robiłam zdjęcia, bo dla mnie to był jakiś ślad tego, co było. Bo zapominamy o uroczystościach, kiedy były, zapominamy o ludziach, a wracając do zdjęć, to wszystko nam się przypomina.
11: No teraz wiadomo, robi się tych zdjęć tysiące i później nawet się ich nie ogląda często.
12: Kiedyś tam robiłem jako młody chłopiec, ale to już dawno. Nigdy fotografia jako sztuka mnie nie interesowała za bardzo.
5: Światowy Dzień Fotografii upamiętnia rocznicę oficjalnego ogłoszenia wynalazku daguerotypii przez rząd francuski w 1839 roku, co otworzyło erę powszechnego tworzenia trwałych obrazów.
4: Pogoda.
5: Dziś dynamiczna pogoda. W całym kraju możliwe przelotne opady deszczu.

0: słowa czasowy hymn optymizmu. Napisany i nagrany po raz pierwszy w latach 60. Państwo pamiętają, Louis Armstrong, legendarny jazzman, zabrał się za piosenkę w wieku lat 66. Choć nie on ją napisał, zrobił to Bob Thiele, który chciał stworzyć taki utwór, który przyniósłby ludziom ukojenie i nadzieję. W trudnych latach 60. Państwo pamiętają, wojna w Wietnamie, kryzys gospodarczy, no i kryzys też, gwałtowne protesty na tle rasowym. To był trudny czas. No i ten ciemnoskóry muzyk, który przeżył lata segregacji rasowej w USA, stwierdził, że ma idealne prawo śpiewać o nadziei na lepszy świat. A po latach zajął się piosenką, jak Państwo też słyszeli, Joe Ramon.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Świat jest piękny. Pięknych mamy także polskich muzyków. Polski muzyk to też Katarzyna Nosowska. Muzyczka, to chyba tak powinienem powiedzieć, prawda? Prawidłowo w tych czasach. 30 lat pięknej solowej kariery. Sos chaosu. To jest nowa piosenka.

0: tak jak ja mógł sobie zaśpiewać też o tym, że nie jestem mądry. Pan Munik i jego Till Love, I Love You w Esce Rock, a teraz szwedzki zespół Europe.
1: Kultowe historie w Esce Rock.
0: Który ustami Joe Tempesta, wokalisty, kiedyś powiedział takie słowa. Nie uważamy się za legendę. Legendarny zespół to Led Zeppelin czy Deep Purple. Natomiast my, no, to nas określiłbym jako wciąż ciężko pracujący i rozwijający się zespół. I nie chodzi nawet o to, że pracujemy nad tym, by osiągnąć to czy tamto, że wyznaczamy sobie jakieś cele. Przede wszystkim pracujemy nad rzemiosłem. Chcemy grać jeszcze lepiej, pisać coraz lepsze piosenki. Tak mówił w 2003 roku, gdy postanowił z kumplami reaktywować Europe. Raczej już im się lepszych niż w latach 80., czy też bardziej popularnych, moim zdaniem napisać nie uda, ale kto tam wie, może się mylę. Trzymam mocno kciuki za kapelę o nazwie Europe, której wokalista Joe Tempest, a w zasadzie Rolf Magnus Joachim Larsson, bo tak się nazywał, kiedy przychodził na świat, ma dziś urodziny. Jeśli dobrze wszystko policzyłem, są to urodziny numer 63.

kiedy takim zespołem jak Sum 41, żeby nagrywać covery. Może to, że mają jakiś słabszy moment i mają wenę do napisania własnej piosenki, ale z drugiej strony, kiedy na przykład na takie koncerty Sum 41 przychodzą dzieci razem z rodzicami, to stwierdzają artyści, dobra, zagrajmy to też coś dla starych. No i stąd się biorą takie przeróbki jak to Paint It Black.

Sum 41 przychodzą dzieci razem z rodzicami, to stwierdzają artyści, dobra, zagrajmy to też coś dla starych. No i stąd się biorą takie przeróbki jak to Paint It Black.

0: samym sercu Warszawy. Warsaw Glitch 2026 od 28 do 30 sierpnia w Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki. Zobacz przyszłość rozrywki na żywo. Bilety na e-bilet.pl.
1: Reklama.
2: Eszka Rock. Radar.
3: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Jacek Kawalec przez niemal 4 lata śpiewał w legendarnej budce Suflera.

zespołu EMF w SC Rock. A teraz wrócę do swojej kwietniowej podróży do Dublina. W stolicy Irlandii byłem przez kilka dni, chodząc głównie szlakiem U2, ale też innymi dróżkami innych muzyków pochodzących z tego miasta. Między innymi pojawiłem się w kilku miejscach związanych z Philem Lynottem zespołu Thin Lizzy. Byłem w studiu, oglądałem pamiątki, jakieś kurtki, gitary, a raczej dokładnie basowe gitary artysty, no i stanąłem przy tej postaci z brązu, przy Grafton Street. Nie do końca na samym Grafton, tylko w takiej bocznej ulicy odchodzącej od Grafton stoi piękny, wysoki pomnik z brązu. Statua, która pojawiła się tam w tym miejscu w Dublinie równiuteńko 21 lat temu. The Boys Are Back in Town, Thin Lizzy.

0: We're Here. Zespół Pink Floyd. To już na koniec naszego dzisiejszego spotkania w środę 19 sierpnia. Ja tu do Państwa wrócę z kolejnymi historiami, ale już jutro. Teraz oddaję stery Eskirok w ręce Łukasza. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Traktor wjedzie wszędzie. Traktor jest w stanie wszystko przetransportować. Traktor jest w stanie dotrzeć w miejsce kataklizmów. Tam, gdzie nie jest w stanie dojechać na przykład wóz strażacki.
1: Łukasz Bąk.
3: Jest takie powiedzenie, że im bardziej offroadowy samochód, im bardziej terenowy samochód, tym dalej trzeba iść po traktor.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Tymczasem w salonie Filman.
8: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
9: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
7: Odwiedź Filman. Najbliższy salon w Warszawie oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl / info / producenci.
1: Reklama.
11: Na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce wylądował samolot z następnymi osobami poszkodowanymi w sobotnim wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Zablokowana jest siódemka pod Kielcami. Nie pojedziemy trasą w stronę Radomia oraz Warszawy.
12: SK Rock. Raport.
11: 12. Michał Poklękowski, zapraszam. Kolejni poszkodowani po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wracają do kraju. Na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce wylądował samolot z kolejnymi osobami. Te rejsy realizują od rana dwie załogi lotniczego pogotowia ratunkowego. Medycy mają do dyspozycji dwa odrzutowe Learjety, które są w stanie zabrać na pokład troje pacjentów. Samoloty kursują między Debreczynem a Jasionką, wykonają dziś łącznie 4 przeloty. Pacjentami na ich pokładach zajmują się doświadczeni specjaliści.
13: Normalnie podczas dyżuru jest lekarz i ratownik medyczny, oprócz tego oczywiście dwóch pilotów. Natomiast w jednym z tych samolotów dodatkowo dzisiaj jest obecny dr Hampel.
11: Samoloty przetransportują dziś łącznie 12 pacjentów. Przypomnijmy, w niedzielę autokar z polskimi pielgrzymami wpadł do rowu na węgierskiej autostradzie M3. Zginęło w tym wypadku 12 osób.
12: To jest raport.
11: Jest zawieszony w czynnościach, a może być nawet wyrzucone ze służby. Taką procedurę wszczął komendant małopolskiej policji w sprawie umundurowanego, zamieszanego w śmiertelne pobicie na weselu w Małopolsce. Mężczyzna był jednym z gości uroczystości, na której doszło do tragedii. Pobójcy zmarł 38-latek, który wdarł się na imprezę i był agresywny wobec gości. O szczegółach Mateusz Chłyston. Mateuszu, zarzuty usłyszało już 6 osób, wśród nich właśnie policjant. Co o nim wiemy?
14: Ten doświadczony funkcjonariusz z 19-letnim stażem został zawieszony w czynnościach, a potem jak usłyszał prokuratorskie zarzuty, komendant wojewódzki w Krakowie podjął decyzję o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydalenia go ze służby. Policja tłumaczy, że dowody na jego udział w bójce są oczywiste. Chodzi o nagrania, na których widać, jak funkcjonariusz z innymi osobami bije nieproszonego gościa. Miało do tego dojść przed przyjazdem wezwanego na miejsce patrolu. To według komendanta małopolskiej policji narusza wewnętrzną dyscyplinę formacji.

0: pozycji nie przystoi funkcjonariuszowi. Stanowi też podstawę do rozpoczęcia procedury usunięcia ze służby ze względu na tzw. czyn oczywisty. Policjant może się od tego odwołać albo skorzystać z pomocy związków zawodowych, ale jak ustaliłem, na razie nie zwrócił się o wsparcie do przedstawicieli tych struktur.
1: Według zapowiedzi śledczych jeszcze dziś zarzuty po tragedii w Wadowicach usłyszą kolejne dwie osoby.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Zablokowana jest siódemka pod Kielcami. Nie pojedziemy aktualnie trasą w stronę Radomia i Warszawy. To po wypadku na węźle Zalezianka na wysokości miejscowości Łączna. Dostawczy bus uderzył w bariery energochłonne. Kierowca został ranny.
3: Na miejscu zdarzenia lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Droga w kierunku Radomia jest całkowicie nieprzyjazna. Policja kieruje na najbliższe objazdy.
1: Relacjonuje Rafał Maciejczak ze Straży Pożarnej w Skarżysku Kamiennej. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilkadziesiąt minut.
4: SK Rock Biznes.
1: Powojenny model wzrostu gospodarczego w Europie ulega erozji i jest bardzo mało prawdopodobne, by powrócił on do postaci, jaką znaliśmy kiedyś. Ale Europa nadal dysponuje znacznymi atutami, na których może się opierać, oceniła dziś szefowa Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde podczas debaty Międzynarodowej Rady Biznesu Światowego Forum Ekonomicznego. W nadchodzących kwartałach sprzedaż mieszkań będzie przewyższać nową podaż, co powinno wywierać presję na wzrost cen lokali w Polsce, prognozuje Erste Bank Polska. Analitycy banku zastrzegli jednak, że zasób niesprzedanych lokali pozostaje wysoki, co ogranicza przestrzeń do istotnych wzrostów cen. Technologiczny gigant OpenAI wstrzymał trening modelu Astra i wzmacnia zabezpieczenia po tym, jak testowany agent AI włamał się do firmy Hugging Face, podała agencja Reuters. Agencja podkreśla jednocześnie, że to nie pierwsza w ostatnim czasie sytuacja ze sztuczną inteligencją, w której postąpiła ona wbrew intencjom człowieka, a nawet w jakimś sensie przeciwko niemu.
5: Ja tak się zastanawiam, czy ci wszyscy od sztucznej inteligencji to oni nigdy Terminatora nie oglądali?
4: Pogoda.
1: Pewnie z zasłoniętymi oczami. Dziś w większości regionów chmury na przemian ze słońcem. Najwięcej

to już w najbliższą sobotę, punktualnie o godzinie 19 na scenie na poznańskiej ławicy pojawi się ten właśnie zespół. A to wszystko w ramach drugiego dnia, drugiej odsłony tegorocznej rokowizny, której zresztą SK Rock jest patronem medialnym. Oprócz jamu tego drugiego dnia pojawi się m.in. jeszcze Zenek Grabowski, Pull the Wire, Royal Republic, Wolf Alice i Acid Drinkers. I z tego co wiem, to ten kawałek, którego właśnie wysłuchaliśmy, również w setliście koncertowej grupy Jam się znajdzie. Rokowizna Festiwal już w ten weekend w Poznaniu. Łukasz Szeciłowski, witam Państwa bardzo gorąco. Westerok Kwadrans po godzinie 12 w środę 19 sierpnia 2026 roku. No to teraz, proszę Państwa, najnowsza propozycja od grupy The Rolling Stones, ich wersja numeru Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Ten kawał.

Love Hurts to Nazareth w piosence, którą tak naprawdę wydali, nagrali i skomponowali 15 lat wcześniej panowie z Everly Brothers. Przy czym im nie udało jej się umieścić w przestrzeni publicznej jako singla, bo wówczas oponowała wytwórnia. No ale Nazarethowi się udało i zrobił Nazareth z tego kawałka ogromny hit.

postanowili jednak zrobić tak zwane reunion i co ciekawe, dopiero wówczas na tej trasie, która była właśnie po tym zjednoczeniu, panowie po raz pierwszy wrzucili Love Hurts, czyli swoje oryginalne wykonanie do setlisty. Taka oto zawiła historia tego wielkiego przeboju grupy Nazareth. No to teraz R.E.M. w Esterok i The One I Love.

0: To The Passenger i Iggy Pop w Esterok, a ja chciałbym Państwu zdradzić, że mam ze sobą taki pakunek, w którym znajduje się kilka bardzo fajnych gadżetów Eskirok. I jeszcze przed 13 zdradzę Państwu, co to za gadżety i co trzeba zrobić, żeby je zdobyć. A już za chwileczkę przed nami w Esterok grupa Mysłowic.
1: Reklama.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki.

0: Reklama.
1: Mega, Marian,
2: co ty robisz?
3: Wabie okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki.

0: 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca SK Rock.
2: 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont. Bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia, to

Bones for the Crows to Nickelback w Asterok, a ja teraz, zgodnie z obietnicą, mam dla Państwa prezenty. Piłka plażowa Eski Rock, majty na plażę Eski Rock, no i do tego jeszcze dorzucam kubek stalowy Eski Rock, który na plaży na pewno też się przyda. W dodatku się nie potłuczę. Żeby zdobyć ode mnie taki zestaw gadżetów, proszę Państwa dziś o odpowiedź na pytanie, co byście Państwo spektakularnego, zaskakującego, niebywałego zrobili z takimi gadżetami, gdybyście je Państwo ode mnie dostali. Czekam na Państwa odpowiedzi w głosówkach na Messengerze Eski Rock. Cóż zaskakującego, cóż niebywałego zrobilibyście Państwo z gadżetami Eski Rock. A teraz przed nami Republika i Sexy Doll.

0: Imagine. Absolutnie utopijna pieśń, ale za to przepiękna. To John Lennon na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się 13, o 13 punktualnie raport Westerok, a po raporcie czeka już Alice Cooper ze swoim wielkim przebojem Poison.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
3: No, bo mają wszystko taniej.
2: A jeszcze jakiś?
3: Bo mają najlepszy wybór.
2: No i?
3: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
2: Ciekawe, co jeszcze?
3: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
4: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
8: How good is that?
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Orły oszczędzania stać na więcej.
12: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca SK Rock.
14: Reklama.
15: W Chorwacji aresztowano Ukraińca podejrzanego w sprawie wysadzenia Nord Stream. Długie kolejki do urzędów po cyberataku na systemy MyDoctor. Coraz więcej osób zastrzega swój PESEL.

0: SK Rock. Raport.
1: 13. Michał Poklękowski, zapraszam. Rząd zapowiada zmiany w systemie podatkowym. Próg ma być podniesiony ze 120 do 130 tysięcy. Do tego 24%, a nie 32% stawka PIT-u dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy. Będzie to duża ulga dla klasy średniej, zaznacza minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
2: Nie może być tak, że to klasa średnia na swoich barkach musi nieść całość ciężaru związanego chociażby z rosnącymi nakładami na bezpieczeństwo, rosnącymi nakładami na obronność. Stawka 32% będzie obowiązywała powyżej 150 tysięcy złotych.
1: Jednocześnie rząd zapowiedział rozwiązania, które mają sfinansować te propozycje, w tym wyższy CIT dla największych firm.
3: Zakładamy także podwyższenie o 1 punkt procentowy do 5% daniny solidarnościowej od tych, którzy zarabiają ponad 1 000 000 złotych rocznie, a więc wyłącznie od tych najzamożniejszych. I jeśli chodzi o ryczałt, wrócimy do wcześniejszego limitu przychodów, który wynosi 250 tysięcy euro rocznie.
1: Wyjaśnia premier Donald Tusk. Według rządu na podniesieniu progu podatkowego skorzysta 3,5 miliona Polaków.
0: To jest raport.
1: Obywatel Ukrainy podejrzany w sprawie wysadzenia rosyjskiego gazociągu Nord Stream w 2022 został dziś aresztowany przez policję w mieście Pula na zachodzie Chorwacji na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, poinformowała prokuratura federalna Niemiec. W komunikacie prokuratury napisano, że aresztowany, określany jako Władimir Z, jest wyszkolonym płetwonurkiem. Jest podejrzany o spowodowanie eksplozji, sabotaż oraz zniszczenie infrastruktury. Mężczyzna zostanie przetransportowany do Niemiec, gdzie będzie odpowiadać przed Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym.
0: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Długie kolejki do urzędów. Po cyberataku na system MyDoctor coraz więcej osób zastrzega swój PESEL. Wyciekły, przypomnijmy, dane 19 milionów Polek i Polaków. Zastrzec PESEL można w aplikacji M-Obywatel albo osobiście w urzędzie.
4: Zastrzegacie Państwo PESEL?
5: Tak, tak.
6: Wypełnione.
4: A dlaczego?
5: Boję się oszustów.
6: Żeby mnie nie ukradli.
4: A dlaczego nie w tej aplikacji M-Obywatel?
5: Bo to nie jest dla starszych osób. Ja wchodziłam, ale tam jest tyle, to wejdź, do banku wejdź, potem nie wiedziałam dalej gdzie i przyszłam tu.
7: Największe zainteresowanie było przez pierwsze 4 dni. Anna Mirowska, koordynator oddziału dowodów osobistych i ewidencji ludności w Łodzi. Każdej osobie jest tłumaczone, na czym polega zastrzeżenie numeru PESEL, czego nie można zrobić po zastrzeżeniu numeru PESEL.
4: A czego?
7: Nie można załatwić spraw finansowych w banku, większej ilości wypłaty gotówki, założenia konta, likwidacji konta. U notariusza spraw majątkowych nie załatwimy karty SIM do telefonu komórkowego zagubionego. Za to nasze pieniądze są bezpieczne.
1: Usłyszała to w łódzkim magistracie Elżbieta Piotrowska. Dodajmy, że wyciekły również adresy mailowe i numery telefonów. Służby apelują, żeby być szczególnie ostrożnym wobec osób, które dzwonią i powołują się na informacje o nas. Eksperci ostrzegają, by nie klikać w wysyłane kody QR oraz linki.
8: Pogoda.
1: W większości regionów dziś chmury na przemian ze słońcem. Najwięcej słońca na Mazurach, na Suwalszczyźnie i na Podlasiu. Burze z deszczem, zwłaszcza w centrum. Na termometrach od 19 stopni na Wybrzeżu do 25 na Dolnym Śląsku i na Podkarpaciu.

To Fabryka Małpi, Lady Punk w ES Rock. Jest środa, 19 dzień sierpnia 2026 roku. Minęła 13 i to minęła 12 minut temu. Ja nazywam się Łukasz Szeciłowski. Bardzo się cieszę, że jesteście Państwo ze mną i z ES Rock. Dzień dobry.

0: taki maleńki teaser, taką maleńką próbkę tego, co z tych 12 dźwięków, dwóch osób i nieskończonych możliwości wyszło, bo mamy pierwszy singiel promujący ten materiał. Singiel nosi tytuł 10 over 10 i zespół to oczywiście Royal Blood i powiem szczerze, jeżeli to jest kierunek, w którym panowie poszli w studiu, to może być jedna z moich ulubionych płyt tego roku.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

to Okult i Czarne Słońca w Esce Rock. A teraz, proszę Państwa, wiadomość, która wczoraj wieczorem, bo dowiedziałem się o tym wczoraj wieczorem, praktycznie złamała mi serce, bo zmarł perkusista jednego z moich najukochańszych zespołów na świecie. I to, że zmarł, sprawia, że z oryginalnego składu tego zespołu został już tylko jeden człowiek. Człowiek, który zresztą o śmierci Franka Berda, perkusisty grupy ZZ Top, napisał tak. Straciliśmy wspaniałego przyjaciela i współpracownika, a świat stracił jednego z najbardziej innowacyjnych perkusistów i wspaniałego, prawdziwego syna Teksasu. Jego charakterystyczny rytm był kluczem do sukcesu grupy ZZ Top. Frank Bert co prawda nie grał już od kilku lat, bo w 2025 roku musiał opuścić trasę koncertową ze względów zdrowotnych. Wówczas zastąpił go John Douglas, członek ekipy technicznej, a od 2026 roku zastępcą Franka Berda jest Michael Monahan. Zespół ZZ Top koncertuje, chociaż dwa najbliższe koncerty w związku ze śmiercią Franka Berda odwołał, natomiast już w najbliższy weekend zespół zagra w Austin City, w którym Frank Bert grać uwielbiał. No to posłuchajmy Franka Berda, Dustiego Hilla, którego też już z nami nie ma, no i jedynego żyjącego członka ZZ Top, czyli Billego F. Gibbonsa, w doskonałej interpretacji numeru Viva Las Vegas. Y'all still want me to come with you?

0: Aż trudno uwierzyć w to, że ten kawałek jest raptem rok młodszy ode mnie. Yes, Owner of a Lonely Heart w Asterok za nami. Przed nami nieco młodszy kawałek, ale w sumie jakby na to spojrzeć z punktu widzenia wieczności, to wcale nie tak dużo młodszy. Już za chwileczkę w Asterok Pearl Jam i Even Flow.
1: Autopromocja. Melina.
2: I on wrócił właśnie z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Boże, jak to tam jest super fajnie, jak w ogóle Polska najlepsza i w ogóle, i ja tak się nasłuchałem, mówię, aha, okej, to fajnie. Nie wiem, czy on był tak zwaną zapałką. Nie wydaje mi się.
3: Zapałką?
2: Wiecie, że pod pałką, że przez niego.
3: A, okej.
2: Okay. Że on był główną inspiracją. Nie mogę teraz się określić na pewno. Odpowiedział mi, że faktycznie tam jest fajnie. Poza tym miałem dziewczynę, która też wybierała się do Polski. I miałem tak, no dobra, to chyba ja też się wybieram.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie komik, stand-uper Roman Kostelecki.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
8: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
9: He's psycho.
8: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
10: Hello?
8: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
12: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody...

0: ogarnij, a ja skoczę po gładź.
1: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
0: Chciałbyś. Za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
1: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
0: No w Brikomanie. A gdzie?
2: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Masz furę, rozbiłeś furę.

0: u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OW Twoje auto na link4.pl.
1: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
2: Drodzy

0: ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy. Za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
1: Drodzy

0: drugi po raz trzeci.
1: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Reklama.
4: Esta Rock. Radar.
5: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Choć do kinowej premiery opowieści o czwórce z Liverpoolu pozostało jeszcze sporo czasu, produkcja działa na pełnych obrotach. W internecie lądują coraz to nowsze materiały z planu, a najnowsze wideo bije rekordy popularności. Widać na nim, jak ekipa odtwarza kultową scenę na przejściu dla pieszych przy Abbey Road. Więcej o tym filmowym dziele przeczytacie na skrok.pl.
4: Skrok Radar.
6: Hey, I'm Jared from 30 Seconds to Mars. I'm Slash.
7: Witam wszystkich, nazywam się Kazik Staszewski, a wy słuchacie radia SK Rock. I słuchajcie go nadal, a źle na tym nie wyjdziecie, mówię wam przecież.

Kaleo i Bloodline w Esterok, to za nami, a ja proszę Państwa muszę przyznać, że poziom Państwa kreatywności jest naprawdę zadziwiający. Dziękuję i proszę o więcej. Mówię tutaj o naszej dzisiejszej zabawie, w której do zdobycia są plażkacie Eskirok, piłka plażowa Eskirok i stalowy kubek Eskirok. No a żeby te gadżety ode mnie dostać, trzeba opowiedzieć mi najciekawszą historię na temat tego, co byście Państwo niebywałego, niestandardowego, zaskakującego z tymi gadżetami zrobili, gdybyście

je ode mnie dostali. Czekam na Państwa opowieści na Messengerze Eski Rok w formie głosówek. Już po 14 komuś wręczę ten zestaw gadżetów. Tymczasem teraz przed nami The Offspring i You're Gonna Go Fark It.

0: A Kind of Magic. Przepiękny numer grupy Queen. Tym kawałkiem kończymy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się 14, a to oznacza, że już za momencik na antenie Eski Rock najświeższy raport, a potem wielki przebój Michaela Jacksona, ale skawerowany przez Fall Out Boy w towarzystwie Johna Mayera.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Przez ostatnich kilka lat ja jeździłam samochodem mojego taty, a tata jeździł moim samochodem. Co kończyło się tym, że jak on na przykład przekroczył prędkość, to ja dostałam mandat i musiałam denuncjować swojego ojca. I co? I udało nam się wreszcie zamienić na samochody.
3: No ale co w rodzinie, to nie zginie. Ja na przykład kiedyś miałem współwłasność z bankiem i oni zawsze mnie wystawiali.
4: Nic nie
3: braj na siebie. Nie żebyśmy pałali sympatią do jednej czy do drugiej drużyny, po prostu pomyśleliśmy sobie, że przy okazji takiej oto rocznicy warto powspominać nasze mniejsze lub większe zwycięstwa.
5: Nie żebyśmy pałali też antypatią, bo uważamy, że wszystkie polskie drużyny są fajne, bo są fajne i są polskie,
3: prawda? Oczywiście. Ekstraklasa to najlepsza liga świata. Koniec, basta.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.

0: Dostępne tylko z OC. Autoasystans Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
2: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Orły oszczędzania stać na więcej.
5: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
6: Mega.
7: Marian, co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Reklama. Dotarliśmy do jednego z dwóch kierowców autokaru z polskimi pielgrzymami, który wpadł do rowu na autostradzie na Węgrzech. O 17 w Izbie Pamięci przy cmentarzu Powstańców Warszawy zostanie wystawiona księga kondolencyjna po śmierci Wandy Traczyk-Stawskiej.
10: SK Rock. Raport.
9: 14. Czas na raport. Michał Poklękowski, zapraszam. Nic nie zwiastowało tragedii. Kierujący sam nie wiedział, co tam się stało. Słyszymy od świadka tragedii na Węgrzech. Dotarliśmy do jednego z dwóch kierowców autokaru z polskimi pielgrzymami, który wpadł do rowu na autostradzie. Zginęło 12 osób. Pan Grzegorz odpoczywał przed zmianą z kolegą, który kierował pojazdem. Ten przekazał mu, że czuje się dobrze i bez kłopotu dojedzie na wyznaczony parking.
11: Chciał na pierwszy, najbliższy parking zjechać.
12: Wtedy mieliście się wymienić, jak rozumiem, tak?
11: Tak.
12: Panie Grzegorzu, a pan Robert po wypadku, on panu opowiadał, że co się wydarzyło?
11: Nie potrafił, mówię, nie wiem, mówi, nie tego. Zresztą wie pan co, no nie było tak czasu na rozmowy, bo tam cały czas, no była akcja cały czas, ja tam cały czas aktywnie pomagałem.
9: Usłyszał od pana Grzegorza Marek Balwajder. Według relacji kierowcy przed tragedią mogły uchronić barierki przy trasie, które zatrzymałyby autokar.
11: Zsunął się na dół i przewrócił się na bok, ponieważ był bardzo stromy nasyp i bardzo głęboki. Nasyp, który moim zdaniem powinien być zabezpieczony barierkami. W tym miejscu nie było tych barierek. I kto wie, jakby się sytuacja potoczyła, gdyby te barierki były.
9: Węgierski sąd tymczasowo zatrzymał kierowcę autokaru na miesiąc. Według tamtejszych służb mężczyzna mógł zasnąć za kierownicą. A całą rozmowę o tragicznym wypadku na Węgrzech znajdziecie na se.pl.
7: To jest raport.
9: O 17 w Izbie Pamięci przy cmentarzu Powstańców Warszawy zostanie wystawiona księga kondolencyjna po śmierci Wandy Traczyk-Stawskiej, zapowiedział prezydent stolicy. Jednocześnie zachęcił, by oddać część zmarłej, którą wspominał jako niezwykłą postać.
13: Z jednej strony bohaterka, która nigdy nie lubiła, jak używano o niej takiego słowa. Osoba niezwykle skromna, ale bardzo twarda i zawsze walcząca o te wartości, które dla nas wszystkich są tak ważne i o te wartości, które nam przekazywała, jak walka o godność, solidarność, szacunek dla innego człowieka.
9: Paweł Kielski, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, przypomniał z kolei, że nadal żyją 222 osoby, które walczyły w zrywie 44 roku.
14: Staramy się z nimi wszystkimi mieć kontakt. Staramy się wiedzieć, czego potrzebują. Jesteśmy chyba jedynym muzeum, które od początku swojego istnienia ma specjalny dział, który na bieżąco zajmuje się sprawami kombatanckimi.
9: Wanda Traczyk-Stawska w Powstaniu Warszawskim walczyła jako łączniczka i strzelec Szarych Szeregów oraz Armii Krajowej. Po wojnie pracowała jako nauczycielka w szkołach specjalnych dla dzieci z niepełnosprawnościami. Aktywnie uczestniczyła w życiu publicznym, zabierając głos w sprawach praw człowieka, praw kobiet oraz demokratycznych wartości. Miała 99 lat.

0: SK Rock Biznes.
1: Rząd proponuje podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych oraz 24-procentową stawkę PIT-u dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy. Poinformował dziś premier Tusk. Zapowiedział też podwyżki podatków, które mają sfinansować te propozycje, w tym wyższy CIT dla największych firm. Przeciętny dłużnik w Polsce ma coraz większe zaległości finansowe. Eksperci ostrzegają, że rosnące koszty życia i nieprzewidziane wydatki sprawiają, iż część gospodarstw domowych coraz trudniej dopiąć domowy budżet. 8 dni zamknięcia lotniska w Katanii kosztowało sycylijską branżę turystyczną przynajmniej 22 miliony euro, szacuje włoska organizacja zrzeszająca małe i średnie firmy na wyspie. W tym czasie odwołano 684 loty, a utrudnienia dotknęły przeszło 104 tysiące pasażerów.
0: Pogoda.
1: Większość regionów chmurna, przemian ze słońcem, najwięcej słońca na Mazurach, Suwalszczyźnie i na Podlasiu, burze z deszczem, zwłaszcza w centrum, na termometrach od 19 stopni na Wybrzeżu do 25 na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu.

0: To Jem i Sen o Wiktorii w Ester Rock. I tak jak, proszę Państwa, krążyły plotki o piosence Georgia on my mind Raya Charlesa, że to niby o jego kuzynce, w której on się zakochał i tak dalej, tak plotki o Wiktorii tytułowej z piosenki Jemu również pojawiły się w przestrzeni, ale bardzo szybko zostały ucięte, ponieważ w otoczeniu Ryszarda Riddla żadnej Wiktorii w dodatku pisanej przez V nie było. Za to piosenka stała się hymnem wolności, historii i takiego cudownego rock'n'rollowego stanu, który właśnie ten numer wszystkim sprezentował. Jem i Sen o Wiktorii. Czy Sen o Wiktorii zabrzmi już pojutrze na scenie poznańskiej rockowizny? Proszę sprawdzić, proszę się tam wybrać. Jem tam zagra. A już teraz w Ester Rock najnowsza propozycja od grupy U2. The Street of Dreams. Taki tytuł nosi kawałek, który zapowiada bliżej nieokreślony jeszcze album, ale ten album ma się pojawić jeszcze w tym roku. No ja myślę, że to będzie jakoś na jesień, kiedy wybije 50 lat od momentu, kiedy U2 postanowiło się zejść i zacząć ze sobą grać. Kwadrans po godzinie 14, to jest Ester Rock, ja nazywam się Łukasz Szczeciłowski. Dzień dobry.
1: Ten kawałek

0: Take Me Out to oczywiście Franz Ferdinand w Esterok. A teraz przyszedł, proszę Państwa, czas na to, żeby rozwiązać naszą dzisiejszą zabawę i nagrodzić kogoś gadżetami od Eskirok, czyli plaszgacie, piłka plażowa i stalowy kubek. To dzisiaj mam dla Państwa. Zadanie było proste. Trzeba było wymyślić jakiś niekonwencjonalny, jakiś zaskakujący, jakiś spektakularny sposób na to, żeby coś z tymi rzeczami, mając je zrobić, co sprawi, że wszystkim innym oko zbieleje. No i z taką propozycją wyszedł Krzysztof.
1: Cześć, tu Krzysztof. Ja do Waszego zestawu eskarokowego, letniego, będąc na plaży, założyłbym jeszcze łyżwy i chodząc po plaży pytałbym się, gdzie to jest najbliższe lodowisko. Zainteresowanie murowane. Miłego dnia.
0: Miłego i dla Ciebie, Krzysztofie. Proszę bardzo. Miało być spektakularnie, miało być zaskakująco. Proszę uprzejmie. Krzysztof, a jak Ci się znudzi na przykład pytanie o to, gdzie jest najbliższe lodowisko, zawsze możesz zapytać, przepraszam, którędy na Grunwald. Gratulacje, przekonałeś mnie, gadżety lecą do Ciebie. Tymczasem Westerok, Heroes de Silencio i Entre dos Tierras.

0: Don't you love me, Bóg w Esterok za nami. Jest, proszę Państwa, taki gość, który nazywa się Rolf Magnus Joachim Larsson. I ci, którzy uważnie słuchają albo słuchali dzisiejszych kultowych kawałków, kultowych historii pana Jara Sobierajewicza, to już wiedzą, że ten gość również obchodzi dzisiaj urodziny. 63. dokładnie, urodziny. Wszyscy tacy przeciętni słuchacze muzyki rock'n'rollowej znają tego pana pod pseudonimem artystycznym Joey Tempest. A tym, którym nic to absolutnie nie mówi, to spieszę już donieść, że jest to wokalista szwedzkiego zespołu Europe. No to mam teraz dla Państwa kawałek tego zespołu z okazji 63. urodzin Joego Tempesta. Ten numer to oczywiście The Final Countdown i już za momencik pojawi się na antenie Skirok.
1: Reklama.
2: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
4: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony. Wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca SK Rock.
7: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?

0: Operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz w sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy Was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Reklama.

To Venus i Royal Republic, Westerok Royal Republic, które jest jedną z gwiazd, proszę Państwa, tegorocznej rokowizny. Już jutro startuje poznańska odsłona tej imprezy. Wszystko zacznie się punktualnie o 17 na lotnisku Ławica, a oprócz Royal Republic pojawią się m.in. Sex Pistols and Frank Carter, Within Temptation, Wolf Alice, Nova Twins, Kult, Lady Punk, Acid Drinkers, Jam, Nocny Kochanek czy Illusion. Szczegóły znajdą Państwo w internecie, na stronach rokowizny, na socialach rokowizny, ale również na socialach Eski Rock, bo przypominam, Eska Rock jest patronem medialnym tej imprezy, no i oczywiście na miejscu będą nasi wysłannicy, którzy będą Państwu zdawać relacje z tego, co dzieje się na poznańskiej Ławicy. Proszę oglądać i przeglądać i odwiedzać nasze sociale, do czego bardzo gorąco zachęcam. Tymczasem już teraz Westerok, Puddle of Mud i She Hates Me.

0: Jefferson Airplane i Somebody to Love w Esterok na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Mam dla Państwa dwie bardzo dobre wiadomości. Po pierwsze, primo, zbliża się 15, a to oznacza, że już za momencik na antenie jest Skirok kolumna Zygmunta, a po drugie, primo, ultimo, dziś jest środa, a to oznacza, że do weekendu jest już naprawdę bardzo, bardzo blisko. I tym optymistycznym akcentem dziękuję Państwu za wspólnie spędzone popołudnie. Łukasz Szczeciłowski. Słyszymy się jutro punktualnie o 12 w Esterok.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka.

0: środowe wieczory w SC Rock, gram metal i jestem
1: kurwa najgrzeczniejszy!
2: Człowiek z metalu w każdą środę po 21 tylko w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
3: Mega.
4: Marian, co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
8: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w Twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
9: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.
11: Więcej zostanie w kieszeni, zyskają przede wszystkim zarabiający ponad 10 tysięcy złotych miesięcznie. Takie są wyliczenia po rządowych zapowiedziach. Rozczarowanie, stres i nerwy. Około 300 uczniów w Krakowie nadal szuka szkoły średniej.
12: SK Rock. Raport.
11: 15. Czas na raport. Michał Poklękowski, zapraszam. Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie wypadku autokaru na Węgrzech. Stosowny wniosek ma niezwłocznie trafić do ministra sprawiedliwości. To najnowsze informacje w sprawie tragedii, w której zginęło 12 Polaków.
13: Z uwagi na okoliczność, że podejrzanym i pokrzywdzonymi są wyłącznie obywatele Polski, podjęta została w tutejszej jednostce decyzja o skierowaniu do polskiego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, wniosku o przejęcie ścigania od strony Węgier w tej sprawie.
11: Wyjaśnia Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Kierowca autokaru decyzją węgierskiego sądu został aresztowany na 30 dni, a tamtejsza prokuratura postawiła mu zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku, w którym zginęło wiele osób. Równolegle działają też polscy śledczy.
13: Jednocześnie w śledztwie polskim w dniu wczorajszym rozpoczęły się przesłuchania pierwszych pokrzywdzonych pasażerów autokaru. Planowane są kolejne przesłuchania, w tym organizatorów wycieczki.
11: Przypomnijmy, do wypadku autokaru z pielgrzymami wracającymi z Medjugorje doszło w nocy z soboty na niedzielę. Zdaniem węgierskich śledczych kierowca najpewniej zasnął za kierownicą.
4: To jest raport.
11: Więcej zostanie w kieszeni, zyskają przede wszystkim zarabiający ponad 10 tysięcy złotych miesięcznie. Takie są wyliczenia po rządowych zapowiedziach. Próg podatkowy ma być podniesiony ze 120 do 130 tysięcy, a do tego 24% stawka PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy.
14: Podniesienie progu podatkowego oznacza, że zarobimy więcej na rękę w skali roku, płacąc wciąż ten sam podatek 12%, czyli tą najniższą możliwą stawkę. Z kolei wprowadzenie dodatkowego 24% podatku PIT oznacza zysk nawet 3600 zł w skali roku.
11: Wylicza Łukasz Trybulski z redakcji ekonomicznej SuperEkspresu. Korzyści będą, ale nieogromne. Komentuje Paweł Kraciński z Instytutu Ekonomii i Finansów SGW.
15: Jakieś korzyści będą, ale w mojej ocenie nie są to tak duże. No z pewnością psychologiczny aspekt będzie, że będzie lepiej. Natomiast no raczej bym nie spodziewał się, że przy tych kosztach życia przeniesie on się istotnie na budżety gospodarstw domowych.
11: Według rządu na podniesieniu progu podatkowego skorzysta 3,5 miliona Polaków.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
11: Rozczarowanie, stres i wielkie nerwy. Około 300 uczniów w Krakowie nadal szuka szkoły średniej. W poszukiwaniu trzeba odwiedzić placówki, bo elektroniczna rekrutacja już się zakończyła. Krakowskie szkoły przeszykowały więcej

0: nie jest dla uczniów niż było absolwentów, mówi Jerzy Gąsiorowski z Wydziału Edukacji i Projektów Edukacyjnych Urzędu Miasta.
1: Wynik tego, że były jakieś trudności z zapisaniem się, wynikał z tego, że ponad 36% uczniów jest poza Krakowa i to zwiększyło znacznie liczbę miejsc, natomiast większość obecnie kandydatów ma już swoją szkołę.
0: Urzędnicy z Krakowa przekonują, że wszyscy uczniowie znajdą miejsca w szkołach średnich.
2: Pogoda.
0: W większości regionów chmury na przemian ze słońcem, najwięcej słońca na Mazurach, Suwalszczyźnie i Podlasiu, burze z deszczem możliwe w centrum, na termometrach od 19 stopni na Wybrzeżu do 25 na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu.
3: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
4: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, środowe wydanie w składzie Poklękowski raportuje.
0: Jestem.
4: A dzień
0: Będę
4: dobry.
0: Raportował.
4: A ja jestem Zygmunt i że tak zapytamy niczym artysta, który za chwilę, gdzie oni są, gdzie wszyscy moi przyjaciele, ele, czekamy na wasz sygnał do Messengera albo do telefonu 691-613-613. Zapraszamy. Zapraszam do 18:00. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: One Less Thing.
1: To Aerosmith w Radiu SK Rock. Przepiękna piosenka z filmu Armageddon. A w polskich domach Armageddon to będzie za tydzień, jak się szkoła zacznie. No ale na razie wakacje. Halo, halo, Messenger.
2: Witku, ty nam tu nie mydl oczu, jako się bierz za robotę. Dodzwonić się do ciebie w ogóle nie mogę.
1: Bardzo pani przepraszam.
2: Co to ma być?
1: Już się biorę za robotę.
2: Hop, hop, hop, hop.
1: Proszę mi wybaczyć, już się biorę do roboty i mam dla was zaproszenie na koncert Top of the Rock. Ten koncert w czwartek za tydzień w Operze Leśnej. I kto chce bilety, niech wyśle do radia głosówkę i powie, albo co lepsze, wyśpiewa, dlaczego chce tam być. Dodam tylko, że na scenie Opery Leśnej legendy rocka, Lady Punk, Małgorzata Ostrowska, Ira, Kobra Nocka. Perfekt. No, legendy! No chyba, że nie jesteście zainteresowani, to w radiu teraz dla was inna polska legenda rocka, pan Grzegorz Kupczyk. Panie Grzegorzu, co to za kawałek?

0: Dzień dobry, Dawidzie.
1: Niektórzy twoi przyjaciele Ele Antenowi właśnie jadą nad morze.
0: Pada w tym momencie. Na drodze w miarę spokojnie, na szczęście nie ma upałów, nastroje chyba bojowe, bo wreszcie kawałek wakacji.
1: Całujemy cię gorąco, przysyłamy pozdrowienia i do zobaczenia.
0: I słuchamy cię do końca codziennie.
2: Mundo Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
3: Reklama.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
8: No to życzę szczęścia.
9: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
10: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
11: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
13: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, przedłużoną gwarancję lub promocyjną polisę. Oferta ważna do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
14: Reklama. SK Rock. Nowości, które

0: Kolumna Zygmunta. SC Rock.
1: Zero powtórek, 100% najlepszego rocka w mieście.

0: Kryptonite. Three Doors Down w programie kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock śpiewał Brett Arnold, artysta, którego pożegnaliśmy w tym roku. No a w tym tygodniu żegnamy Jana Frycza.
1: Ale to nie do mnie tak.
0: Panie Janku, nie zapomnimy. A żegnamy też Franka Bearda. Wczoraj dotarła do nas smutna informacja, że odszedł perkusista zespołu ZZ Top. Czyli ze składu został tylko Billy. Ostatni brodacz. Chwila ciszy dla tych, którzy dołączyli właśnie do niebiańskiej orkiestry i musimy wrócić do rzeczywistości, do codzienności. Może Michał ma jakieś lepsze informacje, choć jak tak na niego patrzę, to chyba niekoniecznie. Za chwilę raport.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Traktor wjedzie wszędzie. Traktor jest w stanie wszystko przetransportować. Traktor jest w stanie dotrzeć w miejsce kataklizmów. Tam, gdzie nie jest w stanie dojechać na przykład wóz strażacki.
2: Łukasz Bąk.
4: Jest takie powiedzenie, że im bardziej offroadowy samochód, im bardziej terenowy samochód, tym dalej trzeba iść po traktor.
2: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż

0: rozkręcają motoryzacyjne historie.
1: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
0: Garaż Eskirok. Garaż Eskirok. W każdą sobotę po 12.
3: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
0: Autopromocja.
4: Eskirok. Raport.
5: Michał Poklękowski, zapraszam. Kolejna grupa rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wróciła do kraju. Przed południem na lotnisku Rzeszów-Jasionka wylądował samolot LPR-u, a do końca dnia do Polski ma zostać przetransportowanych łącznie 12 poszkodowanych. Ruch pociągów na odcinku Chabówka Rawa-Wyżna w Małopolsce został wstrzymany po zderzeniu pociągu osobowego z rowerzystą, poinformowała Straż Pożarna. 66-letni rowerzysta zginął na miejscu.
4: To jest raport.
5: Na 22 miliony euro wstępnie oszacowała włoska organizacja właścicieli małych i średnich firm, straty branży turystycznej poniesione z powodu 8-dniowego zamknięcia lotniska w Katanii na Sycylii w rezultacie aktywności wulkanu Etna.
4: SK Rock Sport.
5: Iga Świątek zagra dzisiaj o ćwierćfinał turnieju w Cincinnati i rywalką będzie... Możemy się zamienić rolami, jak ci tak jest do śmiechu. Cincinnati, przecież powiedziałem wyraźnie. Jej rywalką będzie Diane Parry. Na kort mają... Cimcirinci. Na kort mają wyjść o 17 czasu polskiego. Iga Świątek do tej pory grała z nią tylko raz i wygrała to spotkanie. Do Lublina wraca Ranmagedon. Już w ten weekend, nie dokończę, już w ten weekend w malowniczej scenerii Zalewu Zębożyckiego. Uczestnicy z całego kraju sprawdzą swoje siły. Trasy będą dostosowane do poziomu uczestników. Najkrótsza to 3, najdłuższa 12 kilometrów. Udział nie wymaga specjalnego przygotowania, zapewnia Łukasz Szczepańczyk, przedstawiciel Ranmagedonu.
6: Tutaj można liczyć na błoto, wodę, wspinanie, czołganie, przenoszenie czy ciężarów i wszystko to, z czym Ranmagedon najbardziej się kojarzy. W Lublinie będzie też coś specjalnego, czyli nocny rekord. To również 6 kilometrów i ponad 30 przeszkód, ale wszystko odbywa się po zmroku. Sama trasa i przeszkody nabierają wtedy zupełnie innego charakteru, więc nawet dla osób, które mają ze sobą kilka startów, to nowe doświadczenie.
5: W Ranmagedonie liczy się przede wszystkim przygoda i dobra zabawa. To wszystko w soboty i w niedzielę, nie w Cincinnati, a nad Zalewem Zębożeckim.
7: Ale pan wspomniał, dziękuję, że to nie wymaga żadnego przygotowania. Takie lingwistycznego.
0: Kolumna Zygmunta w S.

0: Foo Fighters w Radiu SK Rock, Dave Grohl. Dave, który w tym roku zaszczycił nas swoją obecnością, wystąpił na Stadionie Narodowym i ominęło mnie to wydarzenie, dlatego bardzo proszę o powtórkę. No kurczę! Szanowni Państwo, panu Dave'owi chciałbym życzyć tego samego, czego Zbigniew Stonoga życzył z okazji urodzin Zbigniewowi Ziobrze.
1: Chcę ci złożyć życzenia szybkiego powrotu do Polski. Padaj tu do nas, do Polski. Czeka na ciebie cały...

0: Komitet przywitalny.
1: Tak.
0: Wszystkiego pięknego.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca SK Rock.
3: Orły oszczędzania stać na więcej,
4: bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24%.

Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i

Warszawie i Piasecznie. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z aaauto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i

0: Pan Rębiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
0: No to życzę szczęścia.
1: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
2: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.
4: Eskaro.
5: Gramy dla was kawałki, których nie słyszeliście.

0: One Way or Another. Ta droga albo inna droga. Nie wiem, gdzie ona prowadzi, ale może do Cincinnati, jak to mówi pan Poklękowski. Halo, halo, dzień dobry.
1: No witam, witam. Ja tylko pana Michała Poklękowskiego chciałem pozdrowić i powiedzieć, że nie ma Cincin bez Cincin.
0: A niektórzy mówią, że bez Cincina nie ma Cincirici.
1: Tak jest, Cincirici. Tak jest. Dobrego dnia, pozdrawiam Maciek, hej.
0: A bez Poklękowskiego nie ma raportu. Za 3 minuty 16, za 3 minuty raport.
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Autopromocja. Melina
4: Rock. Ja zaczynałem po rosyjsku, potem po ukraińsku i potem stwierdziłem, że nie mam za bardzo tym ludziom do powiedzenia. Że mieszkam tutaj już tak długo, że myślę po polsku. Bo także przeszedłem na open mic'a, zobaczyłem występujących i myślałem, o, to ja chyba też tak chcę. Jeszcze przed tym oglądałem dużo. Gdzie no, spróbuję i spróbowałem. Wydaje mi się, to pierwsze wydarzenie jest bardzo ważne. Bo jeżeli na pierwszym wydarzeniu ci pójdzie, no to potem się wkręcasz i lecisz. Tata, super. W sensie przyjął, zaśmiał się, wszystko elegancko, ale mama tak... No...
3: Melina.
5: A w najbliższej Melinie komik, stand-uper Roman Kostelecki.
3: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SC Rock.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
9: No bo mają wszystko taniej.
8: A jeszcze jakiś?
9: Bo mają najlepszy wybór.
8: No i?
9: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
8: Ciekawe co jeszcze.
9: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
10: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę.

0: Szczegóły na orlenchange.pl. Orlen z energią.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
1: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: Reklama.

0: Polska Rock Warszawa.
1: Kolejni poszkodowani pielgrzymi w katastrofie autokaru na Węgrzech są w drodze do Polski. Gigantyczne kolejki w warszawskich urzędach. Mieszkańcy ruszyli zastrzec swój numer PESEL.
2: SK Rock. Raport.
1: 16. Michał Poklękowski, zapraszam. Kolejni Polacy poszkodowani w katastrofie autokaru na Węgrzech w drodze do kraju. Trwa czwarty i ostatni dziś transport lotniczego pogotowia ratunkowego. W sumie do Rzeszowa wróci 12 rannych pielgrzymów. Przed siedzibą LPR-u w Warszawie jest nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, w jakim stanie są te osoby? No i co z pozostałymi naszymi obywatelami?
3: Dzień dobry. Wszystkie przetransportowane dziś osoby trafiły albo trafią do rzeszowskich szpitali. W placówkach na Węgrzech pozostało 5 osób. 3 z nich są w stanie ciężkim lub bardzo ciężkim i na razie nie mogą wrócić do kraju, relacjonowała wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
4: Ale będziemy prawdopodobnie organizować transport dla 2 osób, których stan się poprawił i prawdopodobnie będą wypisane w najbliższy piątek.
3: Na Węgrzech pozostają też lekarze z Polski, którzy razem z węgierskimi medykami monitorują stan zdrowia pacjentów.
1: Przypomnę, w niedzielę autokar z polskimi pielgrzymami wpadł do rowu na węgierskiej autostradzie. Zginęło 12 osób.
2: To jest raport.
1: Gigantyczne kolejki w warszawskich urzędach. Mieszkańcy ruszyli zastrzec swój numer PESEL. Interesanci czekają kilkadziesiąt minut, a w niektórych przypadkach kolejki są tak długie, że wychodzą poza budynek urzędu. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
5: Po apelu ministra Gawkowskiego o zastrzeżenie swojego numeru PESEL urzędy miejskie pracują na najwyższych obrotach. Choć da się to zrobić w minutę w aplikacji mObywatel, to część Polaków woli zrobić to na miejscu i musi liczyć się z długim czasem oczekiwania. Spytaliśmy kolejkowiczów o odczucia.
6: Jesteśmy różni w wieku i no to trzeba czasu troszeczkę, no żeby to wszystko wprowadzić i wdrożyć.
7: Tłum, nie ma gdzie usiąść.
8: Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby mieszkańców jak najszybciej obsłużyć i żeby kolejki nie były zbyt długie.
5: Mówi Ewa Bujalska z Urzędu Dzielnicy na Mokotowie. Szacuje się, że po ataku na platformę MyDoktor mogły być zdane blisko 19 milionów Polaków.
1: By obsłużyć interesantów, urzędy w Warszawie jeszcze jutro będą pracować dłużej, bo do godziny 18.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Nie złotówkami, a modlitwami jest liczona opłata parkingowa pod kościołem w podpoznańskim Skurzewie. Zakon Paulinów ustawił nietypową tablicę obok miejsc parkingowych. O szczegółach na koniec Ari Habir.
9: Do jednej godziny jeden raz Ojcze Nasz. Co pan o tym myśli?
10: Krótko i na temat bzdura.
11: Bardzo dobrze. No może się w końcu powinni ludzie mało się modlą, tak.
12: Chore.
9: Dlaczego?
12: Nie wiem, nie chodzę do kościoła.
13: Ojciec Paweł Kaczmarek, Paulin ze Skurzewa. Zobaczyliśmy, że tutaj tak w ciągu tygodnia stoją sobie samochody, nawet teraz je tutaj widać trochę. Gdzieś tam powstał taki pomysł, co by zrobić tutaj, żeby ci ludzie, którzy przyjeżdżają, żeby coś mogli zrobić, wjeżdżając na ten parking. Może będzie tak, że wjeżdżając czy wyjeżdżając, powiedzie, a dobra, już tam się pomodlę.
1: Jak sprawdzane są opłaty? Nie wystawiamy mandatów, w sumie nie działa całodobowo, głosi napis u dołu tabliczki.
14: Chyba nie u nas.
0: Pogoda.
15: Pogoda i informacje od naszych słuchaczy. Dodam tylko uczciwie, bo nasze sumienie działa jednak całodobowo. Za takie informacje nie płacimy nic, ale państwo się nagrywają. Halo, halo, panie Marcinie.
16: Dzień dobry, panie Dawidzie.
15: Dzień dobry.
16: Pozdrawiamy z pochmurnego Poznania.
15: Pozdrawiamy pochmurny Poznań, a jak tam w Trójmieście? Halo, halo.
17: Witam Dawidzie, witam wszystkich, Bartuś z Gdańska.
15: Cześć Bartuś.
17: Pozdrawiam mocno. U nas chmury, przelotne chmury i takie chyba co na dłużej też zostają. Kropiło i będzie kropiło.

0: Tak więc lato pełną gębą na Pomorzu u nas, coś pięknego. Nie ma co przyjeżdżać, naprawdę. Nie polecam.
1: Bez sensu, nie?
0: Jak już się mieszka, to się mieszka, ale przyjeżdżać bez sensu.
2: Nie, to ja nie pojadę.
0: Pozdrawiam, pani.
2: Dziękuję.
1: Nie, jedziemy. Zresztą.
2: Nie jedziemy, zostajemy na miejscu.
1: Siedzisz tutaj i masz ucałowania od pani Marty.
2: Proszę,
1: ucałuj, proszę Michała ode mnie.
2: Za co?
1: Nie wiem, ale nie ucałuję, bo pani Marta to jest nasza słuchaczka, która przysłała mi ostatnio ciasteczka.
2: Które ja zjadłem.
3: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
4: Kolumna Zygmunta w Esce Rock.
5: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna środowa i można tupać, można klaskać i od takiego numeru tę godzinę zaczniemy. Tup, tup, klask. Tup, tup, klask. Michał, spalisz trochę kalorii. Łajdaku. Tup, tup, klask. No to razem, Dawid Zygmunt, zapraszam.

0: Panie Kaziu, przepraszam, że przerywam, ale chciałem tylko powiedzieć, że Kult będzie można zobaczyć już w weekend na poznańskiej Rokowiźnie. Jutro zaczyna się impreza w Poznaniu, czwartek, piątek i sobota, masa rock'n'rolla i będzie tam też radio, będzie nasza strefa, będą nasi ludzie. Łapcie Jara i ukochajcie go ode mnie. A ode mnie dla Państwa życzenia dobrej reszty dnia, ode mnie i od Pana Kazimierza. Przerwałem mu śpiewanie, to niech Pan dokończy, Panie Kaziu.
1: Ukochany kraj.
0: Tak jest, dla naszych słuchaczy.
1: Szczęśliwej i wesołej środy życzę.
0: Dokładnie. I gdziekolwiek teraz zmierzacie, jedziemy z Wami. I ten kawałek to jest niezła jazda. Billy Morrison, Dexter Holland. Gramy ich wspólny kawałek. No to jazda.
2: Ten kawałek. Dobrze.

0: tak, gdzie...
1: Ja już mam Armagedon, bo się nie mogę spakować, ja tylko 20 kilo jest, a o 22 wylot i to jest tragedia. Trzeba wracać już po takim długim weekendzie. Wiesz? Czujesz to? Jesteś ze mną? Współczujesz chociaż troszeczkę? No? No?
2: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama. Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Eskarok.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 13,99 za kilogram. Biedronka.
7: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, przedłużoną gwarancję lub promocyjną polisę. Oferta ważna do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
8: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
9: 3, 17, 40.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.

0: daje, może do Cincinnati. Ostatni raz już śmieję się z Potlękowskiego i jego Cincinnati. Ostatni raz.
1: Nie wiem, Dawid, co ty się tego Michała tak czepiasz. Tu się Cici ciężko czyta takie wiadomości.
0: Cincinnati.
1: Pozdrawiam Michała.
0: Było Cincinnati, to teraz czekam na Westerplatte.
2: Siemanko,
0: cześć.
2: Szacun za profesjonalizm. Przy Dawidzie zachować powagę to wielka sztuka.
0: No i będzie próbował zachować powagę, bo za chwilę kolejny raport.
3: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
4: Nagle zauważył, że w środku, w tymże kasku, pod wyściółką, leży sobie wąż.
5: O kurczę, ja z tym wężem rozdrzewkę?
4: Tak, z tym wężem się razem rozdrzewali, wyginali. Ten wąż nazywa się mokasyn błotny.
5: Mokasyn, powiadasz, w kasku.
4: No.
5: Musiał być nieduży mokasyn.
4: To prawda, ja miałem kiedyś mokasyna błotnego. Jak wdepnąłem w kałużę.
5: Zapalniczka postawiona na palecie i on tym dźwigiem z taką wielką sztabą precyzyjnie tę zapalniczkę stojącą na tej palecie zapalił.
4: Ja pamiętam pierwszy film na Instagramie lato temu, jak Grigori czołgiem wbijał gwóźdź w drzewo w czterech pancernych.
3: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: SK Rock. Raport.
7: Michał Potlękowski, zapraszam. Jak informuje prokuratura, podejrzany youtuber Stuart KB, znany szerzej jako Stu, usłyszał właśnie zarzuty. Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Rząd proponuje podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy oraz 24% stawkę PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy. Poinformował premier Tusk. Zapowiedział też podwyżki podatków, które mają sfinansować te propozycje, w tym wyższy CIT dla największych firm.
6: To jest raport.
7: Przeciętny dłużnik w Polsce ma coraz większe zaległości finansowe. Eksperci ostrzegają, że rosnące koszty życia i nieprzewidziane wydatki sprawiają, iż część gospodarstw domowych coraz trudniej dopiąć domowy budżet.
6: SK Rock Sport.
7: Poważne osłabienie Lecha Poznań przed decydującymi meczami eliminacji Ligi Europy. W jutrzejszym meczu z FC Thun zabraknie kapitana mistrza Polski Mikela Isaka, który jest kontuzjowany. To nie koniec problemów kolejorza. Nie zagra też kilku innych piłkarzy, m.in. Terry Jakbe, Janik Agnero i Filip Jagiełło. Venus Williams nie zamierza żegnać się z kortem. Dwukrotna triumfatorka US Open dostała dziką kartę do gry pojedynczej w tegorocznej edycji tego wielkosztamowego turnieju. W poniedziałek wystąpiła też ze swoją siostrą Sereną w pierwszej rundzie debla. No gdzie? Jak myślisz, Dave?
0: No, zobaczymy, czy się nauczyłeś.
7: Cincinnati.
0: Cincinnati nauczył się, a to nie jest łatwa robota.
1: Ci ciężko czyta takie wiadomości.
0: Ciężko.

0: Suede w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock.
1: Tak jest.
0: A oni grali w tym roku po Warszawie, pięknie zagrali i pojechali, a Jeżozwierz chyba nadal biega. Szanowni Państwo, mieliśmy już Pumę w Koszalinie, mieliśmy Pumę na Mazowszu, a teraz mamy Jeżozwierza. Dwa ssaki już podobno złapano, ale trzeci wciąż biega i był widziany na Bemowie. Trochę nie dowierzam. Warszawa szuka Jeżozwierza?
2: Jakiego Jeżozwierza?
3: Takiego dużego jeża.
2: Grucha, czy to naprawdę jesteś taki tępy? W tym kraju nie ma takich zwierząt. Jest żubr, bób, łoś, lis, wilk, kuna, koń, wydra, ryjówka, zając. To są zwierzęta, które żyją w Polsce. Reklama.

0: Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
9: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
10: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: dzieci, tuż przed godziną 17 w Radiu SK Rock. To jest listopadowy deszcz, a za wieloma polskimi oknami ten sierpniowy. Podobno w Trójmieście kropiło. No miejmy nadzieję, że w przyszłym tygodniu w Sopocie pogoda dopisze, bo chciałbym Państwa zaprosić do Opery Leśnej. W czwartek za tydzień koncert Top of the Rock, koncert legend rocka w ramach TVN-owskiego festiwalu Top of the Top. Na scenie Lady Punk, Małgorzata Ostrowska, Ira, Kobrowska, Perfect z Łukaszem Drapałą. I mam dla Państwa zaproszenia i wystarczy wysłać do radia głosówkę i powiedzieć, a najlepiej wyśpiewać, dlaczego chcecie tam być. Po 17 wręczę bilety. O 17 raport.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
6: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz w sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
12: Film, animacja, AI i nowe technologie w samym sercu Warszawy. Warsaw Glitch 2026 od 28 do 30 sierpnia w Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki. Zobacz przyszłość rozrywki na żywo. Bilety na e-bilet.pl.
13: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: YouTuber Stu z zarzutami za aferę Pandora Gate grozi mu wieloletnie więzienie. Warszawiacy będą protestować przeciwko hałasowi. Ten, jak przekonują organizatorzy akcji, szczególnie nocą w centrum miasta, jest nie do zniesienia.
2: SK Rock. Raport.
1: Minuta po 17. Michał Poklękowski, zapraszam. Grozi mu 12 lat więzienia YouTuber Stu z zarzutami za aferę Pandora Gate. Stuart K.B. odpowie za rozpijanie osób małoletnich i czyny o charakterze seksualnym z dziewczynkami poniżej 15 roku życia.
3: Zarzuty, które zostały ogłoszone podejrzanemu, dotyczą czynów, których miał się dopuścić w okresie od sierpnia 2015 roku do sierpnia 2018 roku. Nie złożył wyjaśnień.
1: Mówi Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie i podkreśla, że śledczy mają potężny materiał dowodowy.
4: 30 tomów akt, kilkudziesięciu przesłuchanych świadków, kilkadziesiąt wątków, kilkaset nośników, które były analizowane, zabezpieczonych podczas przesłuchań, dostarczonych do prokuratury przez pokrzywdzonych, przez różnych youtuberów, którzy nagłośnili tą sprawę.
1: 34-letni Stu ma brytyjskie i polskie obywatelstwo. W 2014 roku rozpoczął karierę twórcy internetowego. Jego konto na YouTubie obserwowały, mimo patologicznych treści, miliony użytkowników. W ubiegłym tygodniu przewieziono go z Wielkiej Brytanii do Polski. Zgodę na ekstradycję dał londyński sąd. Prokuratura wnioskuje o przedłużenie mu tymczasowego aresztu.
2: To jest raport.
1: Od 1 września w szkołach obowiązywać będzie zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Uczniowie nie będą mogli używać smartfonów podczas lekcji, przerw ani innych zajęć na terenie placówki. Szkoły szykują się do nowych zasad i organizują miejsca, w których telefony będą bezpiecznie przechowywane.
5: Pojawiły się na rynku różnego rodzaju pojemniki stawiane na biurkach, zawieszane na ścianach. Od września zaczniemy dyskusję na ten temat, czy będziemy takie rozwiązania wprowadzali.
1: Mówi Danuta Kozakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie i dodaje, że w tej sprawie głos będą mieli także sami uczniowie.
5: Można oczywiście takie rozwiązania wprowadzić, ale musi być to moim zdaniem decyzja wspólna, żeby nasza młodzież czuła się współautorem rozwiązania.
1: Zakaz obejmuje również zajęcia organizowane poza szkołą, m.in. lekcje wychowania fizycznego prowadzone na zewnętrznych obiektach sportowych.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Ciszej proszę. Pod takim hasłem warszawiacy będą protestować przeciwko hałasowi. Ten, jak przekonują organizatorzy akcji, szczególnie nocą w centrum miasta, jest po prostu nie do zniesienia. Pikieta 4 września z jej organizatorami ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze rozmawiał nasz reporter Mateusz Gąbiewski.
6: To będzie powtórka ubiegłorocznej manifestacji. Protestujący chcą m.in. wprowadzenia urządzeń mierzących hałas oraz skuteczniejszego egzekwowania przepisów wobec kierowców i lokali rozrywkowych. Ich zdaniem obecne działania służb nie rozwiązują problemu, a nocny hałas w centrum Warszawy wciąż uniemożliwia mieszkańcom spokojny sen.
7: Jeśli chodzi o

0: hałas w takich miejscach jak tutaj na Marszałkowskiej, Świętokrzyskiej. Sami mierzyliśmy ten hałas certyfikowanymi sonometrami, które pokazywały w piku, potrafił ten hałas dochodzić do 110-120 decybeli.
1: Mówi Michał Pochna, jeden z organizatorów manifestacji. Protest przejdzie z Placu Centralnego pod siedzibę Komendy Stołecznej Policji. Start o 18, 4 września.
2: Pogoda.
3: Masz jakieś pieniądze?
4: Co?
3: Pani Małgosia napisała na Messengerze, słuchaj. Dasz radę mi opłacić zamówienie wlikiem? Ja ci odeślę, bo mi coś bank odrzuca. Odeślę ci do maksymalnie 2 godzin.
4: Ty masz jakieś problemy finansowe?
3: Nie, no chyba pani Małgosia ma.
4: A, tak. I co?
3: No i radiowców pyta? O pieniądze! Pani Małgosiu, po pierwsze nie mamy, a po drugie kończymy za godzinę. Także.
4: W większości regionów chmury na przemian ze słońcem, najwięcej słońca na Mazurach, Suwalszczyźnie i na Podlasiu. Burze z deszczem, szczególnie w centrum, ale też nie wszędzie, tak punktowo uderzą. Na termometrach od 19 stopni na Wybrzeżu do 25 na Podkarpaciu.
3: No, taką pogodę mają państwo u nas za darmo.
5: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
6: To jest kolumna Zygmunta w Esce Rock.
7: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta. Środowe wydanie i w tej godzinie wręczę bilety na Top of the Rock. Na scenie Lady Punk, Kobra Nocka czy Perfect. I zagramy Perfect za chwilę, ale w koło jest wesoło. A jak tam dzisiaj u państwa? Można słać głosówki, można dzwonić do studia 691 613 613. Zapraszamy. Perfekt za moment, wcześniej Linkin Park, a ja z wami do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: ale jazz, a u nas jeszcze więcej rocka i teraz coś specjalnie wykopanego.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory nieco przez nas zapomniane i w tym tygodniu zabieram Państwa do czasów, kiedy muzyka rockowa była najpotężniejszym gatunkiem muzycznym na świecie. Mój ukochany teść twierdzi, że wszystko, co najlepsze dla rocka wydarzyło się właśnie wtedy. No, jako dzieciak wychowany na roku lat 90. lubię się z nim droczyć, ale robię to z szacunkiem. Szacunkiem do Zeppelinów, do Floydów, do Purpli. I przenosimy się do roku 1972 i to był chyba największy skład zespołu Deep Purple. Lord, Glover, Pace, Blackmore, Gillan, który w niesamowicie emocjonalny sposób śpiewa w tym numerze, no i ta solówka Richiego. Utwór When a Blind Man Cries, Deep Purple w kopalni odkrywkowej.

0: A wiesz, dlaczego pewien napój wyskokowy najlepiej spożywa się w górach? Bo polana. Chyba czas rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
1: Mundo Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
3: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale

0: Spokojnie. Znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
1: Reklama.

0: Jam w kolumnie Zygmunta w Estrock. Jam, kolejna gwiazda rockowizny. Jutro rusza impreza w Poznaniu. A zagrają też m.in. Royal Republic, Within Temptation, Kult, Acid Drinkers, Nocny Kochanek. Zagraniczne gwiazdy mieszają się z polskimi. I powiem Państwu, że to niesamowicie budujące, że o sile tych festiwali w dużej mierze stanowią właśnie artyści polscy. Moje rozmowy z ludźmi na pierwszym przystanku w Gdańsku sprowadzały się do tego, że ci przybyli na Kochanka, ci na Analogsów, ci na Komę, ci na Acid Drinkers. No, serce się raduje. A jutro wiele serc będzie się radowało w Poznaniu. Już teraz życzymy dobrej zabawy. A już za chwilę będziemy raportować.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w Estero gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
7: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w Estero. Autopromocja.
8: SK Rock. Raport.
9: Michał Poklękowski, zapraszam. Jest zawieszony w czynnościach, może być wyrzucony ze służby. Taką procedurę wszczął komendant małopolskiej policji w sprawie mundurowego zamieszanego w śmiertelne pobicie na weselu w Małopolsce. Mężczyzna był jednym z gości uroczystości w Wadowicach, na której doszło do tragedii. Pobójca zmarł, 38-latek, który wdarł się na imprezę siłą i był agresywny wobec gości.
8: To jest raport.
9: Technologiczny gigant OpenAI wstrzymał trening modelu Astra i wzmacnia zabezpieczenia po tym, jak testował. Agent AI włamał się do firmy Hugging Face, podała agencja Reuters. Agencja podkreśliła, że to nie pierwsza w ostatnim czasie sytuacja ze sztuczną inteligencją, w której postąpiła ona wbrew intencjom człowieka, a nawet w jakimś sensie przeciwko niemu.
8: Rok. Sport.
9: Wielki transfer potwierdzony. Rodri podpisał kontrakt z Barceloną. Najlepszy piłkarz ostatniego mundialu i zdobywca złotej piłki sprzed 2 lat w nowej drużynie zagra z kilkoma kolegami z reprezentacji Hiszpanii. Katalończycy za pomocnika mieli zapłacić Manchesterowi City 76,5 miliona euro. Remis polskich koszykarzy w pierwszym z 3 sparingów zapanowanych w tym miesiącu. Polacy zremisowali z Bułgarią 93-93. Biało-czerwoni szykują się do meczów drugiego etapu eliminacji Mistrzostw Świata. Pod koniec sierpnia zagrają z Izraelem oraz z Niemcami.
7: Kolumna Zygmunta w Estero. Zapraszam, Dawid Zygmunt.

0: Def Leppard w Radiu SK Rock. Jak słychać, z energią zmierzamy do końca kolumny, ale jeszcze Van Halen i Ozzy i Lady Punk tuż przed 18. Jeszcze muszę oddać bilet na Top of the Rock. I telefon zadzwonił. Halo, halo. Dzień dobry.
1: Do SK Rock się zadzwoniło?
0: Tak. Tu Zygmunt.
1: Dzień dobry. Ja w sprawie biletów na Top of Festival.
0: A co pani taka uchachana?
1: Bo nie sądziłam, że tak szybko się dozwonię.
0: Dzień dobry!
1: Mam wam coś powiedzieć? Chodzi o to, że dwa lata temu byliśmy właśnie na Sopot Festival z moim znajomym, który mieszka właśnie w Sopocie. No i uwielbiamy po prostu Lady Punk. On gra trochę na gitarze, więc stąd tutaj takie nasze straszne zapędy i chęci.
0: A umie grać Tańcz Głupia Tańcz? Bo za chwilę zagramy w radiu.
1: Umie.
0: Pani jest jakaś dziwnie pobudzona.
1: Nie, no jadę z pracy autem, także...
0: A proszę huchnąć.
1: Spokojnie.
0: Dobrze. Wydmuchała sobie pani bilety na Top of the Rock. Gratuluję.
1: Jezu, naprawdę, dzięki.
0: Wysyłam. Baw się dobrze.
1: Pozdrawiam również. Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper?

Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper?

0: Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.
2: SK Rock.
3: Gramy dla Was najlepszą

0: Tańcz, głupia, tańcz. U Maksima w Gdyni, a tym razem nie w Gdyni, tylko w Poznaniu i w Sopocie. Lady Punk w tym tygodniu w Poznaniu, w przyszłym tygodniu w Sopocie. Kolejne bilety na Top of the Rock do zabrania w jutrzejszej kolumnie, bo na dzisiaj już kurtyna. Finito. Słuchali Państwo kolumny Zygmunta na Antenie Eski Rock. Za chwilę raport, później radar, a ja już bardzo, bardzo dziękuję. Kłaniam się nisko i melduję się jutro o stałej porze. Dawid Zygmunt, do jutra. Do 15, pa.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Traktor wiedzie wszędzie, traktor jest w stanie wszystko przetransportować, traktor jest w stanie dotrzeć w miejsce kataklizmów, tam gdzie nie jest w stanie dojechać na przykład wóz strażacki.
2: Łukasz Bąk.
4: Jest takie powiedzenie, że im bardziej offroadowy samochód, im bardziej terenowy samochód, tym dalej trzeba iść po traktor.
2: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
7: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
9: W lodówce tej nowej!
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
12: A to pewnie szefa długo nie będzie.
11: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
12: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
11: No w Brikomanie, a gdzie?
13: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową A3

0: Class Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
1: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
3: Reklama. Rząd zapowiada zmiany w systemie podatkowym. Próg ma być podniesiony ze 120 do 130 tysięcy. W raporcie też poszukiwania Pumy na Dolnym Śląsku nadal bez efektu.
4: SK Rock. Raport.
3: 18. Michał Poklękowski, zapraszam. To ma być ulga dla klasy średniej. Rząd zapowiada zmiany w podatkach. Propozycja zakłada podniesienie granicy pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy. Do tego wprowadzenie 24% stawki PIT zamiast 32% dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy. Więcej na ten temat Michał Skolimowski.
5: Na reformie ma skorzystać 3,5 miliona Polaków. Rządowe wyliczenia mówią o zysku do 3600 zł rocznie. To jednak oznacza wielomiliardowy koszt dla budżetu. Straty mają pokryć wielki biznes i najbogatsi. Premier Donald Tusk zapowiedział wyższy CIT dla gigantów, wyższą daninę solidarnościową od milionerów oraz...
6: Jeśli chodzi o ryczałt, wrócimy do wcześniejszego limitu przychodów, który wynosi 250 tysięcy euro rocznie.
5: Rząd podkreśla, że chce ulżyć klasie średniej. Korzyści będą, ale nie ogromne, komentuje Paweł Kraciński z Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW.
7: No raczej bym nie spodziewał się, że przy tych kosztach życia przeniesie on się istotnie na budżety gospodarstw domowych.
5: Rząd chce, żeby proponowane zmiany weszły w życie od przyszłego roku.
3: Przepisy musi najpierw zaakceptować parlament, a potem prezydent.
4: To jest raport.
3: Odchodzą kolejni świadkowie historii. W wieku 99 lat zmarła Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego, nauczycielka i działaczka społeczna. W czasie powstania walczyła jako łączniczka i strzelec Szarych Szeregów oraz Armii Krajowej. Po wojnie pracowała w szkołach specjalnych i aktywnie uczestniczyła w życiu publicznym, zabierając głos m.in. w sprawach praw człowieka, praw kobiet i wartości demokratycznych.
8: Śmierć Wandy Traczyk-Stawskiej oznacza stratę kolejnej osoby, która pamiętała Powstanie Warszawskie z własnego doświadczenia. Jak przypomniał Paweł Ukielski, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, obecnie żyją 222 osoby, które walczyły w powstaniu. Jak dodaje, szczególnego znaczenia nabiera zachowanie ich wspomnień i świadectw.
9: Muzeum Powstania Warszawskiego od razu, jak zaczęliśmy pracę przy jego tworzeniu przed 60. rocznicą wybuchu, założyło specjalny dział Archiwum Historii Mówionej, który do dzisiaj zgromadził ponad 4000 wywiadów.
8: Wywiady dostępne są dla każdego na stronie Archiwum Historii Mówionej.
3: Tematem zajął się Mateusz Gołębiewski.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Poszukiwania Pumy na Dolnym Śląsku jeszcze na koniec. Zdjęcie z fotopułapki postawiło na nogi służby z nadleśnictwa w powiecie świdnickim. Jest pilny apel do mieszkańców.
10: Najważniejsze jest zawsze przede wszystkim zdrowie i życie ludzkie, więc pewnie kwestie prawne i możliwości usunięcia osobnika były później rozpatrywane. Nie ma żadnego zakazu wstępu do lasu. Do lasów oczywiście można chodzić. Po prostu prosimy jedynie o zachowanie jakiejś większej ostrożności.
3: Apeluje Mariusz Wojciechowski, zastępca nadleśniczego w Świdnicy. Zakaz wchodzenia do lasu, zakazu tego nie ma, ale jak słyszymy od okolicznych mieszkańców, wcale się tam nie wybierają.
11: Pan by poszedł do lasu teraz na spacer, czy niekoniecznie?
12: Na pewno nie. Nie? Nawet z pistoletem gdybym miał. No co? Strachu człowiek by był, co nie? Albo uciekać, albo co? Ja no wierzę, że takie coś jest. Skoro fotopułapka, wie pan, złapała.
13: Trzeba do lasu nie chodzić, trzeba uważać, bo to się narobi tragedii. To jest dziczyzna. Sekundy i człowieka nie ma. Ja od razu na w tył, na lewo i koniec. A jak nie, to stoję spokojnie, nie ruszam się i pomału do tyłu.
3: Puma miała być widziana w Lutomii Górnej, ale może przemieszczać się po różnych lasach Dolnego Śląska. Nad sprawą działa już sztab kryzysowy. Nie wiadomo, skąd mogło wziąć się tamto zwierzę. Komentarza odmawiają eksperci z pobliskich ogrodów zoologicznych.
1: Pogoda.
3: W większości regionów chmury na przemian ze słońcem, najwięcej rozpogodzeń na Mazurach, Suwalszczyźnie i Podlasiu. Burze z deszczem są możliwe w centrum, zwłaszcza na termometrach od 19 stopni na Wybrzeżu do 25 na Podkarpaciu.
14: Czyli puma zmoknie. A w tej godzinie naszego spotkania, bratarze, pożegnamy wyjątkowego brodacza, a ponadto zagramy najnowszą muzyczną propozycję od zespołu Fontaine's DC. Ale zanim to wszystko, pora zacząć myśleć o powrocie. Wiecie, jakim powrocie? Myślę, że nauczyciele wcale nie chcą o tym myśleć, uczniowie także, a rodzice? Dajcie spokój, to Floydzi.

To Always. To Bon Jovi Westerok. Wydawało się, że ten głos będzie brzmiał Always. No ale niestety stało się tak, jak się stało ostatnio przy okazji rezydentury w kultowej nowojorskiej hali Madison Square Garden, gdzie przy okazji tych iluś koncertów pod koniec już pan John nie dawał rady. W pewnym momencie nawet wspomógł go Bruce Springsteen na scenie, no ale bez przesady. Chociaż wielu myślało i chyba też John, że sobie poradzi, że jednak da radę. Był taki przełom, taka chwila przerwy, zawahania, czy jednak wrócić, czy nie wracać, ale wrócił i dokończył tę rezydenturę, chociaż było naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Myślę, że bardzo ciężko będzie się doczłapać do tego wszystkiego, co będzie się działo już za kilka dni w Warszawie przy okazji męskiego grania na Bemowie, bo wtedy pojawi się także Kasia Nosowska. Myślę sobie tutaj oczywiście o dniu, który wypada na 22 sierpnia, bo to właśnie wtedy Kasia Nosowska zaprezentuje swoje nowe dźwięki przy okazji męskiego grania. A my czekamy na te nowe dźwięki, bo w końcu nowa płyta została już zapowiedziana 23 października. Na sklepowych półkach pojawi się Nigredo, czyli nowy album, który

myślę, że też będzie pięknie podany, ponieważ ruszył już preorder, a album ukaże się jako dwupłytowy winyl, którego forma jest integralną częścią całego projektu, ponieważ każdy z czterech producentów na tej płycie otrzymał własną stronę krążka, tworząc cztery odrębne, ale uzupełniające się muzyczne światy, więc to będzie ciekawe podejście do tej solowej trasy i małego podsumowania 30 lat Kasi Nosowskiej. To z jej najnowszego, jeszcze nie wydanego krążka. To jej Sos Chaosu.

I zawsze jest to ten moment przeraźliwy, jak życie bywa kruche. Mam wrażenie, że jeszcze w ubiegłym tygodniu mówiliśmy o tym, co działo się na początku sierpnia, jeśli chodzi o formację ZZ Top, kiedy to panowie odwołali swój koncert w Hollywood Bowl. Początkowo muzycy pisali o przeszkodach, których nie byli w stanie pokonać. Później okazało się, że decyzja miała związek ze stanem zdrowia Franka Birda, czyli perkusisty, który już wcześniej opuszczał występy, chociażby w ubiegłym roku zrobił sobie przerwę w trasie z powodów zdrowotnych. I nagle taka przerażająca informacja o tym, że Frank Beard w wieku 77 lat odszedł w swoim domu na ranczu w Richmond w Teksasie. Zresztą Billy Gibbons, już obecnie jedyny żyjący muzyk ZZ Top, napisał: dziś Elt i ja straciliśmy wspaniałego przyjaciela i współpracownika. Świat stracił jednego z najbardziej naturalnie innowacyjnych perkusistów i wielkiego, prawdziwego syna Teksasu. Jego charakterystyczny rytm był kluczowy dla utrzymania ZZ Top na szczycie. Zespół, którego był częścią przez 6 dekad, będzie działał dalej, tak jak tego sobie życzył Frank Beard. Smutny to dzień.

0: To jest historia, która opowiada, że naprawdę niewiele potrzeba, żeby się udało. To zespół, który zaczynał ze swoją mało chwytliwą nazwą The Benji Joel Bryan Band. A dzisiaj nazywają się Good Charlotte, a powstali tylko dlatego, że bracia bliźniacy Madden pojawili się w 1995 roku na koncercie formacji Beastie Boys. Jak wrócili do domu, stwierdzili, to my też tak chcemy. No i później, no właśnie, to trwa już kolejną dekadę. Można? Można.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Przez ostatnich kilka lat ja jeździłam samochodem mojego taty, a tata jeździł moim samochodem. Co kończyło się tym, że jak on na przykład przekroczył prędkość, to ja dostałam mandat i musiałam denuncjować swojego ojca. I co? I udało nam się wreszcie zamienić na samochody.
3: No ale co w rodzinie, to nie zginie. Ja na przykład kiedyś miałem współwłasność z bankiem i oni zawsze mnie wystawiali.
4: Nic nie braj na siebie.
3: Nie żebyśmy pałali sympatią do jednej czy do drugiej drużyny, po prostu pomyśleliśmy sobie, że przy okazji takiej oto rocznicy warto powspominać nasze mniejsze lub większe zwycięstwa.
5: Nie żebyśmy pałali też antypatią, bo uważamy, że wszystkie polskie drużyny są fajne, bo są fajne i są polskie,
3: prawda? Oczywiście, Ekstraklasa to najlepsza liga świata, koniec, basta.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
8: Marian,
7: mega,
8: co ty robisz?
7: Wabi okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3000.

0: 699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rozpal.pl, regulaminy.
3: Reklama.

ACDC, zespołu, który jakiś czas temu już zapowiedział swoją nową płytę Dopamine Chamber, która 16 października będzie miała swoją premierę i wiemy, że po raz trzeci tak naprawdę produkować będzie ich krążek pan James Ford, natomiast tym razem panowie z zespołu rezygnują z tego gitarowego brzmienia na rzecz chłodniejszych i bardziej elektronicznych dźwięków. A jednocześnie ta kompozycja, która dzisiaj ma swoją premierę, w dużej mierze jest inspirowana serialem Replay z 2024 roku, który jest adaptacją powieści Utalentowany pan Replay. Więc będzie chodzić o to, by poszukiwać przyjemności i ten temat ma być również takim wspólnym mianownikiem dla całego nowego albumu Fontaine's DC, który chce przyjrzeć się temu, jak szukamy ucieczki i przyjemności w coraz bardziej ponurej rzeczywistości. To dzisiejsza nowość od Fontaine's DC, to ich Marianne.

0: Fani Led Zeppelin czekali na ten moment 56 lat, by w końcu zobaczyć koncert z festiwalu w Bath w 70 roku. To był bardzo ważny koncert, dlatego że zespół Led Zeppelin po raz pierwszy wtedy zaprezentował część materiału z ich ówczesnego, nadchodzącego albumu Led Zeppelin 3, no i zagrał też wtedy swój największy ówczesny koncert przed brytyjską publicznością. A teraz, no, zdolni ludzie wyciągnęli materiał filmowy na 16-milimetrowej ścieżce, no i dostaliśmy wyjątkowe nagranie, które dostępne jest za darmo na kanale YouTube Led Zepp Film. Tam wystarczy zobaczyć to dzieło, które trwa godzinę i 24 minuty. Live at the Bath Festival 1970.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools zawierający 246 elementów kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, przedłużoną gwarancję lub promocyjną polisę. Oferta ważna do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości.

0: MediaExpert.pl. Reklama. Eskarok Rada.
1: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy najnowszy zwiastun, którym dzisiaj podzielił się zespół Oasis. Sprawdzimy także, jaki nowy biznes otwiera właśnie lider zespołu Tool, pan Maynard James Keenan. Michał Prykopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21, ale zanim to wszystko, czas sprawdzić, co tam Kora porabiała na pewnych wakacjach na greckiej wyspie, które ją tak mocno zainspirowały, że napisała po latach te dźwięki.

To skoro tak kultowo nam się zrobiło, także filmowo, za sprawą tej ścieżki dźwiękowej do filmu Pulp Fiction, to pochylmy się także nad wyjątkowymi dźwiękami, które zaprezentowała całemu światu lata temu pani Amy Winehouse. A teraz te jej dźwięki wracają wraz z nowym krążkiem formacji The Rolling Stones, krążkiem Foreign Tongues. No i my też dostaliśmy wyjątkową kompozycję. W pewnym momencie, co ważne, Stonesi w tym coverze wprowadzili jedną kluczową zmianę, ponieważ Mick Jagger zastąpił charakterystyczne, ikoniczne partie instrumentów dętych własną grą na harmonijce ustnej. Dzięki temu ten utwór też zyskał dosyć unikalny, surowy, blues-rockowy charakter, dosyć też typowy dla zespołu The Rolling Stones. Panie i panowie, z wielką, taką zasłużoną z poglądaniem w stronę pani Amy Winehouse, z taką pieczołowitością i wielką miłością, bo bez wątpienia gitarzysta tego zespołu Ronnie Wood znał Amy Winehouse osobiście, bardzo blisko byli ze sobą. Zresztą ten zespół, czyli The Rolling Stones, występował z Amy Winehouse w 2007 roku na wspólnym festiwalu Isle of Wight. To były wyjątkowe chwile i Ronnie Wood próbował naprawdę bardzo mocno wspierać pani Amy Winehouse, ale obawiam się, że ona sama do końca nie szukała tej pomocy. Dlatego dzisiaj po latach są tacy, którzy przypominają ten jej wyjątkowy talent za sprawą tych pięknych dźwięków. To You Know I'm No Good, The Rolling Stones w coverze pani Amy Winehouse.

Myślę, że wielu muzyków będzie zazdrościć w kontekście formacji Hey. No tego, co panowie Liam i Noel Gallagherowie właśnie pokazali przy okazji dzisiejszego traileru swojego najnowszego filmu Don't Look Back in Anger. Drodzy Państwo, jest bardzo emocjonalnie, bardzo, naprawdę. Widać te pierwsze chwile, kiedy są panowie na scenie. Widać też, jak z offu w pewnym momencie Noel Gallagher, słychać jak mówi, że nie wyobrażał sobie tego momentu, że znów widzi Liama na tej samej scenie. Chyba najbardziej podsumował pięknie ten cały zwiastun Stereogam, który dzisiaj w swoich mediach napisało takie oto słowa, cytuję: nawet jeśli film jest źle zrobiony i pełen klisz, to i tak zobaczymy w nim dwóch najbardziej wciągających idiotów w historii rocka, opowiadających o tym, jak w końcu pogodzili się z losem, a także mnóstwo ujęć z gigantycznymi, pełnymi emocji, pięknymi tłumami Oasis. I tutaj zgadzam się w pełni, może nad tymi idiotami bym się jeszcze zastanawiał, natomiast bez wątpienia to będzie naprawdę epokowe wydarzenie, także filmowo, jeśli chodzi o fanów formacji Oasis. Czekamy na to wszystko, co na ekranach kin już we wrześniu. Wiemy, że w Wielkiej Brytanii 9, w Stanach 11, wiemy, że także ten film jeszcze w tym roku trafi na platformę Disney+. No i czekamy na więcej tego typu także filmowych emocji. To Whatever i Oasis.

0: To Aerosmith, to pan Youngblood, który jak słyszeliśmy wczoraj, no miał dosyć poważny wypadek na motocyklu. Pod znakiem zapytania były te zbliżające się koncerty pana Youngblooda. Natomiast ja, drodzy państwo, prześledziłem to, co wczoraj działo się w Portugalii na pewnym festiwalu, gdzie pan Youngblood się pojawił. No i co ważne, media portugalskie są zachwycone. Piszą o tym, że energia tego młodego człowieka była naprawdę zauważalna. Piszą o tym, że wciąż stoję w pewnym sensie, bo to są też słowa, które padły z ust podczas tego koncertu w Portugalii wczoraj w późnych godzinach nocnych pana Youngblooda. Zagrał 10 utworów i to był ten set koncertowy. Ja zerkałem sobie, drodzy państwo, także na te filmy i na te zdjęcia z różnych agencji koncertowych a propos wczorajszego koncertu w Portugalii i przyznam szczerze, że sam pan Youngblood został wprowadzony na scenę za sprawą wózka inwalidzkiego, ale popychała go, myślę, że piękna ochrona zdrowia. Gdybyśmy my w Polsce mieli takie pielęgniarki, to myślę, że dawno by wyemigrowały. Natomiast pan Youngblood nie siedział, co ważne, tylko faktycznie szalał i to dosyć mocno w pięknym czarnym garniturze z tą mocno zabandażowaną nogą. No ale sobie poradził, 10 kompozycji zagrał, no i za 2 dni, jeśli dobrze pamiętam, ma pojawić się na kolejnym festiwalu, tylko tym razem w Belgii. No człowiek, jak widać, przynajmniej fizycznie nie do zdarcia.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak. Proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał, ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
1: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w SC Rock. Autopromocja.

Myślę, że tutaj pomoc Jezusa by nam się przydała, aby podsumować te wszystkie pozamuzyczne biznesy lidera formacji Tool, pana Maynarda Jamesa Keenana. Tym bardziej, że dzisiaj pojawiła się informacja o tym, że ten muzyk otwiera nową restaurację, tym razem restaurację z sushi w Arizonie, ponieważ jest mocno zakochany w japońskiej kuchni od lat. No, jest też zakochany oczywiście w jiu-jitsu, dlatego jest właścicielem dwóch szkół w Arizonie. To tak, żeby było jasne. Do tego ma jeszcze swój salon fryzjerski i barberski, sklep koncepcyjny z muzycznymi gadżetami, do tego jeszcze dwa bardzo prężnie działające lokale gastronomiczne. No i przede wszystkim to, co najważniejsze w życiu pana Maynarda już od 22 lat, czyli wątek winiarski. Posiada dwie swoje marki winiarskie, do tego też ogromny kompleks łączący nowoczesną winiarię, zaawansowaną piwnicę, restaurację serwującą domowe makarony i pizzę z pieca. Do tego jest, drodzy państwo, bardzo dużo. Nawet stworzył projekt inkubatora winiarskiego, by wspierać lokalnych winiarzy z Arizony. No, człowiek orkiestra, który muzycznie, jak wiemy, potrafi naprawdę dużo, także w biznes, jak dzisiaj dowiedzieliśmy się, chyba nawet jeszcze więcej. To jego Nomen Omen Sober i Tool w Esce Rock.

0: today. Nie wiem, czy Kylie Minogue by się zgodziła, gdyby dowiedziała się, że Nick Cave już od początku lat 90. nosił się z zamiarem napisania utworu dla niej, bo jak sam później przyznawał, miał na jej punkcie artystyczną obsesję i to od momentu, gdy usłyszał jej wielki hit Better the Devil You Know. I tak naprawdę szukał tej formy, szukał, aż w końcu znalazł po latach, a później my dostaliśmy także tę wyjątkową kompozycję sprzed wielu lat. Za nami Where the Wild Roses Grow, a już za kilka chwil będziemy pochylać się także nad wyjątkowymi dźwiękami od zespołu, chociażby Royal Blood.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Traktor wiedzie wszędzie, traktor jest w stanie wszystko przetransportować, traktor jest w stanie dotrzeć w miejsce kataklizmów, tam gdzie nie jest w stanie dojechać na przykład wóz strażacki.
1: Łukasz Bąk.

0: Jest takie powiedzenie, że im bardziej offroadowy samochód, im bardziej terenowy samochód, tym dalej trzeba iść po traktor.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
2: Drifterzy! To wy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
4: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
5: Autopromocja. Reklama.
6: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont. Bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
5: Reklama.
8: Eska Rock Radar. Radar.
9: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy to, czym chce jeszcze zaskoczyć fanów Megadeth pan Dave Mustaine. Posłuchamy także nowej, świeżej krwi prosto z Żyrardowa. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21, ale zanim to wszystko, oddajmy głos obywatelowi, który w końcu powie nam, o czym myśli.
10: W końcu.

Już ja cię urządzę, powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

To zespół, który niestety zapadł się pod ziemię. Kompletnie nie jesteśmy w stanie ustalić, co dzieje się wokół formacji Guano Apes. I to już od roku. Natomiast przez ostatni rok zespół, który jest brytyjskim duetem, zespół Royal Blood, też sobie zrobił małą przerwę. Panowie przez rok trochę odpoczywali. Pan Thatcher skupił się na rodzinnym życiu w Brighton. Natomiast pan spędził miesiąc w Japonii, szukając dystansu i nowych inspiracji. Tak panowie poszukali tych inspiracji, że no, znaleźli coś naprawdę wyjątkowego. Wydadzą bezkompromisowy, pełen determinacji album. Pierwszy singiel, Ten Over Ten, który zapowiada ich nowy krążek Dead Company, który 13 listopada będzie miał swoją premierę. Myślę, że jest świetnym zwiastunem, który faktycznie potwierdza, no, że panowie są gotowi, by znów wejść do tej samej rzeki. Jak mówią, wizja nowego materiału dojrzewała w nas i krystalizowała się, aż stała się absolutnie jasna. Pójść na całość. Chcieliśmy po prostu nagrać najszybszą i najgłośniejszą płytę w historii Royal Blood, powiedział pan Mike Kerr, i mam wrażenie, że po tym pierwszym singlu chyba im się udało. To nowy Ten Over Ten i Royal Blood.

0: No i to jest ten moment, kiedy, drodzy Państwo, przenosimy się do Żyrardowa, gdzie lata temu powstał zespół, który nazywa się Empty. To jest alt-rockowy zespół, który w swojej muzyce łączy gitarową energię z nowoczesnym brzmieniem syntezatorów, elementami elektroniki, tworząc dźwięki balansujące między surową ekspresją a melodyjnością. Dużo rzeczy się też pozmieniało w tym zespole w ubiegłym roku, ale może sami o tym nieco więcej opowiedzą.
1: To jest Świeża Krew w ESC Rock.
2: Dzień dobry, dobry wieczór, Wojtek Góralski, zapraszam na Świeżą Krew w ESC Rock. Dzisiaj ze mną i z Państwem bardzo bogaty osobowo zespół, bogaty też w swoją historię, zespół Empty, prosto z Żyrardowa, a ze mną i z Państwem są...
3: Dzień dobry, Marysia Fornalska,
4: Kasia Fornalska,
5: Michał Błaszczyk,
6: Jarek Zajkowski,
7: Konrad Mańburski.
2: I to podobno nie wszyscy, kogo brakuje?
4: Langiego.
6: Marcina Lange.
2: Sześć osób w sumie w zespole. Słuchajcie, no to szybciutko, jest Was dużo, macie bardzo barwne utwory, jest dużo się dzieje w ogóle na scenie. Co gracie, jak gracie, dla kogo gracie? Wiem, że zespół istnieje od 2019 roku. W zeszłym roku przeszliście pewną metamorfozę, doszły głosy żeńskie. No i od tego momentu tak naprawdę macie swój nowy początek. Jaka jest wasza tożsamość teraz?
4: Możemy powiedzieć tak. Nasza muzyka brzmi trochę jak schizofrenia. Dosłownie bardzo nie lubimy się zamykać w jednym gatunku i przez to mam wrażenie, że nasza muza zahacza praktycznie o wszystko, od folku przez rammsteinowe jakieś klimaty po pop czasami, ale też myślę, że głównie nazywamy naszą muzykę alternatywnym rockiem, bo jest to najbardziej pojętne pojęcie.
2: Tylko teledyski bardziej delikatny niż Rammstein.
4: Zobaczymy! Do końca. Jesteśmy do końca. Na początku.
2: Wszystko przed wami. Tak. Jesteście otwarci na to.
3: Tak. Zależy nam na łapaniu perspektyw. Im szerszy obraz rzeczywistości, tym fajniej, ciekawiej, więc łapiemy perspektywy.
2: W ostatnim czasie pojawiły się dwa single. Dwa, tak jak wspomnieliście, dosyć różnorodne, różniące się od siebie i po polsku, i po angielsku. Zagramy ten po angielsku. Czego za chwilę doświadczymy, słuchając waszego utworu na antenie Skirok?
4: Muzyczne.

0: politycznie czy merytorycznie?
1: Jedno i drugie.
2: Teśmowej produkcji szarej masy. Tak chcieliśmy ubrać w słowa szarego człowieka, którym na co dzień jest każdy z nas w pełnym obrazie. Jest to taki nasza potrzeba komentarza tego, żeby pomimo tej niewoli jednak może się z tego w końcu obudzić.
1: Mm-hmm. Bo to jest utwór Without the Name.
0: Tak, tak. Czyli dosłownie to bez imienia.
2: Bez twarzy, bez imienia, bez tożsamości.
0: Jeżeli słuchacze chcieliby zobaczyć okładkę albumu, który zresztą w tym momencie sukcesywnie wypuszczamy, to nawet na okładce jest to dość jasno wyrażone przez to, że po prostu nie mamy twarzy. Wow! Mm-hmm.
1: Wow,
0: jakie pomysłowe!
1: Doskonały.
3: Tak, nasze twarze są tam rozmyte.
0: Natomiast też o czym jest Without the Name dodatkowo, oprócz tego wszystkiego, co Mersia oczywiście powiedziała, to takim poczuciu robienia wszystkiego w bardzo narzucony, sztuczny, taśmowy właśnie sposób. Nawiązując trochę do tekstu Umieranie na czas. Uh-huh. Bo kończy się zmiana, stawianie się w fabryce, która, nie wiem, może być korporacją w tym zamyśle, sprzedawanie swoich godzin, których już nie odzyskamy. No i jest to po prostu manifest naszej niezgody, który szerzymy na każdym koncercie oraz na streamingach.
1: Okej, okay, pięknie, zespół Empty z Żyrardowa, utwór Without the Name, debiutancką na antenie Skierok. Dziękuję wam bardzo i zapraszam
2: do
1: kolejnego. Słuchamy.

to jest ciekawe muzycznie, gdzie by dzisiaj był Lica, gdyby nie 15 lat temu wylądował na pewnej plaży wraz z kolegami z zespołu. Wtedy jeszcze nie zespołu Lux Torpeda, no i panowie nie zaczęliby tworzyć swojego autystycznego. Ostatnio przypomnieli, że to już 15 lat od tworzenia tych wyjątkowych dźwięków na plaży w sierpniu sprzed 15 lat. Jak dobrze, że jednak trochę ten czas mija, a z drugiej strony jak to dobrze, że taka Lux Torpeda jest. No bo dzięki temu Lica też blisko jest Acidów, dzisiaj Flapjacka, a może i kolejnych nowych projektów.

To panowie, którzy ostatnio genialnie sprzedawali marzenia ze sceny Poland Rock Festival, a później ten utwór ostatni, który pojawił się na bis, był także wyjątkowo zagrany, także za sprawą Jurka Owsiaka, który tutaj grał pierwsze skrzypce, a propos tego, co się wtedy działo. Ale my, drodzy państwo, nie będziemy aż tak mocno rozpamiętywać, skupmy się na panu, który nazywa się Dave Mustaine, bo bez wątpienia Megadeth przeżywa w tym roku bardzo ważny swój czas. W końcu panowie żegnają się ze swoją ostatnią płytą, świetnie przyjętą, żeby było jasne. Do tego jeszcze 8 września pojawi się najnowsza biografia pana Dave'a Mustaine'a, In My Darkest Hour, A Memory by Dave Mustaine. To będzie jedna z tych rzeczy, na które mocno czekamy, podobnie jak koncert, który odbędzie się w przyszłym roku 2 kwietnia w Krakowie, a propos i Testamentu, i Black Label Society, ale także właśnie formacji Megadeth. Natomiast to nie jest już koniec, jeśli chodzi o nowe wydawnictwa zespołu Megadeth, dlatego że dzisiaj muzyk zdradził, że zostały 2 utwory, które powstały w trakcie sesji do ostatniej płyty Megadeth i mają podobno się jeszcze pojawić. Może nawet 3, wspomina Dave Mustaine. Miejmy nadzieję, że będą one sprawiać taką destrukcję, jak te z ostatniej płyty zespołu Megadeth. To ich symfonia sprzed lat.

0: I tymi bezimiennymi ulicami kończymy nasze dzisiejsze środowe spotkanie w Radarze. Natomiast za kilka chwil człowiek, który nie tylko ma imię, ale przede wszystkim jest człowiekiem z metalu. Krzysiu Sokołowski, już za kilka chwil nasz taki radiowy, muzyczny Ancymon. Panie i panowie, polecamy bardzo serdecznie, a my słyszymy się jutro po 18. Wszystkiego dobrego i przyjemnego czwartku wam życzę. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Mam wrażenie, że ta cała nagonka polsko-ukraińska, oczywiście nie tylko i wyłącznie, ale gdzieś tam ma swoje korzenie w jakichś rozgrywkach politycznych. I to jest chyba najsmutniejsze. Ale rozdmuchiwanie tego, to wydaje mi się, że ma korzenie po jakiejś tam głębszej prawej stronie. Wszyscy pamiętamy 22, kiedy Polacy wpuścili po prostu do swoich domów rodzice, kobiety z dziećmi, nie tylko. To był taki akt ludzkości, takiego człowieczeństwa, że ja nie wiem, czy kiedykolwiek byłem świadkiem w historii czegoś podobnego.
3: Melina. A w najbliższej Melinie komik, stand-uper Roman Kostelecki.
1: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Już teraz nadchodzi. Już teraz nadchodzi. Człowiek z metalu. Człowiek z metalu. Krzysiek Sokołowski.
4: No i dzień dobry wieczór. Witam przeserdecznie wszystkie kobiety z metalu, a mężczyzn też witam serdecznie. Kocham was wszystkich. Słuchajcie, od razu na samym wstępie się zorientowałem, że przygotowałem dosyć pokaźną listę numerów na dzisiejszy odcinek, dlatego postaram się wyjątkowo nie zanudzać i nie przedłużać. I chciałbym zacząć od pewnych zaległości, od nadrabiania tych zaległości, bo całkiem niedawno pan Tony Iommi wypuścił singiel, który zapowiada płytę, która ma się ukazać 23 października. Singiel, który wypuścił, jest zatytułowany World Alone. I od czego możemy się spodziewać po tym singlu? No, mam nadzieję, że większość z was już odsłuchała, więc moje słowa nie będą dla was zaskoczeniem, ale jeśli ktoś jeszcze nie odsłuchał numeru World Alone, to jest to taki potężny rockowy utwór, można powiedzieć, że pędzący razem z gradem rockowych riffów i solówek, wsparty potężną sekcją rytmiczną, którego wisienką na torcie jest potężny rockowy głos, którego właścicielem jest pochodzący z Norwegii utytułowany wokalista Jorn Lande, którego zresztą niejednokrotnie mogliśmy słuchać, o którym niejednokrotnie mówiliśmy w audycjach Człowieka z metalu. Jeśli chodzi o płytę, to będzie ona zatytułowana From the Dark i jest to płyta, na której Tony Iommi łączy właśnie siły z Jornem Lande, ale jak się okazuje, nie tylko w studiu, ale przy całym procesie twórczym Lande. Okazuje się, że jest współautorem wszystkich utworów na tej płycie. Także pomału już podnietka, myślę, że powinna u wszystkich ludzi z metalu następować. I tak jak mówiłem na wstępie, płyta zatytułowana From the Dark ukaże się 23 października 2026 roku, a teraz odsłuchajmy World Alone.

No i jak już posłuchaliśmy pana Ayomiego, to sobie pomyślałem o naszym rodzimym podwórku. I tak się okazuje, że jest taki człowiek, który jest mocno kojarzony z taką muzyką hardrockowo-heavy metalową i który w ostatnim czasie może nie wydał płyty solowej, ale wypuści, to znaczy nie sam on, ale za sprawą wydawnictwa, książkę. Będzie to właściwie reedycja jego książki. Mowa tutaj o Marku Piekarczyku. Tak się składa zresztą, że autor tej książki całkiem nie tak dawno gościł w studiu Eski Rock i rozmawialiśmy sobie na antenie w audycji Człowiek z Metalu z Leszkiem Gnoińskim. I Leszek taką informację przekazał publicznie. Informacja oczywiście dotyczy nowego wydania książki o Marku Piekarczyku. Leszek informuje. Jest jedna, jeśli chodzi o tę książkę, to jest w niej 1/5 tekstu więcej, ponad 250 zdjęć, wiele z nich wcześniej niepublikowanych, ponad 30 nowych wierszy i tekstów Marka, no i jeszcze kilka rzeczy, o których opowiem później. Dla mnie ważne przy decyzji o drugim wydaniu było to, że nakład pierwszego wydania został wyprzedany i od bodajże 2020 roku książka jest dostępna tylko na portalach aukcyjnych. Fani dopytywali się Marka o książkę, mnie też pytaliście, kiedy będzie wznowienie, z Markiem rozmawialiśmy od 2 lat, to bardzo zajęty człowiek, ja też na brak zajętości nie narzekam, więc łapaliśmy się w wolnych chwilach. Wtedy wsiadałem w pociąg do Bochni i jechałem do Marka. No i tak się składa, że rzeczywiście książka powstała, Zwierzenia Kontestatora, to znaczy powstała już wiele lat temu, ale teraz powstała w takiej wzbogaconej formie, także start sprzedaży 15 sierpnia już ruszył. Serdecznie polecam. I jeśli już mówimy o Marku Piekarczyku, to pewnie sobie pomyśleliście, a coś poleci z TSA, pewnie jakieś 51. A 51 to jeszcze w radiu można usłyszeć, ale myślę, że dosyć rzadko można usłyszeć numery z solowej płyty Marka Piekarczyka. Tak się składa, że na tej płycie pojawiły się przeróżne kompozycje, między innymi na przykład kawałki Skaldów czy Trzech Koron, i właśnie na te numery akurat postawiłem, tylko że w takim wydaniu bardziej, no jednak hard rockowym, no i z charakterystycznym oczywiście zaśpiewem Marka Piekarczyka. Postawiłem na 2 chyba moje ulubione z tej płyty, czyli numery Nie Widzę Ciebie w Swych Marzeniach i Nie Przejdziemy do Historii. Jeśli chodzi o pierwszy z nich, to taki wokalista o nazwisku Stanisław Węglosz w 1977 roku współpracował ze Skaldami i właśnie z nimi nagrał swój, jak się okazało później, największy przebój, czyli Nie Widzę Ciebie w Swych Marzeniach. Utwór znalazł się na płycie Skaldów zatytułowanej Rezerwat Miłości z 1979 roku, a drugi z utworów, który chciałbym wam zagrać, to Nie Przejdziemy do Historii, czyli kawałek Krzysztofa Klęczona i zespołu Trzy Korony z 1971 roku. Słuchamy.

No i jestem ciekawy, czy słyszeliście Marka Piekarczyka kiedykolwiek wcześniej w tym wydaniu. Mam nadzieję, że tak i mam nadzieję, że przypadł wam do gustu w takiej otoczce. Bo się okazuje, że Marek Piekarczyk to przecież nie tylko TSA. Jeśli jesteśmy na polskiej ziemi, mówimy o polskich wokalistach, polskich zespołach, to chciałbym zajrzeć znowu do kącika spodziemia, a zaraz konkretnie powiem wam dlaczego. Przypomniał mi się ostatnio taki zespół Crusher i zajrzymy do ich płyty z 2014 roku i zaraz odpalimy numer Metaloa, ale zanim odpalimy, to powiem dlaczego konkretnie. Oprócz tego, że po prostu chciałem wam zaprezentować ten zespół, to od wielu, wielu lat zespół Crusher organizuje festiwal, który jest nazwany po prostu Crash Fest. W tym roku odbędzie się 12 września 2026 roku w Jaśle. I na tym festiwalu między innymi takie zespoły jak Malkus, Iskariota, Monstrum, Debil, TSA, MNKWL, Crusher właśnie i Hunter. Wszystkie ekipy oczywiście serdecznie pozdrawiam, a ze szczególnym naciskiem na Huntera, który będzie pełnił rolę headlinera na tym festiwalu. Bilety oczywiście dostępne na www.crashfest.pl. Serdecznie was zapraszam na tę imprezę, a teraz posłuchajmy numeru Metaloa, natomiast ja jeszcze w międzyczasie zapraszam też na TikToka Eskirock, gdzie trwają konkursy. Możecie brać udział w każdej chwili, w każdym momencie. Okazuje się, że nie trzeba być stałym słuchaczem, żeby wygrywać nagrody. Przed chwilą ktoś, kto pierwszy raz dzisiaj odpalił w ogóle audycję, dostał od nas pakiet gadżetów, a do wygrania dzisiaj są smyczki Eskirock, są kubki Człowieka z Metalu i fajne bluzy festiwalu Rockowizna, o którym zresztą będziemy mówić jeszcze później. A teraz posłuchajmy Crashera.

Ach, ten Manowar, kurde, przypomniały mi się moje czasy, gdy byłem piękny i młody. Czyli powiedziałbym, że w zeszłym roku. A no, ale niestety nie. Metal Kings to była płyta, której namiętnie słuchałem, gdy byłem nastolatkiem. I ten akurat kawałek był, no, niewątpliwie jednym z moich ulubionych, a zdecydowałem się przywołać dzisiaj tych metalowych jeźdźców z Ameryki, dlatego że przybywają oni w przyszłym roku do naszego pięknego kraju nad Wisłą, a dokładniej rzecz ujmując, 26 stycznia zagrają w Łodzi, a 27 stycznia w Krakowie. Jeśli chodzi o koncerty, to no, nie byłbym chyba sobą, gdybym nie zaprosił na kolejne wydanie rockowizny. Zresztą Nocny Kochanek od kilku lat gra na tym festiwalu, więc tym serdeczniej zapraszam. W najbliższym czasie gramy w Poznaniu. Teraz już w najbliższy, Klaudia przypomni mi, czwartek zaczyna się, tak? Czwartek, piątek, sobota. To będą 3 dni, czyli to już jutro. My z kochankami gramy w sobotę. Następnie zagramy w Krakowie, czyli to będzie przyszły tydzień. Serdecznie zapraszam, nie tylko ze względu, wiadomo, że na kochanków, ale i na innych wykonawców. I słuchajcie, ostatnio jak graliśmy w Gdańsku, to tego samego dnia występował m.in. Airborne czy Avatar. I pamiętam, jak po naszym koncercie, siedząc na backstage'u, uchyliły się drzwi naszego właśnie naszej garderoby i jakiś mężczyzna przyniósł takie całkiem duże pudło z czymś wypełnione, czymś ciężkim. Okazało się, że w środku znajdowało się, nie wiem, ze 20, może 30 butelek z piwami. No i zapytał, czy nie mamy ochoty, bo oni nie zdołali wszystkiego wypić. Okazało się, że był to techniczny Airborne. Oczywiście ze względu na wysoką kulturę osobistą i skromność, no, nie mogliśmy odmówić i przygarnęliśmy te butelki. A jeśli chodzi o zespół Airborne, to ja dzisiaj mam dla was It's All For Rock and Roll. A tak sobie pomyślałem, że jest to wyjątkowy numer i fajnie go będzie dzisiaj wam zaprezentować ze względu na taką ciekawostkę. Jeśli znacie zespół Airborne, pewnie ją znacie. Jeśli nie, to pewnie będzie to dla was jakieś tam nowum. Otóż ten numer powstał z myślą o Lemmym Kilmisterze oczywiście, czyli człowieku, którego muzycy Airborne podziwiali, darzyli przyjaźnią, wielką sympatią. Zresztą zespół wielokrotnie dzielił scenę z Motorhead w trakcie swojej kariery, występując zarówno w Europie, jak i w Australii. Mało tego, gdy muzycy potrzebowali kogoś, kto poprowadziłby wielką ciężarówkę w teledysku do utworu Running Wild z 2007 roku, Lemmy był pierwszą osobą, o której pomyśleli. Artysta chętnie przystał na tę propozycję, tworząc pamiętny epizod. Zespół Motorhead z entuzjazmem udostępnił grupie Airborne swój słynny system oświetleniowy w kształcie bombowca, który możemy oglądać w klipie do właśnie It's All For Rock and Roll. Joel O'Keefe, czyli lider grupy, tak wypowiadał się na temat zespołu Motorhead, jak i Lemmy'ego. Kiedy Motorhead występowali, Lemmy był dla fanów, a fani dla niego. Nie miało znaczenia, co w danej chwili

Zawsze z niecierpliwością wypatrywaliśmy festiwalowych plakatów z wielkim logo Motorhead, a teraz pozostała po tym wielka, czarna pustka. Jesteśmy Motorhead i gramy rock'n'rolla. Tak bardzo przywykliśmy do tych słów, że gdy ich zabrakło, uderzyło to w nas ze zdwojoną siłą. Lemmy znaczył tak wiele dla nas i dla samego rock'n'rolla. I tak oto powstał tekst, jak i pomysł na ten właśnie numer. Zresztą zestawiłem go dla was z kawałkiem Motorhead, zatytułowany mniej inaczej jak Rock'n'Roll. Zaczynamy od Airborne, a później Motorhead.

0: Reklama.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
5: Krzysiek Sokołowski i jego goście w Esce Rock.

No i wracamy jeszcze do klimatów motorheadowskich. Jeśli chodzi o Lemiego, to wcześniej całkiem sporo powiedziałem wam o kawałku, który przygotował zespół Airborne na cześć Lemiego. Dlatego później zdecydowałem, że fajnie, jeśli sam Lemi zagości w waszych głośnikach. Ale wracając jeszcze do numeru Airborne, który jest zresztą zatytułowany podobnie jak sam numer Motorhead, bo Airborne zatytułował swój kawałek It's All for Rock'n'Roll, a kawałek Motorhead to po prostu Rock'n'Roll. Z płyty zresztą Rock'n'Roll z 1987 roku. Jeśli chodzi jeszcze o samego Lemiego, to myślę, że nie trzeba tutaj postaci przedstawiać i był to na tyle gość charyzmatyczny i po jego odejściu właściwie cały czas jest tą legendą, ale on już ją właściwie był za życia. I chciałbym jeszcze przytoczyć wam kilka fragmentów z tekstu właśnie panów z Airborne. Przekładając na język polski, ich numer brzmiałby mniej więcej tak. Zrobił tak wiele, zarówno dla ciebie, jak i dla mnie. Grał rock'n'rolla, ostro, szybko i bez hamulców. Pędził na złamanie karku, niczym bullet train. Nie zaznał snu aż do śmierci, a jego duch wciąż krąży po scenie. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Razem stoimy, razem upadamy, bo jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Wszystko dla rock'n'rolla. No i tak się zrobiło trochę nastrojowo za sprawą i zespołu Airborne, jak i samego zespołu Motorhead, ale chciałbym też powrócić jeszcze na chwilę do festiwalu Rockowizna. Jeśli chodzi o najbliższy skład, można powiedzieć, festiwalu, to jeśli chodzi o line-up, który pojawi się w Poznaniu, to pierwszego dnia wystąpią takie zespoły jak Stacja B, Łydka Grubasa, Nova Twins, Illusion, Lady Punk i finalistą, można powiedzieć, headlinerem będzie zespół Sex Pistols. Drugiego dnia Zenek Grabowski, Pull the Wire, Jam, Royal Republic, Wolf Alice i ACG będą zamykali stawkę. Trzeciego dnia mamy Analogsów, Romantyków Lekkich Obyczajów, The Hard Keys, następnie Kult, Within Temptation i na koniec Nocny Kochanek. I teraz coś od zespołu Avatar, który zresztą mogliście słyszeć podczas festiwalu Rockowizna w Gdańsku, a później kolejny z zespołów, to może nie będę mówił który, zaraz się przekonacie, który też na festiwalu Rockowizna zagości.

Krzysiek Sokołowski w ESC Rock.

No i to było oczywiście nic innego jak Angels od zespołu Within Temptation, który to jest gościem, jedną z gwiazd festiwalu Rokowizna, o którym dzisiaj zresztą całkiem sporo mówiłem, reklamowałem, zachęcałem, bo jest to całkiem fajny festiwal. Tak, i tutaj Łukasz Szaciłowski podpowiada mi, że w

W tym roku Within Temptation występuje przed Nocnym Kochankiem. No, trudno. Trudno co zrobić. Akurat tak, w sobotę, czyli podczas trzeciego dnia festiwalu Rockowizna w Poznaniu. Przypominam, że w przyszłym tygodniu festiwal przenosi się, bo to jest taki mobilny festiwal, do Krakowa. A na festiwalu Rockowizna między innymi też możecie usłyszeć zespół Acid Drinkers. Tak się składa, że w ogóle w zeszłym roku, o ile dobrze pamiętam, to były to jedne z pierwszych, w ogóle pierwsze właściwie koncerty Acidów po tak dużej przerwie, nie licząc tak zwanego Secret Show, który też się odbył dla takich, można powiedzieć, zagorzałych fanów. To było takie niewielkie wydarzenie, o którym wiedzieli właściwie tylko nieliczni, a jeśli chodzi o już tak granie na szeroką skalę, to właśnie panowie wystąpili na festiwalu Rockowizna i w tym roku także na tym festiwalu możecie ich zobaczyć i usłyszeć. Także za chwilę coś od Acidów, ale zanim to nastąpi, ja przypominam, że ostatnie chwile na to, żeby połączyć się ze mną, właściwie z nami, bo w studiu oprócz mniej wspomnianego Łukasza, oczywiście Klaudia Antoszewski, która zarządza dzisiejszym live'em na żywo na TikToku. Do wygrania są gadżety Eski Rock, są bluzy Rockowizny, jest smyczka do wygrania z napisem "Nie mamy hamulców", no i kubek człowieka z metalu. Także kilka tak zwane krzysie, jak tutaj w studiu się dowiedziałem jakiś czas temu, to te kubki mają właśnie taką swoją nazwę. Także gadżety jeszcze, chyba ostatnia paczka nam została do wygrania. Natomiast teraz posłuchamy Acidów, później się z wami oczywiście będę żegnał, bo jak się okazuje już za 9 minut niestety koniec audycji, a na sam finał przygotowałem dla was swojego rodzaju ciekawostkę i niespodziankę muzyczną, ale myślę, że jako zdrajca metalu mogę sobie na to pozwolić. Powiem więcej, możemy sobie wszyscy na to pozwolić. Także teraz odpalamy Acidów, a ja odbieram jeszcze jeden telefon na TikToku. Do usłyszenia za chwilę.

0: No i to byli Acidzi, o których wcześniej wam wspomniałem, numer Always Look on the Bright Side of Life. Zresztą ten kawałek, kurczę, już dawno nie byłem na Maidenach, ale podejrzewam, że cały czas wybrzmiewa na zakończenie koncertów Brytyjczyków. Tak się składa, że tak zwana żelazna dziewica, czyli Iron Maiden, na otwarcie swoich koncertów zawsze proponuje numer Doctor Doctor od zespołu UFO. To znaczy, to nie jest tak, że panowie z zespołu Iron Maiden wychodzą na scenę i ten numer grają, tylko on zawsze wybrzmiewa z głośników jako tak zwane intro i zagorzali fani wiedzą, że już za chwilę legenda brytyjskiego, a można powiedzieć przede wszystkim, chyba przede wszystkim nawet światowego heavy metalu, a może i równolegle z, słucham?
1: Europejskiego?
0: Ja bym powiedział inaczej. Światowego, co tam, nawet brytyjskiego heavy metalu. Nie wykonuje tego oczywiście numeru na scenie, tylko ten numer

wybrzmiewa z głośników. Już się zapętliłem, dzięki Łukasz. Proszę. Natomiast na zakończenie koncertów, już po tym jak panowie schodzą ze sceny, to zawsze właśnie z głośników wybrzmiewa słynny numer Always look on the bright side of life. Tyle, że no nie w wykonaniu ani Maidenów, ani nie w wykonaniu Acidów, jak przed chwilą usłyszeliśmy. Bo Acidzi oczywiście pojawili się nieprzypadkowo. Znowu tutaj musiałbym wrócić do festiwalu Rokowizna, ale okej, temat rokowizny na razie zamykamy. Ja zauważyłem, że mamy już tylko 5 minut do końca audycji, a chciałbym jeszcze zapowiedzieć ostatni kawałek, który jest taką niespodziewajką, trochę niespodzianką. Zanim przejdziemy do tego numeru, to serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wzięli dzisiaj udział w konkursie. Zachęcam i okazuje się, że niektóre osoby, które nawet pierwszy raz dzisiaj słuchały audycji, wzięły udział w konkursie, pierwszy raz byli z nami na, czy były te osoby na TikToku i udało im się zgarnąć nagrody. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy byli z nami na tak zwanym live'ie na żywo. Okazuje się, że byliśmy również oglądani i słuchani daleko poza granicami. Pozdrowienia dla słuchaczki z Hiszpanii na przykład. A wracając do tej ciekawostki, którą przygotowałem na sam koniec. Otóż dzisiejszą audycję otworzyliśmy numerem od, można powiedzieć, ojca heavy metalu, czyli od numeru, który wyszedł spod palców Tony'ego Iommi'ego. I na zakończenie chciałbym wam puścić numer, który no z metalem wiele wspólnego nie ma. Ale to nie jest tak, że w ogóle nie ma nic wspólnego z tym rodzajem muzyki, dlatego że tutaj solóweczki gra właśnie Tony Iommi, a mało tego, w chórkach możemy tutaj usłyszeć Glenna Hughesa. Mowa tutaj o kawałku zatytułowanym Rocket. Tak się składa, że w ostatnim czasie pewnie widzieliście, jak Robbie Williams wystąpił w Polsce na festiwalu Bittersweet i tam zrobił niemałą furorę, na przykład po tym, jak zadzwonił do mamy swojej fanki, która była w pierwszym rzędzie, ona przekazała swój telefon i on na żywo połączył się telefonicznie z mamą tej fanki na kamerce, później ten telefon zabrał na scenę. No, fajny taki gest w stosunku do fanki, który ta fanka pewnie zapamięta jak jej mama na całe życie. No i sobie tak pomyślałem, że fajnie by było wam zaprezentować numer Rocket, który no wkracza takie no znacznie ostrzejsze terytorium niż większość dokonań Robbiego Williamsa. Powiedziałbym, że ten numer plasuje się gdzieś między Britpopem a stadionowym hard rockiem. No i tutaj najważniejsza rzecz to swój udział ma tutaj gitarzysta Tony Iommi. Można powiedzieć, że te jego charakterystyczne ciężkie riffy i solówki nadają utworowi takie brzmienie przywodzące na myśl, no może nie w wielkim stopniu, ale bądź co bądź przywołuje Black Sabbath. No i ciekawostką jest oczywiście to, że Glenn Hughes tutaj położył też chórki. Jak mówi sam Robbie Williams w rozmowie z magazynem Enemy, to kawałek pełen adrenaliny i bezkompromisowej energii. Kurczę, no i znowu się trochę rozgadałem, ale zmieściliśmy się. Za 0:20, więc spokojnie możemy odpalić numer Rocket. Dzięki jeszcze raz za dzisiaj. Za chwilę pożegnam się z wami na TikToku. To tak dla tych wszystkich, którzy nie są z nami zazwyczaj na TikToku, tylko słuchają. A można przecież robić to jednocześnie. W sensie i być z nami na TikToku, i być z nami na antenie. Do usłyszenia za tydzień. Rocket.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Nagle zauważył, że w środku, w tymże kasku, pod wyściółką, leży sobie wąż.
2: O kurczę, ja z tym wężem robię rozgrzewkę?
1: Tak, z tym wężem się razem rozgrzewali, wyginali. Ten wąż nazywa się mokasyn błotny.
2: Mokasyn, powiadasz, w kasku.
1: No.
2: Musiał być nieduży mokasyn.
3: To prawda, ja miałem kiedyś mokasyna błotnego. Jak wdepnąłem w kałużę.
2: Zapalniczka postawiana na palecie i on tym dźwigiem z taką wielką sztabą precyzyjnie tę zapalniczkę stojącą na tej palecie zapalił.
3: Ja pamiętam pierwszy film na Instagramie lato temu, jak Grigori czołgiem wbijał gwóźdź w drzewo w czterech pancernych.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Jak emocje, jak wspomnienia wpływają na nasze życie i dlaczego tak mocno wpływają? Jak pamięć emocjonalna i nieświadomość wpływa na nasze uczucia, na relacje, na nasze zachowania? Czy nawet tak zwane trudne emocje mogą nas przed czymś chronić, z czego nawet nie zdajemy sobie nawet sprawy? Dziś z zaproszonym do studia drogowskazów ekspertem postaramy się przybliżyć Wam ten bardzo arcy-właściwie ciekawy temat, a moim i waszym gościem jest Sebastian Sitowski, psychoterapeuta TSR w procesie kształcenia, coach, nauczyciel, trener i facylitator oraz podcaster. Sebastian jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i autorem książki Jak radzić sobie z lękiem. Witam Ciebie w gościnnych progach drogowskazów, Sebastianie.
2: Witam, dzień dobry.
1: Sebastianie, w jaki sposób powstają i w jaki sposób łączą się ze sobą nasze wspomnienia? No i co też przede wszystkim daje takie właśnie połączenie?
2: Przede wszystkim na początku chciałbym powiedzieć, że to jest temat szalenie fascynujący i dość obszerny i skomplikowany, natomiast my nie mamy w ogóle takiej wiedzy. Jak rozmawiam z kimkolwiek na te tematy, to się okazuje, że my nie mamy zielonego pojęcia, jak to się właściwie dzieje. No wiemy, że pamiętamy, ale nie wiemy, jak to się dzieje, jaki to ma na nas wpływ. Natomiast faktycznie odbywa się to tak, że każdej nocy następuje konsolidacja pamięci, a więc wszystko to, co się wydarza w ciągu dnia, przez nasz mózg zostaje przerabiane i zapisywane. I najmocniej, najsilniej zapisywane są te doświadczenia, które mają największy ładunek emocjonalny. A więc te trudne momenty, które wywołują te najmniej przyjemne emocje, one najsilniej na nas oddziałują i pozostawiają w naszym mózgu taki, bym powiedział, najmocniejszy ślad pamięciowy, ślad chemiczny, który potem właśnie to w różnych kolejnych sytuacjach w przyszłości zwyczajnie w świecie się odpala. Wystarczy jakiś krótka sytuacja, jakiś bodziec, jakieś słowo, coś, co nam się przypomni i wtedy ten ślad pamięciowy, emocjonalny się odpala i wywołuje w nas jakąś emocję. I to wspomnienie tego minionego doświadczenia odpala się tu i teraz.
1: Tak.
2: I to powoduje, że my możemy czasem nawet nie wiedzieć do końca, z jakiego powodu czujemy jakąś emocję, to z jakiego się w nas dzieje i możemy też przez to nie do końca dobrze interpretować zdarzenia. Możemy przypisywać nasze odczucia, emocje jakiejś sytuacji z tu i teraz, a okazuje się, że to nie jest z tu i teraz, to nie jest z dzisiaj, tylko to jest właśnie z tamtego doświadczenia. To jest dokładnie ta emocja i to dokładnie to tamto wspomnienie jakby się w nas uruchomiło.
1: Mhm.
2: Dlatego to się tak łączy. A powstają one zwyczajnie w świecie w taki sposób, że każda sytuacja, którą przeżywamy, którą

tylko to jest właśnie z tamtego doświadczenia, to jest dokładnie ta emocja i to dokładnie to tamto wspomnienie jakby się w nas uruchomiło. Mhm. Dlatego to się tak łączy, a powstają one zwyczajnie w świecie w taki sposób, że każda sytuacja, którą przeżywamy, którą doświadczają one zwyczajnie w świecie w taki sposób, że każda sytuacja, którą przeżywamy, którą doświadczamy,

0: się, że te emocje, które się w nas uruchamiają, to one są właśnie z teraz, z tej sytuacji. Ktoś na przykład coś powiedział, szef nas zdenerwował, w relacji z partnerem, z partnerką się pokłóciliśmy o coś, targają nami jakieś emocje i my mamy poczucie, że to na pewno jest tylko stój teraz. Natomiast trzeba pamiętać, że te trudne, nieprzyjemne emocje, często one są powiązane z tym, że kiedyś my czegoś doświadczyliśmy i to coś z kiedyś w tej sytuacji trudnej na nowo się odpaliło. I czasem możemy mieć tak, że nad wyraz, nadmiernie będziemy na coś reagować, nadmiernie będziemy coś przeżywać i na przykład komuś się dostanie za to, że na przykład jesteśmy jacyś źli, wściekli, mocno zdenerwowani, smutni, poruszeni, zawstydzeni, bo będziemy przypisywać to intencji danej osoby w danym momencie tu i teraz, a może się okazać, że to po prostu nasza pamięć emocjonalna się odpaliła z jakiegoś wydarzenia z przeszłości i to właśnie ta emocja stamtąd tak mocno się w nas uruchomiła w tej sytuacji tu i teraz. Więc to tu i teraz było tylko bodźcem dla przywołania tej emocji, która zapisała się w naszej przeszłości. I jeśli ona była bardzo silna, to ona znowuż się bardzo silnie odpala i może często odpalać się no niewspółmiernie do sytuacji, za mocno, za intensywnie. Więc my będziemy czasem zbyt intensywnie, mocno, niewspółmiernie reagować na sytuacje, które mogą być naprawdę o wiele lżejsze, kiedy staniemy z boku i na to popatrzymy, a nasza reakcja może być o wiele większa, o wiele za duża, właśnie dlatego, że przypomni nam się to z przeszłości, do czego my wcale tak naprawdę nie mamy dostępu, czego możemy nie wiedzieć, nie rozumieć, bo to jest w pamięci emocjonalnej, w pamięci semantycznej zapisane takie doświadczenie emocjonalne, czyli silna emocja związana z jakimś doświadczeniem, która powoduje, że my też tworzymy w sobie jakieś przekonania, które potem stają się dla nas nawet nieświadome. Tak. I to właśnie to przekonanie i ta emocja z przeszłości, która się uruchomi w danym momencie, nadaje tak silny ładunek emocjonalny naszym doświadczeniom. Mhm.
1: Emocje mieszkają w naszej pamięci emocjonalnej, tak to nazwę, i jakie odkopiemy, jakie przepracujemy, jakie też zrozumiemy, to jaki to będzie miało, Sebastianie, wpływ na nasze postępowanie, na nasze wybory, na związki, na relacje? Będzie miał wpływ dobry pewnie.
0: To jest świetne pytanie. Będzie miało bardzo dobry wpływ, natomiast fajnie by było, żebyśmy mogli wszyscy zrozumieć, dlaczego to będzie miało dobry wpływ. Tutaj podam taki przykład emocji wstydu. I też podam ten przykład ze swojego życia, ze swojego doświadczenia. Otóż miałam taką sytuację, że siedzę sobie z przyjaciółmi, ze znajomymi w restauracji. Oczywiście jest super obiad, śmiejemy się, bawimy, wszystko jest super. I w pewnym momencie jedna z osób, z takich dalszych znajomych, powiedziała coś, co jakoś tak mnie bardzo dotknęło. Ja nawet nie pamiętam dokładnie już, jak to wyglądało, ale poczułem, że zalewa mnie taki gorąc. Ja już wiedziałem, że to jest taka emocja wstydu, takiego czegoś, że mam ochotę się zapaść pod ziemię, że już jakaś taka złość mnie zaczęła ogarniać. Po prostu ja czułem w środku wewnętrznie, że to mi się nie podoba.

0: relacje, wpłynąć negatywnie po prostu na nasze stosunki, a osobę szanuję, lubię i świetnie mi się spędza z nią czas. I ja doszedłem do tego, że to, co się we mnie uruchamia, kiedy pojawia mi się wstyd, to najczęściej jest to wstyd związany z takim przekonaniem wewnętrznym, że jeśli zrobię coś głupiego albo powiem coś głupiego, to prawdopodobnie ludzie mnie obśmieją i przestaną mnie lubić. I to już mocno uderza we mnie jako w człowieka, no bo nikt nie chce być odrzucony.
1: No pewnie.
0: Odrzucenie jest szalenie bolesne. I teraz, gdybym ja tego nie wiedział, to bym całą tę winę za to wszystko, co odczuwam, zwalił na tego biednego człowieka. A to chodziło o zupełnie inną historię. To chodziło o to, że w czasach gimnazjum zostałem upokorzony publicznie przez nauczycielkę w klasie. Poczułem przeogromny wstyd, taki no wiadomo, to nie jest nic przyjemnego. I ja sobie dopiero w pewnym momencie swojego życia uświadomiłem, że ten wstyd, który mi się często odpala, jest taki bardzo silny, niewspółmierny, to jest właśnie stamtąd, że za każdym razem w takiej sytuacji, kiedy powiem coś głupiego albo coś się takiego wydarzy, że no mógłbym się chwilę zawstydzić i powstydzić, ale to tak mocno przeżywam, to że to jest właśnie wynik tamtych doświadczeń. I teraz z każdą z tą osobą, z którą miałam taką sytuację, no mógłbym potem mieć jakieś no, nieprzyjemne sytuacje. Mógłbym oskarżać, że ona to robi celowo, że mnie nie lubi, szukać różnych przyczyn, dla których tak się dzieje, a to było tylko moje wewnętrzne przekonanie, że jak powiesz coś nie tak, to ludzie cię obśmieją, to ludzie przestaną cię lubić. I dopóki my do tego nie dojdziemy, to to w nas się odpala cały czas i my możemy psuć swoje relacje z ludźmi. A jak dojdziemy do tego, że to nie jest intencjonalne, że to nie jest tu i teraz, że jest to po prostu nasze wspomnienie z autobiografii, z jakiejś naszej historii, która jest mocno połączone z emocją w naszym mózgu i ono się natychmiast odpala w naszym ciele, kiedy to zrozumiemy, to wiemy, że możemy spokojnie dalej z tym człowiekiem budować super relacje, bo to nie jest historia o nas. To jest historia z przeszłości.
1: Silne emocje, Sebastianie, w danej sytuacji mogą też być naszą takiego swego rodzaju tarczą ochronną, prawda? Nawet te bardzo nieprzyjemne emocje, jak to rozumieć, tarcza ochronna w tym kontekście?
0: Przede wszystkim to, że my wszyscy mamy swoje mechanizmy obronne. One są często nieuświadomione. One są nam bardzo potrzebne i te silne emocje, które się w nas ujawniają, one właśnie mają trochę ochronić nas przed tym, czego my byśmy chcieli uniknąć, ochronić nas przed jakimś zagrożeniem. Czyli właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, nawet w kontekście tych przekonań moich, nie, że silna emocja wstydu, która tutaj się pojawiła, to jej zadaniem było przede wszystkim to, żeby ochronić mnie przed tym, aby ktoś nie przestał mnie lubić. To był cel. Więc jakkolwiek jest to szalenie silna, nieprzyjemna emocja, to jest taka emocja, że masz ochotę 3 dni nie wychodzić z domu, się nie pokazywać ludziom, bo się wstydzisz, chociaż nie ma takiego powodu, a ona jest, to właśnie ona jest dlatego tak silna, bo ona na bazie twoich minionych doświadczeń i historii ma cię ochronić i spowodować, że unikniesz tego, czego kiedyś doświadczyłeś tak bardzo mocno. Czyli one po prostu mają swoją funkcję ochronną i dlatego też nie należy bać się tych nieprzyjemnych emocji. Nie należy ich unikać. Warto je przeżyć, doświadczyć i pomyśleć właśnie skąd one są, o czym one są, o czym one mnie informują i przed czym one chcą mnie ochronić, bo jeśli podamy teraz, znowu wrócimy do tego przykładu wstydu, to jeśli ja już wiem, że mój wstyd chciał mnie ochronić przed tym, żeby ktoś nie przestał mnie lubić, to ja już nie muszę się tego bać, bo ja wiem, że osoby, które mnie lubią, po prostu mnie lubią tak. I żadna sytuacja nie spowoduje, że one przestaną mnie lubić, a więc ten wstyd przestał pełnić swoją funkcję ochronną, stał się dla mnie czymś jasnym i oczywistym, dzięki czemu ja się mogłem z tym wstydem bardziej zaprzyjaźnić i teraz nawet kiedy się zawstydzę, to trwa 5 minut, a nie 3 dni, bo nie ma tego całego bagażu emocjonalnego silnego, tylko jest po prostu reakcja z ciała, którą rozumiem, wiem jaka może być tego przyczyna, ale te przekonania już nie mają nade mną żadnej kontroli i nie mają wpływu na moje życie, bo ja wiem, że są nieprawdziwe.
1: A czy zwykle pamiętamy więcej pozytywnych czy negatywnych momentów ze swojego na przykład dzieciństwa? Jeśli są w tym wypadku jakieś różnice, to dlaczego występują?
0: Zdecydowanie pamiętamy bardziej te nieprzyjemne doświadczenia, te negatywne, właśnie. Te trudne, dlatego że nasza pamięć działa tak, że to, co jest intensywniej nacechowane emocjonalnie, tym jest intensywniej zapamiętywane, łatwiej zapamiętywane, bo właśnie wszystko to służy temu, abyśmy w przyszłości mogli unikać niebezpieczeństwa, unikać zagrożeń, nieważne, czy to jest subiektywne, czy obiektywne. Jeśli my tak to odbieramy, że jest to pewnego rodzaju zagrożenie, to po prostu tak czujemy. I właśnie po to te trudne, nieprzyjemne emocje silne tak się mocno w nas zapisują, żeby one mogły się odpalać i nas chronić.

0: chronić przed tym niebezpieczeństwem, tylko że niestety tak jest, że często są to nasze mylne interpretacje sytuacji i historii. Oczywiście trzeba powiedzieć sobie wprost, że to nie jest tak, że każda emocja, która się odpala w nas dzisiaj, teraz, to jest jakaś emocja z przeszłości, to jest jakaś historia, że to nie jest z dzisiaj, bo są takie, które są oczywiście z dzisiaj. My cały czas doświadczamy, przeżywamy emocji, one się ciągle zapisują, natomiast będą też takie, które no będą głęboko gdzieś tam z tej naszej historii i im te bardziej nieprzyjemne, tym intensywniej będą się odpalać w naszym życiu, bo one mają swoje funkcje. Natomiast tych przyjemnych rzeczy zapamiętujemy zdecydowanie mniej, bo one nie mają tej funkcji ochronnej i one też po prostu nie mają tak silnego ładunku emocjonalnego. Nie? Jak się cieszymy, mamy radość, to czujemy, że mamy radość i okej. Natomiast wyobraź sobie, że czujesz silny lęk. No, zdecydowanie inaczej czuje się silny lęk, niż czuje się radość. I mózg ma to do siebie, że w nocy, kiedy ta konsolidacja pamięci, czyli zapisywanie tych doświadczeń, przerabianie tego, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 7 dni, bo to tak jest, że ostatnie 7 dni się tak zbiera co noc i to się procesuje, żeby przejść do pamięci autobiograficznej, pamięci emocjonalnej, no to jak mózg właśnie to wszystko zbiera, no to on zdecydowanie więcej uwagi poświęca temu wszystkiemu, co było nieprzyjemne, bo też my też poświęcamy temu dużo więcej uwagi i trudniej jest nam jakoś to sobie poukładać, bo wchodzi tutaj takie martwienie się, zastanawianie, analizowanie, więc my ciągle tworzymy wokół tego myśli, ciągle tworzymy te połączenia neuronowe i po prostu w czasie snu to wszystko musi się ze sobą ładnie zgrać, połączyć, żeby mogło przejść do tej pamięci. I dlatego tak to wygląda.
1: Moje ostatnie pytanie na koniec pierwszej części naszego spotkania przy radiowym stole, Sebastianie. Podobno tak zwaną inteligencję emocjonalną można rozwinąć, tak? Dlaczego to może być ważne i przydatne też w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy? No i przede wszystkim, jak to zrobić?
0: Tutaj to trzeba byłoby sobie przede wszystkim odpowiedzieć najpierw na pytanie, czym ta inteligencja emocjonalna jest.
1: No tak.
0: Bo ona ma kilka składowych elementów i jednym z elementów właśnie inteligencji emocjonalnej jest oczywiście samoświadomość, czy zdolność przeżywania emocji. Zdolność przeżywania, doświadczania emocji w taki sposób dobry dla siebie. A więc tą samoświadomość my cały czas rozwijamy i cały czas możemy rozwijać, chociażby właśnie w taki sposób, że myśląc o tym, czego doświadczamy, poświęcając temu uwagę, żeby się temu poprzyglądać trochę jakby wejść w rolę obserwatora, to wtedy my poszerzamy swoją wiedzę na swój własny temat i dochodzimy właśnie do takich wniosków, nawet jak tutaj rozmawiamy, że te emocje mogą na nas wpływać różnie, ale ważne jest też, żeby zobaczyć kontekst emocji, intencje drugiej osoby, jaka może za tym iść, to jak my reagujemy na te emocje, jak my chcemy na te emocje reagować i to wszystko to są rzeczy, które my jesteśmy w stanie wypracować, odkryć i spowodować, że ta nasza inteligencja emocjonalna będzie się rozwijać i będziemy osiągać więcej spokoju, więcej satysfakcji, inaczej będziemy reagować na nasze emocje. Tutaj dużo jest składowych, jeśli chodzi o tą inteligencję emocjonalną. Ja też to, na co zwracam uwagę i do czego zachęcam ludzi, żeby zwracali na to uwagę, to, że między daną sytuacją a danym bodźcem i reakcją, jaką my wykonujemy, działaniem, reakcją emocjonalną, jest jeszcze pewna przestrzeń do wykorzystania właśnie na chwilę oddechu, refleksji, zastanowienia się, przyjrzenia temu, czego doświadczam, żeby dopiero potem podejmować działania, nie? Bo my mamy tak, że jest jakaś sytuacja, to uruchamia w nas jakąś bardzo nieprzyjemną emocję, zaraz mamy ogromną potrzebę działania, rozwiązywania, naprawiania, czy nawet wejść w jakiś konflikt, coś potrzebujemy zrobić, żeby to rozładować. A zapominamy o tym, że zanim coś wykonamy, to możemy jeszcze chwilę o tym pomyśleć i odkryć, co tam pod tym jest, co jest w środku tego i wtedy podjąć decyzję, jakie nasze działania są warte podjęcia.
1: Pamięć emocjonalna to zdolność mózgu do kodowania, przechowywania i przypominania wspomnień powiązanych z silnymi emocjami. Odpowiada za nią głównie ciało migdałowate. Odgrywa ono kluczową rolę w uczeniu się, na przykład pamiętamy traumy albo zachwyty i wpływa na to, w jaki sposób, jakie podejmujemy decyzje. O tym dziś, między innymi dziś w programie, na moje pytanie odpowiada Sebastian Sitowski, psychoterapeuta i podcaster, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, autor książki Jak radzić sobie z lękiem. Michał Poklękowski do rozmowy z Sebastianem. Wracamy już za chwilę w drugiej części Drogowskazów.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Agnieszka Rok. Drogowskazy.
1: To jest druga część Drogowskazów. Michał Poklękowski, witam Was po raz drugi i zapraszam. Czy zdarzyło Wam się kiedykolwiek odczuwać nagły smutek albo lęk w sytuacji, której logicznie nie potrafiliście powiązać z żadnym nowym wydarzeniem? Czego moje emocjonalne reakcje na konkretne bodźce uczą mnie o moich wartościach i o moich potrzebach? O tym między innymi dziś w tej edycji Drogowskazów w roli eksperta cały czas jest i na moje pytanie odpowiada Sebastian Sitowski, psychoterapeuta i podcaster, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i autor książki Jak radzić sobie z lękiem. Witam Ciebie, Sebastianie, po raz drugi.
2: Witam ponownie.
1: Sebastianie, dlaczego o wiele łatwiej przywołujemy wspomnienia, które pasują, to jest słowo klucz, pasują do naszego aktualnego stanu emocjonalnego? Co ma nam to dać?
2: Powiem tak, to nie jest tak, że my sami przywołujemy te pasujące wspomnienia, tylko robi to nasz mózg. Dlatego, że trzeba sobie powiedzieć, iż emocje mieszkają w mózgu, nasza pamięć emocjonalna znajduje się w mózgu i jeżeli jesteśmy w, bardziej bym powiedział, takim nastroju niefajnym, jakoś czujemy się gorzej, towarzyszy nam jakiś smutek czy jakieś przygnębienie, to wtedy oczywiście nasz mózg będzie w ramach uzasadnienia tego naszego stanu emocjonalnego przywoływał te sytuacje, te historie, te wspomnienia, które będą do tego po prostu pasować. No mózg nie jest w stanie, czując, jeżeli ciało czuje, że no, jesteśmy smutni, albo jesteśmy źli, albo jesteśmy zalęknieni, czujemy niepokój, coś się dzieje i ciało nasze to czuje i wysyła taki sygnał do naszego mózgu, że w takim stanie emocjonalnym jest, no to mózg nie może przywołać nam wspomnień, które są radosne, bo one zupełnie nie odpowiadają naszemu stanowi fizjologicznemu, emocjonalnemu, w którym jesteśmy. I to by było po prostu niemożliwe, dlatego im słabszy nastrój, tym więcej w nas takiego niepokoju związanego właśnie z różnymi wspomnieniami, które wracają, te nieprzyjemne. I wtedy potrafią wracać do nas wspomnienia i z czasów dzieciństwa, i sprzed wielu, wielu lat, które zupełnie pojawiają się znienacka, nie? Siedzisz sobie, nie wiem, na kanapie, no jesteś może trochę bardziej smutny, bo coś się wydarzyło w pracy takiego, co cię zasmuciło. I nagle się okazuje, że wszystkie twoje historie smutne, najsmutniejsze, o których już dawno zapomniałeś, wracają jedna za drugą, jedna za drugą. I tworzą taką kulę śnieżną, taką po prostu, która się coraz bardziej gromadzi i tak się kręci

i rośnie, zbudowaną właśnie z tych wspomnień. To jest w ogóle też ciekawe, może o tym wspomnę, bo jest taka książka Wyrzuć tę osobę ze swojej głowy. Autor tej książki, taki japoński neurochirurg, neurolog, pisze właśnie o naszym mózgu i on bardzo dobrze wyjaśnia, czym jest właśnie

prostu, która się coraz bardziej gromadzi i tak się kręci i rośnie, zbudowaną właśnie z tych wspomnień. To jest w ogóle też ciekawe, może o tym wspomnę, bo jest taka książka Wyrzuć tę osobę ze swojej głowy. Autor tej książki, taki japoński neurochirurg, neurolog, pisze właśnie o naszym mózgu i on bardzo dobrze wyjaśnia, czym jest właśnie

0: ze sobą łączą w konkretnym momencie, w konkretnej sytuacji. I tam też właśnie on mówi o tym, że w naszym mózgu jest taka sieć domyślna, nie? I ta sieć domyślna, ona się odpala wtedy, kiedy jesteśmy zrelaksowani albo kiedy nie musimy nic robić. I w tej sieci domyślnej my funkcjonujemy w takich trzech trybach. Pierwszy tryb to jest taki, że my myślimy o sobie i o swoich odczuciach. Drugi tryb w sieci domyślnej jest taki, że my podczas pracy tej sieci łączymy przeszłość z przyszłością. A trzeci tryb tej naszej jakby funkcjonowania tej takiej domyślnych ustawień w mózgu jest to, że myślimy o innych osobach, o tym, jak one myślą. I teraz, kiedy na przykład ja wracam do domu i wiem, że mogę sobie odpoczywać i nie muszę już nic robić, a miałem jakiś kiepski dzień i jest mi trochę gorzej, mam kiepski nastrój, no to kiedy ja nie muszę nic robić i już nie kontroluję tego, nad czym myślę i mózg przechodzi w ten tryb sieci domyślnej, no to ta sieć domyślna zgodnie z nastrojem będzie mi podrzucać wspomnienia z przeszłości i automatycznie generować już czarne scenariusze na przyszłość w połączeniu z tymi wspomnieniami, albo będzie mi właśnie uwypaklać wszystko to, co o sobie myślę nieprzyjemnego w tym momencie, albo będzie mi podrzucać myśli o osobach, o tych, których myślę, o tych osobach, o których myślę w jakiś sposób nieprzyjemny i jeszcze bardziej te nieprzyjemne myśli i te doświadczenia podsycać. I to się po prostu dzieje automatycznie w naszej sieci domyślnej. Kiedy my oddajemy kontrolę naszemu mózgowi, czyli nie trzymamy się w ryzach, nie myślimy, że muszę robić to, to, to i to, nie jesteśmy intensywnie w jakiejś pracy intelektualnej, czytaniu, robieniu czegokolwiek i możemy w końcu odpocząć, no to wtedy mózg się przełącza na ten tryb i on w zgodzie z tym, jaki mamy nastrój, jakie towarzyszą nam emocje, takie wspomnienia, takie myśli, takie doświadczenia będzie przywoływać. Mhm.
1: A czy, Sebastianie, pamięć emocjonalna różni się w zależności od płci, od wieku? Czy ktoś w jakichś szczególnych okolicznościach może mieć ją lepszą albo gorszą, płytszą lub głębszą? Słyszałem, że, ciekawe, że pamięć emocjonalna ulega pewnym zmianom podczas starzenia się.
0: Powiem tak, jeżeli chodzi o pamięć emocjonalną, to zgodnie z tym pewnie też jak nasz mózg się starzeje i pewnie jego funkcje nie są już takie szybkie, sprawne, tak, płynne, to samo dzieje się też z naszą pamięcią, że pewnie zapamiętujemy słabiej, zapamiętujemy mniej, ale też no, trzeba powiedzieć sobie o tym, że jakoś tak osoby starsze tak mają i to się da zauważyć w czasie rozmów często, że dużo łatwiej im jest sięgać do przeszłości, do dawnych, dawnych zdarzeń z przeszłości i o tym opowiadać i potrafią o tym opowiadać z ogromnymi szczegółami, a dużo trudniej jest im opowiadać o tym, co robili na przykład wczoraj albo przedwczoraj z takimi szczegółami, nie? Więc ta nasza pamięć i zdolność do zapamiętywania się zmienia i do zapamiętywania takiego emocjonalnego również. Natomiast myślę sobie, że to, co na pewno wpływa na naszą pamięć emocjonalną, to są nasze doświadczenia. To nie jest raczej płeć czy wiek, tylko bardziej bym powiedział, że to są nasze doświadczenia. To znaczy, my możemy mieć tak trudne doświadczenia w naszym życiu, tak traumatyczne doświadczenia w naszym życiu, że one nie będą w stanie podczas konsolidacji, podczas nocy na przykład, się scalić w jeden obraz. I to powoduje, że nasza ta pamięć, taka autobiograficzna, pamięć emocjonalna jest taka pourywana na kawałki i to jest zresztą jedno z najtrudniejszych elementów pracy z osobami z traumą, że po prostu ta ich pamięć emocjonalna jest bardzo silna, bardzo mocno pamiętają emocje, mocno to czują w ciele, mają takie uczucie utraty kontroli tego, co się wydarza. Natomiast o wiele trudniej jest przywołać tą pamięć autobiograficzną, czyli opowiedzieć wszystko, co się po kolei wydarzało, bo zostało to porwane na kawałki i trudno jest do tego wrócić. I wtedy też może być tak, i to się zdarza, że my wielu rzeczy możemy nie pamiętać, nie? I ta pamięć nas będzie zawodzić, więc my będziemy czuć emocje, będziemy reagować na różne rzeczy i może nam się wydawać, że reagujemy zupełnie nieadekwatnie do sytuacji, że w ogóle nie wiadomo, co się dzieje, że to jest jakieś irracjonalne, nic się nie wydarzyło, a nagle moje ciało jest w totalnej gotowości, w walce, ucieczce, w zamrożeniu i dzieje się ze mną coś okropnego, chociaż nic się nie wydarzyło, a tak naprawdę wydarzyło się, tylko my nie wiemy, że właśnie w tym momencie w naszej pamięci emocjonalnej odpaliło się to coś, czego myśmy doświadczyli, a co w takiej pamięci autobiograficznej może być zupełnie wyparte. My możemy w ogóle tego nie pamiętać, a już nawet jeśli pamiętamy, to nie musimy znać szczegółów tego.
1: W obrębie pamięci emocjonalnej znajdują się na przykład Tak wyczytałem wspomnienia dotyczące uczuć, których dany człowiek doświadczył po zakończeniu jakiegoś związku. Mogą one pomagać

0: w funkcjonowaniu chociażby dzięki temu, że osoba będzie unikała wchodzenia w związki z ludźmi podobnymi do tych, na których już się wcześniej zawiodła. Czasem jednak tak się dzieje, Sebastianie, że kolejny i kolejny i jeszcze kolejny raz pakujemy się w podobne obciążające nasze relacje. Dlaczego?
1: Wszystko to, o czym teraz powiedziałeś, jest powiązane z działaniem właśnie ciała migdałowatego naszej pamięci. Czyli jeżeli my mamy jakieś doświadczenia z jakąś osobą i no nie było nam za fajnie w tej relacji, mogliśmy mieć różne emocje i ta relacja się zakończyła, no to my intensywnie będziemy pamiętać te emocje związane z różnymi sytuacjami. One będą nam towarzyszyć i one będą nam się odpalać, chociażby po to, żeby właśnie znowuż pełnić jakąś funkcję ochronną. Czyli one będą chciały nas ochronić przed tym, żebyśmy nie dopuścili do ponownie do tej samej sytuacji, żeby nie wchodzić znowu w taką samą relację. I one będą się odpalać. I one będą tutaj próbowały nami pokierować tak i dawać nam sygnały, że to być może nie jest dla nas dobre. Ale może być też tak, i to się zdarza, że to są też nasze błędne interpretacje, że my nad wyraz ostrożnie podchodzimy do pewnych osób i do relacji, albo że my zwyczajnie w świecie, już na bazie różnych doświadczeń, kiedy ktoś zrobi coś podobnego, już układamy sobie całą historię na bazie tych naszych doświadczeń i emocji, że to na pewno już będzie tak, a nie inaczej. I ta historia po prostu generuje taką sytuację, że my już sobie wytworzymy cały konkretny obraz danej osoby i danej relacji na bazie tego, co było. Więc to jest bardzo mylne i to może właśnie powodować, że trudno nam będzie wchodzić w nowe relacje, jeśli będziemy patrzeć na drugiego człowieka tylko przez pryzmat tych emocji, które nam się uruchamiają w jakichś sytuacjach. Warto wtedy zauważyć, że one może nie są właśnie adekwatne do sytuacji, że one może nie są o tej osobie, tylko one po prostu się w nas w jakiś sposób uruchamiają, dlatego że mamy takie, a nie inne doświadczenia. A z drugiej strony to, o czym powiedziałeś, no my wchodzimy w kolejną relację i w kolejną relację i w kolejną relację, a każda z tych relacji jest taka sama i kończy się tak samo. I to jest wynik tego, że najprawdopodobniej my nie rozumiemy jeszcze tych mechanizmów. My nie mamy tej świadomości, to znaczy nam się wydaje, że robimy coś inaczej, że jest jakoś inaczej, a jednak robimy tak samo, bo nie zdajemy sobie sprawy z tego, że powielamy swoje przekonania, że powielamy swoje schematy i mechanizmy działania i dlatego to się nie zmienia i te relacje kolejne będą się kończyć. W momencie jednak, kiedy my zaczniemy rozumieć te mechanizmy, mamy szansę na to, żeby spróbować robić coś inaczej. I wtedy też to coś inaczej będzie powodować, że w tej relacji może będzie działo się inaczej. Ale też tak jest, że często mamy taką wiedzę, że na przykład ta relacja nowa, w którą wchodzimy z tą osobą, ona nie będzie dobra. Ona będzie taka jak ta poprzednia i my już to wiemy.
0: My już to wiemy, tak.
1: Ale my i tak w to idziemy. Dlaczego? No dlatego, że mamy nadzieję, że może Anusz Widelec może tym razem będzie inaczej. No bo przecież ten mężczyzna czy ta kobieta, oni mi się tak bardzo podobają. No ciągnie nas do tego. My to już znamy. Z jakiegoś powodu lubimy to. Ktoś nas z jakiegoś powodu do siebie przyciąga. Więc mamy zawsze taką nadzieję, że może tym razem będzie inaczej. Często słyszę też w rozmowach ze znajomymi, z przyjaciółmi i tak dalej, że ktoś gdzieś tam, że to jest taki argument, no, że może jak się bardzo postaram, to może ta osoba się zmieni, może ona będzie jednak inna, może ten związek będzie wyglądał inaczej tym razem. Więc mamy też takie nadzieje po prostu, którymi żyjemy i ta nadzieja też powoduje, że możemy wchodzić w różne relacje, pomimo tego, że no mamy czarno na białym podane konkretne informacje, ale one są dla nas na tyle niewygodne i tak bardzo nie chcemy ich brać, bo one zburzą jakiś taki nasz ogląd tego, jak ta relacja może wyglądać, zniszczy jakieś nasze marzenie, jakieś nasze pragnienie, które już jest prawie na wyciągnięcie ręki. No to jak ja teraz to zauważę i to przyjmę, no to co, będę musiał skończyć tę relację? Nie, to nie może tak się skończyć, więc ja będę szedł w to dalej.
0: Pamięć emocjonalna, o czym już wspomniałem wcześniej, to zdolność mózgu do kodowania, do przechowywania i przypominania wydarzeń na podstawie towarzyszących im silnych emocji, działa jak taki naturalny filtr przetrwania. Dzięki niej szybciej i trwalej zapamiętujemy sytuacje nam na przykład zagrażające albo przynoszące nagrodę. Temu zagadnieniu poświęcam tę edycję Drogowskazu. W studiu cały czas jest ze mną i z wami Sebastian Sitowski, psychoterapeuta, podcaster, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, autor książki Jak radzić sobie z lękiem. Michał Pokrętny. Do rozmowy z Sebastianem wracam jeszcze po raz trzeci i po raz ostatni i stanie się to już niebawem.
2: SK Rock

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: I jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, kłaniam się. Pamiętać możemy zarówno różne daty i zdarzenia, jak i emocje. Za możliwość przypomnienia sobie tych ostatnich odpowiada tak zwana pamięć emocjonalna. Ten specyficzny rodzaj pamięci w pewnych aspektach ludzkiego życia może pomagać, w innych z kolei nawet szkodzić, utrudniać. Pamięć emocjonalna nie jest jeszcze wystarczająco dobrze poznana, tak wyczytałem. Znane są jednak już pewne aspekty jej dotyczące, takie jak odrębność w pamięci emocjonalnej u kobiet i mężczyzn, jak i różnice jej funkcjonowania związane z ludzkim wiekiem. I o tym dziś. Ekspertem w drogowskazach jest Sebastian Świtowski. Sebastian jest psychoterapeutą, jest też podcasterem, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i autorem książki Jak radzić sobie z lękiem. Witam Ciebie po raz trzeci i ostatni.
2: Witam po raz trzeci.
1: Co sprawia, Sebastianie, że wydarzenia zabarwione silnymi uczuciami są w stanie przetrwać w naszej świadomości przez dekady, a zwykłe, takie codzienne, prozaiczne zdarzenia zacierają się bardzo szybko?
2: Sen. To jest pierwsze, co mi przychodzi do głowy z całej mojej wiedzy. To jest sen, dlatego że w nocy nasz mózg wykonuje pracę, o której my sobie w ogóle nie zdajemy sprawy, że on cały czas pracuje, nasz mózg nie odpoczywa. I podczas snu nasz mózg wybiera wszystko, co się wydarzyło w ostatnich dniach i zapamiętuje intensywnie to, co jest istotne dla naszego przetrwania, dla naszego przeżycia. Wszystko to, co wywoływało w nas reakcje emocjonalne. Natomiast wszystkie te rzeczy, które nie wywoływały w nas reakcji emocjonalnej, które nie były silne, które nie były dla nas istotne, po prostu zwyczajnie w świecie przegrywają tę walkę o przestrzeń w naszej pamięci emocjonalnej i zostają usuwane. Dlatego też to, co silne emocjonalnie, zostaje z nami na całe lata i na całe życie, a to, co nie jest nacechowane emocjonalnie albo jest słabo nacechowane emocjonalnie, zwyczajnie w świecie przepada.

0: prawda, bo my też nie mamy tyle miejsca, tak, żeby to wszystko przechowywać, więc jest to w nocy czyszczone i zostaje tylko część tych naszych zdarzeń dnia codziennego, które zostają z nami na długo, więc po prostu to jest kwestia konsolidacji pamięci, która się odbywa w czasie snu. A druga kwestia, która jest tutaj istotna, to myślę sobie też to, że nasz mózg jest po prostu tak skonstruowany ewolucyjnie, że no ma nam zapewnić przetrwanie. A więc wszystko, co wywołuje emocje, no w jakiś sposób jest dla nas informacją, jest dla nas sygnałem i mózg musi to wszystko zapamiętywać, zapisywać te wszystkie zdarzenia, dlatego że jeśli potem w jakimś momencie pojawia się jakieś nowe zdarzenie i trafia ono do naszej pamięci roboczej, to mózg natychmiast szuka w pamięci podobnego zdarzenia, czegoś, co może temu przypisać, żeby zrozumieć, co się z nami w naszym ciele, w naszej psychice wydarza. Więc żeby mózg mógł to oceniać i dokonywać właściwych interpretacji, musi po prostu zapamiętywać to wszystko bardzo intensywnie, w szczególności to, co jest zagrażające naszemu życiu i zdrowiu, przynajmniej z naszego subiektywnego punktu widzenia, no bo to też mogą być sytuacje, które nie są zagrażające, ale my odbieramy jako niebezpieczne, włączają się w nas nieprzyjemne emocje, więc mózg tak czy siak musi to zapisać.
1: Wspomnienia pierwszych ważnych sukcesów czy pozytywnych relacji działają jak takie wewnętrzne kotwice, które dają wsparcie w trudnych chwilach, budujące też poczucie własnej wartości. Czyli rozumiem, że wspomnienia negatywne burzą poczucie własnej wartości. Jeśli tak, to jak to wygląda krok po kroku? Negatywne wspomnienia, poczucie własnej wartości.
0: Wydaje mi się, że jest to zależne od ilości tych negatywnych wspomnień. Nie, że tutaj trzeba brać pod uwagę naszą historię życia i to, czego my doświadczamy i tutaj istotne będzie też kwestia tego, w jakim środowisku my się wychowujemy, jakie są nasze predyspozycje psychiczne, też nasza genetyka, też to wszystko, jak mieliśmy w domu, jak byliśmy wychowywani, jak okazywano emocje, jak świętowano sukcesy, jak odnoszono się do porażek, bo to nie jest tak, że większa czy mniejsza ilość, czy coś jest bardziej lub mniej spektakularne. Oczywiście te bardziej spektakularne porażki będą mocniej wpływać i burzyć to nasze poczucie własnej wartości. Natomiast jeżeli my od samego początku umiemy zachowywać taką równowagę i jesteśmy zarówno i doceniani za to, co robimy, a nie tylko za to, co nam się nie udaje, zwraca nam się uwagę, to my wykształcimy w sobie takie poczucie własnej wartości, które jest zdrowe, które jest dobre, które jest na właściwym poziomie i wtedy to, że my doświadczamy porażek, nie będzie od razu burzyć tego poczucia własnej wartości, prawda? Więc jeżeli ktoś ma zdrowe, takie dobre poczucie własnej wartości, to może doświadczać trudów, może doświadczać porażek i będzie sobie z nimi doskonale radzić, pomimo tego, że one będą. Natomiast jeśli ktoś ma no, zbyt niskie poczucie własnej wartości, to nawet drobnostki będą potrafiły to poczucie własnej wartości jeszcze bardziej podkopywać i burzyć.
1: Mózg ma taką tendencję do silniejszego, nasz mózg, tak? Homo sapiens ma taką tendencję do silniejszego przechowywania przykrych doświadczeń, co też tak sobie wyobrażam, no utrudnia nam odcięcie się od przeszłości, ale też tak sobie to wyobrażam, nie możemy tego odcięcia robić siekierą przysłowiową, tak? No to w takim razie w jaki sposób?
0: Przeszłość była, jest i będzie, tak. I my będziemy do niej wracać, bo dokładnie. To jest też to, o czym powiedzieliśmy wcześniej, że ta nasza sieć domyślna mózgu ma to do siebie, że jednym z jej trybów jest myślenie o przeszłości i łączenie tej przeszłości z przyszłością.
1: Otóż to.
0: To się łączy, więc to się dzieje z automatu i to się zawsze będzie działo. Natomiast, żeby zaprzyjaźnić się trochę bardziej ze swoją przeszłością i z tym, czego my doświadczaliśmy, to dobrze by było po prostu się temu przyjrzeć i zobaczyć, jak ta przeszłość na nas wpływała, jak nas ukształtowała, jak my dzisiaj na nią patrzymy. Trzeba po prostu patrzeć na tą przeszłość, nawet trudną, z taką większą samoakceptacją, z większym współczuciem, samorzeczliwością do siebie, jeśli ona była jakoś bardzo trudna i nieprzyjemna. Od tej przeszłości nie należy uciekać, bo im bardziej będziemy starali się o czymś nie myśleć, czegoś nie dostrzegać, coś wypychać ze swojej głowy, tym bardziej będziemy to umacniać, więc warto z taką uważnością i taką życzliwością dla samego siebie pozwalać sobie też na to, żeby te wspomnienia wracały. Jeśli mam ochotę się posmucić, to się po prostu posmucę. Jeśli mam ochotę popłakać, to po prostu popłaczę nad tym, co się kiedyś wydarzyło. I to też jest okej, że te wspomnienia wracają, te historie wracają. Natomiast jeżeli ta nasza przeszłość, która do nas wraca, wywołuje w nas jakieś duże cierpienie i powoduje, że my nie możemy iść do przodu, a

0: albo że ona jakoś intensywnie i mocno wpływa na nasze relacje, na naszą teraźniejszość, na nasze życie, no to jest to wtedy temat taki, którym trzeba się po prostu zaopiekować i warto zacząć pracować ze specjalistą, żeby tę przeszłość na nowo sobie poukładać, bo ta przeszłość jest częścią naszej tożsamości. No ja jestem sobą i przeszłość jest też we mnie. Ja jestem częścią, ona jest częścią mnie, więc ja mogę do tej przeszłości na różne sposoby podchodzić i różnie ją wykorzystać do tego, żeby dzisiaj tu i teraz na nowo budować na przykład swoją tożsamość. Ja jako ja po prostu, ja jako człowiek, tak? Mhm. Uwzględniając tą przeszłość albo dokonując właśnie jej jakiejś reinterpretacji. Mhm. Bo też warto pamiętać o tym, że nasza pamięć jest zawodna i nam się wydaje, że my coś pamiętamy doskonale, a tak naprawdę to już mogło zostać wielokrotnie w naszej głowie przepracowane, przefiltrowane na różne sposoby i pamięć też może nas mylić. My też nie wszystko tak dokładnie pamiętamy i czasem potrzeba i technik medytacyjnych, i technik uważnościowych, technik oddechowych, intencji, wizualizacji różnych rzeczy, żeby te rzeczy z przeszłości trudne poodkrywać jakoś tak, uzewnętrznić i przeżyć na nowo. To jest możliwe. My możemy na nowo, dzięki różnym technikom, przeżyć te swoje trudne momenty z przeszłości, żeby nadać im nowego znaczenia, a przede wszystkim możemy robić podczas na przykład psychoterapii takie rzeczy, że te najtrudniejsze, najbardziej emocjonalnie obciążające doświadczenia będziemy odwrażliwiać, będziemy dokonywać rekonsolidacji pamięci.
1: Większość wspomnień ma, Sebastianie, przypisaną emocjonalną wartość, o czym dziś rozmawiamy. Wakacje, na których byliśmy przed miesiącem, o ile były udane, tak? No kojarzą nam się ewidentnie dobrze, prawda? Wypadek czy choroba, no już gorzej. A gdyby tak te gorsze wspomnienia zmodyfikować, gdyby odebrać im negatywną emocjonalną wartość, może nie byłyby już tak nieprzyjemne. Czy da się to zrobić? Oderwanie wspomnień od ich emocjonalnej wartości, tak sobie to wyobrażam, no mogłoby pomóc na przykład, nie wiem, ofiarom wypadków, gwałtów, innych jakichś strasznych wydarzeń z życia.
0: Dokładnie tak i my właśnie w gabinetach to robimy. To jest to właśnie, co już wywołałem, czyli rekonsolidacja pamięci. Rekonsolidacja pamięci polega na tym, że my wracamy do tych nieprzyjemnych, trudnych wspomnień, czy nawet zdarzeń nie wspomnień, czy nawet zdarzeń właśnie potencjalnie traumatycznych, które są nacechowane bardzo silnie emocjonalnie i wywołują w nas takie no, duże cierpienie, nieprzyjemne odczucia w ciele. Wracamy do tego i za pomocą różnych metod i narzędzi odwrażliwiamy to doświadczenie, czyli polega to na tym, że doświadczenie w pamięci autobiograficznej, czyli to, jakie ono było samo w sobie, zostaje niezmienne, natomiast zmienia się właśnie tylko pamięć emocjonalna, czyli my zmieniamy ładunek emocjonalny tego wspomnienia. I my pamiętamy, jakie ono było, ale jak już potem sobie przypominamy to wspomnienie, to to wspomnienie nie wywołuje już w nas nieprzyjemnych emocji, tylko staje się dla nas neutralne. I to na przykład robi terapia EMDR, tak? Czyli terapia traumy za pomocą ruchu gałek ocznych. Ja też w gabinecie robię ze swoimi klientami takie ćwiczenie, które się nazywa 4 mrugnięcia, gdzie faktycznie za pomocą wykorzystania przyjemnego wspomnienia, mrugnięć oraz właśnie tego nieprzyjemnego wspomnienia, które chcemy odwrażliwić, łączę to ze sobą właśnie w takiej praktyce wizualizacyjnej, w takim czuciu i za pomocą pewnej procedury i mrugnięć odwrażliwiam i wygląda to na przykład tak, że jakieś wspomnienie ma swój ładunek emocjonalny, silny, bardzo nieprzyjemny, nie wiem, w skali od 1 do 10 na 8 czy 7 i my przeprowadzamy tą procedurę w taki sposób, że na koniec ten ładunek emocjonalny wynosi 0, czyli emocje zostają zneutralizowane, tak można powiedzieć w dużym skrócie, a polega to zwyczajnie w świecie na tym, że my dokonujemy nadpisania nowej emocji nad te, które były. To nie jest tak, że my się pozbywamy czegoś z pamięci i coś znika, tylko my tworzymy nowy ślad emocjonalny na konkretnym wspomnieniu. To jest zresztą, to jest szalenie ciekawe i zawsze sprawia mi to ogromną przyjemność, kiedy to robię i widzę, jak zmienia się twarz klientów i jak z czegoś bardzo trudnego nagle się pojawia taki uśmiech i takie zaskoczenie, wow, jak pan to zrobił, że to jest niemożliwe. No i potem oczywiście to za tydzień czy za dwa i potem jeszcze dalej sprawdzamy, czy ten ładunek faktycznie, który doszedł nam do 1 czy do 0, wciąż jest neutralny. No i jest. I jest.
1: Czyli to są te negatywne schematy poznawcze, tak? I to jest jakby rozmontowywanie ich, tak? Dobrze rozumiem?
0: To nawet nie musi dotyczyć kwestii poznawczych, bo to nie musi dotyczyć kwestii przekonań. Kwestii przekonań i takich myśli o sobie na bazie tych doświadczeń i emocji, jakie tutaj się pojawiają, które my tworzymy, to jest trochę co innego. Tutaj w tej rekonsolidacji pamięci za pomocą tych metod, o których mówię, to bardziej chodzi o sam ładunek emocjonalny, żeby ten za pomocą doświadczenia i wspomnienia, które jest bardzo przyjemne, nakładamy na to bardzo nieprzyjemne i zostaje finalnie nasze wspomnienie, które nie ma już nieprzyjemnego ładunku emocjonalnego. Natomiast w kwestii poznawczych to, o czym mówisz, to jest bardzo ważne i to też właśnie należy robić i to robimy, czyli te wszystkie przekonania niewspierające, destrukcyjne, które na bazie naszych życiowych doświadczeń, trudnych sytuacji emocjonalnie w sobie wytworzyliśmy, my je wyciągamy trochę na wierzch, jak ja to mówię, przyglądamy się im i staramy się też je zmienić. Czyli to jest to, co powiedziałem na początku. Ja wytworzyłem w sobie w czasie gimnazjum takie przekonanie, że jeżeli powiem albo zrobię coś głupiego, to ludzie z pewnością mnie obśmieją i nie będą mnie lubić. I ja przez całe lata chodziłem z uczuciem wstydu, którego nie rozumiałem, z czego się bierze i skąd się bierze, bo się brało znikąd, a ono brało się z tego przekonania po prostu. Nawet nie z sytuacji, tylko jakaś błahostka potrafiła natychmiast uruchomić to przekonanie. I w kwestii poznawczych jest właśnie to, żeby odkryć te przekonania, odkryć te myśli i też sobie z nimi poradzić, żeby one nie były tak destrukcyjne i destabilizujące.
1: Reasumując, nieprzerobione, przykre zdarzenia z naszego życia nie może stać się wspomnieniem. To oznacza, że pozostaje aktualnym problemem zamiast czymś z przeszłości. Jak czytam, Sebastianie, w fachowych źródłach, aktualne sytuacje przypominają nam pierwotną traumę, są wyzwalaczami, powodują, że mamy flashbacki tak zwane, tak? Co oznacza, że przeżywamy i doświadczamy na nowo emocji i też doznania fizyczne, których doświadczaliśmy podczas pierwotnej traumy, tak? Która mogła wiele lat temu wstecz się wydarzyć w naszym życiu. I w tych stresujących momentach unikamy również samych sytuacji wyzwalających te flashbacki, tym samym wzmacniając brak przetwarzania. Co musimy zrobić, żeby to przetwarzanie ruszyło pełną parą na naszą korzyść?
0: Teraz mamy takie trochę inne podejście niż wcześniej, bo tutaj mówimy z tego, co rozumiem, bardziej o takich doświadczeniach traumatycznych.
1: Tak, tak.
0: Nie? Takich silnych, emocjonalnie, potencjalnie traumatycznych sytuacjach, które mogły te traumy wywołać. I tak jak mówisz, te wspomnienia mogą być takie pourywane, tak jak rozmawialiśmy o tym, i one wracają do nas właśnie w postaci ruminacji, flashbacków, koszmarów, różnych innych rzeczy i trochę nam nie dają spokoju. Tak. I teraz to podejście jest trochę inne, bo wcześniej mówiło się o tym, że jak doświadczamy traumy, to siadamy w gabinecie i musimy o tym wszystkim opowiadać. I opowiadać, i opowiadać, i opowiadać, żeby zostało to wszystko wypowiedziane, nazwane, żeby miało to już tą swoją formę językową, żeby to była ta opowieść, którą należy uznać, przyjąć, zaakceptować. I rozmawianie o tych trudnych doświadczeniach jest bardzo ważne. Opisanie tego słowami jest bardzo ważne. Ale wiemy też właśnie, że nie musimy cały czas wracać do tej przeszłości i ciągle do tych wspomnień i opowiadać w nieskończoność o tym, żeby to w jakiś sposób przepracować i przerobić, tylko że właśnie wystarczy już samo to, żeby dotrzeć do pamięci emocjonalnej. Wystarczy, że już w gabinecie potrafimy wywołać w kliencie te uczucia, te emocje i te obrazy i właśnie zrekonsolidować je w taki sposób, żeby nie wywoływało to już tych bardzo trudnych skutków traumatycznych. Więc na tym to by polegało, że możemy oczywiście o tym rozmawiać, możemy o tym rozmawiać w szczegółach, ale to nie jest już jedyna metoda. Czasem im dłużej będziemy o tym mówić, to też specjaliści o tym mówią, że to jeszcze bardziej może doprowadzić do jakiejś retraumatyzacji i jeszcze bardziej podbić to, co się w nas wydarza. A dzisiaj już mamy takie narzędzia, że możemy sięgać do tych ładunków emocjonalnych, do wspomnień emocjonalnych i tylko z tym pracować bez wchodzenia intensywnie we wszystkie szczegóły danej sytuacji.
1: I musimy kończyć. Mam nadzieję, że ta edycja Drogowskazów pozwoli wam nieco lepiej zrozumieć tajniki pamięci emocjonalnej, o której dzisiaj rozmawiałem z zaproszonym do studia ekspertem. A moim i waszym gościem był Sebastian Sitowski, psychoterapeuta i podcaster. Z tym podcastem to niedawno wyruszyłeś, prawda? W
0: to
1: przestrzeń
0: prawda.
1: Cyfrową, tak?
0: To
1: gdzie
0: prawda.
1: Cię znajdziemy? Gdzie słuchaczki, słuchacze Drogowskazów znajdą
0: na ten podcast? Na Spotify, na YouTubie, oczywiście na Apple'u można spokojnie sobie wchodzić, dopiero co wystartował. Ale myślę, że...
1: Jak on się nazywa, ten podcast?
0: O człowieku. O. Tak, to jest podcast o człowieku, tak sobie

0: go nazwałem, dlatego że chciałbym tam opowiadać właśnie o człowieku, o takim człowieku jak każdy z nas i myślę, że każdy też znajdzie tam coś interesującego dla siebie. Dużo jest takiej wiedzy, bym powiedział, merytorycznej, naukowej, bo też lubię się tą wiedzą dzielić.
1: To w swoim podcaście, w Drogowskazach, zapraszam uprzejmie do twojego podcastu również.
0: Bardzo dziękuję.
1: Słuchaczki i słuchaczy Drogowskazów. Dodam tylko, że Sebastian, mój i wasz dzisiejszy gość, jest też członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i nie tak dawno temu napisał książkę pod tytułem Jak radzić sobie z lękiem. Bardzo tobie, Sebastianie, dziękuję za spotkanie w studiu Drogowskazów.
0: Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Pełne wersje Drogowskazów zawsze do znalezienia w sieci, między innymi na YouTubie czy na Spotify i nieustająco was tam zapraszamy. I ja też dziękuję za dziś. Wszystkiego dobrego i spokojnego. Michał Poklękowski, kłaniam się, do usłyszenia.
2: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.